po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Reklama.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do Graczy Drapaczy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką...
5: 104,9. Bo to radio.

0: No ja to powiem tak, że ja jestem pełna podziwu dla mojego męża, bo mój mąż w ogóle o tym nie mówił, od tego trzeba zacząć. Tylko podjechaliśmy tam kiedyś samochodem i mówi, zobacz, tu kiedyś był obóz, nie? I to były w zasadzie początki. Mój mąż nie dzielił się bardzo szczegółowo tymi swoimi planami ani pomysłami, bardziej były już to konkretne działania. Czyli pewnego dnia otwiera zeszyt i mówi tak, zobacz, narysowałem projekt Macewy. No i później nic nie mówiąc wysłał projekt do IPN-u, napisał pismo, wysłał do IPN-u, poszedł do gminy, porozmawiał z wójtem, załatwił pewne formalności, no i stało się.
1: Moi drodzy, zgromadziliśmy się tutaj jak co roku już od kilku lat, spotykamy się w tym miejscu, aby nie było jak w tym przysłowiu, które mówi, że historia kołem się toczy. Dlatego jesteśmy tutaj, aby pamiętać o tych wydarzeniach, aby przypominać sobie, uświadamiać sobie, bo tak jak to ktoś kiedyś powiedział, niepamięć o tych wydarzeniach wskazuje nas na ich powtórzenie, a tego przecież nie chcemy.
0: Kiedy mój mąż pierwszy raz zorganizował uroczystości tam upamiętniające przy pomniku, to praktycznie nas była garsteczka, nie, tam było 5 osób tylko chyba. Większość osób mieszkających na terenie naszej gminy nie jest w ogóle świadoma tego faktu, że coś takiego tutaj się działo.
1: Dlatego stoimy tutaj na tym miejscu. Jedno, co możemy zrobić, to zachować pamięć. Jedno, co możemy zrobić, to możemy przekazywać to następnym pokoleniom, aby nigdy już nie wydarzyła się taka tragedia. Dlatego teraz minutą ciszy uczcimy pamięć tych, którzy spoczywają na tym miejscu.
2: Ten pomnik właśnie, on stał tutaj 100 metrów bliżej stacji kolejowej, ale jak zaczęto budować te terminale celne, przesunięto pomnik tutaj w to miejsce, chociaż sam obóz był usytuowany bardziej właśnie w stronę dworca kolejowego. I właśnie przejeżdżając pewnego razu na rowerze koło tego pomnika, pomyślałem sobie, że trzeba by było jakoś upamiętnić ofiary tego obozu. Jakoś tak Bóg mi to położył na sercu i postanowiłem, że zrobię jakieś starania, żeby wymienić tablicę, która była na tym obelisku umieszczona. To była taka bardzo skromniutka, mała tabliczka z napisem, że tutaj był obóz przymusowej pracy dla Żydów. No i to wszystko. Usiadłem nad kartką papieru, po prostu zaprojektowałem taką nową tablicę z wersetem z psalmu 129, który brzmi: niech się zawstydzą i odstąpią wszyscy, co nienawidzą Syjonu. Ten tekst również jest wypisany tutaj w języku hebrajskim, a pod spodem, pod gwiazdą Dawida jest informacja. W tym miejscu w latach 1942-1944 funkcjonował hitlerowski obóz pracy przymusowej dla Żydów, który był filią KL Auschwitz-Birkenau. W nieludzkich warunkach śmierć poniosły w nim co najmniej 183 osoby. W hołdzie ofiarom Holokaustu mieszkańcy gminy Zebrzdowice. I taką tablicę nową, pamiątkową tutaj żeśmy umieścili. Urząd Gminy sfinansował wykonanie tej tablicy. Instytut Pamięci Narodowej zaakceptował wygląd i treść również, więc przez to jest ta informacja w sposób jasny i wyraźny tutaj pokazana, że chodzi o ofiary żydowskiego pochodzenia. Ci ludzie, Żydzi, zostali przywiezieni, więc tutaj widzimy Holandia, Belgia, Niemcy i z Austrii, a też i z Francji. Jest tutaj cała lista ofiar. Ja jestem w posiadaniu listy ofiar, która tutaj się znajduje. Mi ona została udostępniona przez Żydowski Instytut Historyczny.

0: Ja się zwróciłem po prostu z prośbą do Żydowskiego Instytutu, czy nie mają jakichś materiałów historycznych na temat obozu, który tutaj w Zabrzowicach był. Otrzymałem dwie relacje. Relacja Poli Glik z Będzina zasługuje na właśnie uwagę. Pola Glik była Polką pochodzenia żydowskiego.
1: Zostałam wzięta z Będzina i umieszczona w Dulagu w Sosnowcu. Po kilku dniach wysłano mnie wraz z 7 dziewczętami do obozu męskiego w Zebrzydowicach koło Bogumina. Pracowałam w biurze, miałam więc możliwość bliższego zetknięcia się z nimi. Byli to przeważnie młodzi ludzie o wysokiej wartości intelektualnej, którzy wierzyli, że wytrwają do ukochanej ojczyzny, którą kochali nieprzytomnie.
0: 90% więźniów to byli Żydzi z Holandii przywiezieni tutaj. Pierwszy transport tych Żydów holenderskich, oni przyjechali tutaj do Zebrzydowic, oni własnoręcznie musieli cały ten obóz postawić, stworzyć od podstaw. I cały ten pierwszy transport, właściwie w ciągu 2 lat, 183, to jest tak udokumentowane, dokładnie z datami, nazwiskami, którzy zginęli w tym obozie. To byli wszystko właśnie Żydzi w 90% z Holandii.
1: Wysiedlono ich wraz z rodzinami, a po drodze niespodziewanie rozdzielono ich z żonami i dziećmi. Mimo to nie rozumieli swojej tragedii. Dopiero w obozie, gdy w żaden sposób nie mogli się dostosować do warunków, w których się nagle znaleźli. Byli przecież przyzwyczajeni do przepychu. Załamali się więc dość szybko i już w połowie listopada zmarło 20 osób. Prawie wszyscy z głodu.
0: W szczytowym takim momencie funkcjonowania tego obozu tam było ponad 300 więźniów osadzonych. Ich głównym zajęciem było utrzymywanie linii kolejowych między Cieszynem a Boguminem. Tutaj zajmowali się właśnie naprawami torów kolejowych, wykonywali jakieś nowe linie. W czasie wielkich mrozów musieli gołymi rękami nosić szyny, które gdzieś tam przymarzały, to żelazo. No i w czasie tych prac po prostu z wycieńczenia, z głodu, z powodu chorób, oni ginęli, oni po prostu umierali.
1: Świadectwa zgonu, które wystawialiśmy w biurze w obecności lekarza, musiałam na tym świadectwie napisać przyczynę zgonu. Przyczyną był głód i niedożywienie, ale tego nie wolno było pisać. Przecież robotnik otrzymywał zdrowe posiłki. Otrzymuje chleb, margarynę, kiełbasę, nawet papierosy. Rzeczywiście otrzymywaliśmy to wszystko, co wyżej podano, ale czy to wystarczało młodemu i zdrowemu mężczyźnie, który pracował ciężko przy budowie torów kolejowych, który nosił ciężkie żelaza pod okiem okrutnej straży, bity i eksploatowany w najwyższym stopniu? Na świadectwie zgonu wypisywano więc ogólne osłabienie.
0: Kiedy szukałem materiałów na temat historii obozu w Zebrzydowicach, to również dotarłem do pana Zbigniewa Nizińskiego, który jest założycielem Fundacji Pamięć, która trwa. I on mi przysłał 2 relacje, bo on już wcześniej, jeszcze przede mną, dotarł do pani Anny i pani Elżbiety. Elżbieta Wija, urodzona 11.06.1928 roku. Była druga połowa roku 1943, kiedy wczesnym rankiem stałam w kolejce po chleb w miejscowej piekarni. Do miejsca oddalonego o około 100-150 metrów, tuż za ogrodzeniem cmentarza parafialnego, przyjechał wóz konny z ludzkimi zwłokami. Wszyscy w kolejce wiedzieli, że to zwłoki żydowskich więźniów obozu pracy w Zebrzydowicach. Grupa więźniów, która nadjechała, musiała wykopać dół, a strażnik pilnował. Po wrzuceniu zwłok do dołu najpierw obsypywano je wapnem, a następnie udeptywano i zakopywano. Po około tygodniu sytuacja się powtórzyła.
2: Kolejny nasz sąsiad opowiadał, jak osobiście żeśmy z nim rozmawiali, że przerzucali ludzie, tutaj mieszkańcy, bardziej odważni, przerzucali im tam chleb. Jak jechał ten konwój z tymi zwłokami, to wzdłuż drogi kładziono im tam jakieś właśnie wędliny, chleb, żeby, bo wiedzieli, że oni głodują właśnie. No, że to było straszne chyba.
0: Przyjeżdżała furmanka z ciałami tych ofiar z tego obozu i tutaj te ciała były zagrzebywane właśnie w tym miejscu. To jeszcze nie był teren cmentarza w czasie II wojny światowej. I tu pod tą alejką właśnie są pogrzebane te ciała. Tu No tak świadkowie twierdzą, że około 40-50 osób jest tutaj zakopanych. No i w związku z tym na pamiątkę tego wydarzenia. O. Zapragnąłem, żeby to w jakiś sposób upamiętnić, to miejsce. No bo w żaden sposób to do tej pory nie było zrobione. I udało mi się zorganizować takie spotkanie z panem wójtem i z proboszczem tutejszej parafii. Zaproponowałem, żeby właśnie to zrobić, żeby tutaj jakiś pomnik postawić, żeby to zaznaczyć. Zrobiłem projekt tej pamiątkowej macewy, którą tutaj widać. Wysłałem to do IPN-u. Oni się tam przychylnie do tego odnieśli. No i tak zawsze się śmieję, że to na wniosek protestanckiego pastora został postawiony pomnik na katolickim cmentarzu poświęcony pamięci Żydom.
2: Córka naszego sąsiada opowiadała, że jej dziadek wywoził zmarłe osoby z obozu, nie? No i dochodziło do tego, że musiał kogoś po prostu zabić, żeby go żywego nie chować, nie? Nie jedyna taka przesłanka, dlatego że te panie, które były świadkiem grzebania w Zebrzydowicach tych ofiar Holokaustu, stały w kolejce po pieczywo i też twierdziły, że były tam jeszcze żywe osoby. No nie wiem, musiały wiedzieć, też to nie jest tak po prostu powiedziane, nie?
0: Właśnie na cmentarzu parafialnym w Zebrzydowicach spoczęło około 40-50 ciał, a później już w związku z tym, że ksiądz proboszcz ówczesny zaczął się temu sprzeciwiać, więc wystąpił do władz okupacyjnych, żeby te ofiary grzebano gdzie indziej, więc faszyści wymyślili sobie, że będą te ciała grzebać w miejscu, gdzie pierwotnie zagrzebywano padłe zwierzęta gospodarcze, krowy, świnie, po to, żeby jeszcze bardziej upodlić, czy zbezcześcić te ciała. Są też relacje o ucieczkach Żydów z tego obozu tutaj. Ci Żydzi holenderscy, oni nie mieli nikłe szanse na to, żeby takie ucieczki się powiodły, no bo z jednej strony nie znali terenu, a z drugiej strony nie znali języka, więc to było dla nich trudne. Kola Glik też relacjonuje taką sytuację, kiedy dwóch holenderskich Żydów uciekło z obozu i Gestapo ich złapało w Cieszynie.
1: Sprowadzono ich, związanych i bitych przez całą drogę. Przybyli półżywi. Postawiono ich na podwórzu obozowym. Obok nich umieszczono dwie miski pełne wody. Każdemu związano ręce z tyłu. Skrępowanego położono na brzuchu, na ziemi. W ten sposób, że trzymał twarz w górę nad miską z wodą. Gdyby głowę schylił na dłuższą chwilę, zanurzyłby ją w wodzie, co groziło zadławieniem się wodą i tym samym śmiercią. Dwaj strażnicy stali obok nich i przeszkadzali w usiłowaniu popełnienia samobójstwa. Dlatego sami trzymali im głowy do góry, nie żeby im pomóc, lecz żeby im przedłużyć męki. Chłopcy ci leżeli około 4 godzin. Wszyscy koledzy, robotnicy maszerowali wokół nich i każdego strażnicy ostrzegali przed takimi konsekwencjami w razie ucieczki. Po dobrym wymęczeniu ich zabierano ich na wachtę i tam batem skórzanym, przez którego środek przechodził drut, dawano jeszcze 25 do 50 razów, a potem dopiero wypuszczano. To też nic dziwnego, że w marcu 1943 roku, w pół roku po utworzeniu obozu, liczba zgonów doszła do 120, nie licząc kilkunastu transportów chorych.
0: Tutaj jesteśmy w miejscu pochówku kolejnych ofiar z obozu pracy dla Żydów w Zebrzydowicach, w Kończycach Wielkich. I jest tu pomnik, który został również tutaj w latach 80. przez nauczyciela tutaj ze szkoły postawiony. Ale treść, tekst ten czytamy: miejsce spoczynku około 130 ofiar zbrodni hitlerowskich w latach 1939-45. Z ich męczeństwa i krwi nasza wolność, cześć ich pamięci. Kiedy czyta się taki napis, to odnosi się wrażenie, że tutaj jacyś żołnierze wyklęci spoczywają, albo jakiś żołnierze Armii Krajowej, albo coś w tym rodzaju, ale absolutnie nie Żydzi. Również starałem się o to, żeby tą tablicę po prostu zmienić. No więc no jest to uzupełnienie w postaci tych tablic informacyjnych, które tutaj są obok. taka informacja, że ofiary, które tutaj są wypisane, to zamordowani przez Niemców więźniowie narodowości żydowskiej z istniejącego w latach 1942-1944 obozu pracy w Zebrzydowicach. Tutaj znajduje się zagrzebanych około 120 osób. Oni wszyscy byli Żydami. Na pewno ich potomkowie żyją, więc tutaj robimy wszelkie starania, żeby ta informacja dotarła, żeby to gdzieś tam dotarło do osób, które są krewnymi tych ofiar. Zawsze tak mówię, że nie udało mi się osobiście ocalić ani jednego Żyda, ale udało mi się ocalić pamięć o tych, którzy nie zostali ocaleni.
3: Była to pierwsza część reportażu Zachować pamięć. Do wysłuchania drugiej części zapraszamy Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.
4: Listy poranek. Policjanci apelują o ostrożność. Tragiczny wypadek na Kujawach. Nie żyje motolotniarz. Wrócił program CPN. Spytamy, co na to kierowcy. Marcin Krzemiński, mglisty poranek. Alerty pogodowe najniższego pierwszego stopnia obowiązują w 9 regionach. To Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, a częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spadać poniżej 200 metrów. Policjanci proszą o rozwagę na drogach. Generalnie im gęstsza mgła, tym wolniej powinniśmy jechać, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
5: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
4: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają. Tragiczny wypadek koło Grudziądza. Nie żyje 59-letni paralotniarz, który wpadł do Wisły w rozgartach. Wydobyli go strażacy, podjęli resuscytację. Kontynuowano ją w karetce, ale mężczyzny nie udało się uratować. Zmarł w drodze do szpitala. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniają policja, prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Wczoraj wrócił rządowy program ceny paliwa niżej. Kierowcy generalnie zadowoleni.
6: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia. Tak naprawdę i tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
7: No pewnie, że jest lepiej.
4: Do jutra włącznie maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6 zł 73 grosze za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. Piątkowa wygrana 6-0 z Rumunią uspokoiła negatywne nastroje wokół naszej piłkarskiej reprezentacji. Uspokoiła też emocje wokół selekcjonera Jana Urbana, za którym murem stoją jego podopieczni.
8: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich dwóch spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Mogę tylko powiedzieć, że na pewno jesteśmy za trenerem. Jesteśmy w tym wszyscy razem, idziemy razem i nie ma tak, że postawiamy jedną osobę, więc trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
4: Zapewnia pomocnik naszej kadry Sebastian Szymański. Jutro biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
9: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
4: Przed południem w wielu regionach gęste mgły, potem dużo słońca, jedynie na południowym wschodzie, w północnej połowie kraju może miejscami pokropić się deszcz. Na termometrach od 16-17 stopni na północy, przez 19 na przeważającym obszarze, do 22 na południu kraju.
9: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.

0: Reklama. Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM. Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
2: Bonton Radio. Weekend.

0: Ponton Radio Weekend. Come on.
1: Hey Martinez, you ready, girl?

0: kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w ukraińskiej stolicy. Z zarzutami motocyklista, który na Lubelszczyźnie potrącił policjanta. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Marcin Krzemiński, kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Friedrich Merz zadeklarował na miejscu pełne wsparcie dla Ukrainy i zapowiada konkretną pomoc wojskową. Marcin Starzec.
1: Merz przyjechał do Kijowa razem z szefami niemieckich firm zbrojeniowych i energetycznych. Spotka się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Jak napisała agencja DPA, opierająca się na źródłach rządowych, Niemcy mają wkrótce dostarczyć Ukrainie 1000 dronów przechwytujących, a także przyspieszyć produkcję broni dalekiego zasięgu. Na ten cel ma trafić 1 miliard euro. Kolejne 350 milionów przeznaczono na odbudowę ukraińskiej energetyki. Wizyta Merza rozpoczęła się zaledwie dzień po tym, jak Rosjanie ponowili apel do obcokrajowców i dyplomatów o opuszczenie miasta.
0: Ukraina zintensyfikuje ataki na rosyjskie rafinerie, zapowiada tymczasem prezydent Ukrainy. To odpowiedź na nową doktrynę Moskwy, której celem jest zmuszenie mieszkańców Kijowa i innych miast do opuszczenia swoich domów, mówił Wołodymyr Zełenski w rozmowie z agencją Reutera. Zarzut spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia usłyszał 22-letni motocyklista, który potrącił policjanta podczas kontroli drogowej w Krężnicy Jarej na Lubelszczyźnie. Miał też cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, zastosowano wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Grozi mu do 5 lat więzienia. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku naszych piłkarzy w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
2: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą do reprezentacji. Pewno będzie brakować, aczkolwiek mamy 2 dni na to, żeby poszukać zastępstwa.
0: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni już dziś zameldują się w Bośni na stadionie Bilino Polje w Zenicy. Tam o 17.30 trening, a jutro o 20.45 mecz. Tymczasem w elicie ligi, czyli w dywizji A, w trzeciej kolejce po grom w wykonaniu Anglii, wygrała na wyjeździe w Rijece z Chorwacją 7-0. To najwyższa porażka w historii chorwackiej reprezentacji.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie bezchmurnie lub niewielkie zachmurzenie. W północnej połowie kraju może padać deszcz. Na termometrach od 16 do 23 stopni.
4: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
5: Ponton Radio. Weekend.

0: reklama.
1: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Medica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.

0: Reklama. Recepta na udany dzień?
1: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
0: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
2: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
3: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chelmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje

0: Rodzina może opublikować podziękowanie skierowane do osób, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu lub okazały wsparcie w czasie żałoby. www.chelmskidompogrzebowy.pl.
1: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie HDK-u. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
0: Reklama.
2: Bonton Radio.

0: Seria dramatycznych wypadków w Tatrach, za chwilę rady ratowników, potem kierowcy, o tym, kto odpowiada za ceny paliw i Hubert Hurkacz w półfinale turnieju w Pekinie. Marcin Krzemiński. Seria poważnych wypadków w Tatrach. W rejonie Zawratu zginął wczoraj turysta, który upadł na zlodowaciałym śniegu. Do upadków z dużej wysokości na twardy śnieg doszło też m.in. w rejonie Koziej Przełęczy i Źlebu Kulczyńskiego. Obaj poszkodowani z ciężkimi obrażeniami zostali przetransportowani śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala. Ratownicy interweniowali także po urazie nogi na Przełęczy Małołąckiej oraz podczas ewakuacji turystki ze szlaku między Zawratem a Świnicą. Ratownicy pomagali również turystom na Rysach w Dolinie Kondratowej i na Hali Gąsienicowej. Toprowcy ostrzegają, w górach panują trudne przejściowe warunki, w wyższych partiach zalega śnieg.
1: Obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
0: Przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ponad złotówkę taniej na litrze benzyny i oleju napędowego niż jeszcze w piątek. Od wczoraj działa rządowy program ceny paliw niżej. Na stacjach paliw dyskusja, komu zawdzięczamy obecne obniżki i wcześniejszy ich brak.
2: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
3: Padły, dawno powinny spać, jakby rząd by opuścił ceny. Niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
0: Przypomnę, że w czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Skierował ją jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał ją w trybie następczym. Hubert Hurkacz w półfinale turnieju tenisowego w Pekinie to dzięki wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem 7-6, 6-2. Wrocławianin zagrał finał ze zwycięzcą meczu Rosjanina Andrija Rublowa z Australijczykiem Alexem de Minorem. I ruszyli. Godzinę temu w Poznaniu rozpoczęła się jubileuszowa 25. edycja maratonu. Ponad 5 tysięcy zawodników wystartowało spod poznańskich targów. Na MTP zlokalizowana jest też meta. W tym roku pierwszy raz od 18 lat trasa biegu wjedzie przez Stary Rynek. Jego uczestnicy będą też m.in. na Placu Wolności czy na Enea Stadionie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Najpogodniej na południowym wschodzie, w północnej połowie kraju z kolei może pokropić deszcz. Na termometrach od 16-17 stopni na północy do 23 na południowym wschodzie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Energooszczędny hełm to wspólna sprawa. W szkole podstawowej nr 8, szkole podstawowej nr 1 oraz przedszkolu miejskim nr 13 realizowany jest projekt służący poprawie efektywności energetycznej budynków. Inwestujemy w miejsca, w których dzieci i młodzież uczą się każdego dnia, jednocześnie promując odpowiedzialne korzystanie z energii i troskę o środowisko. Pamiętaj, każda zaoszczędzona kilowatogodzina ma znaczenie. Projekty współfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
5: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama. Ponton Radio Weekend.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, Twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
3: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513-876-190.
2: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Chełm, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Telefon 505 180 770.
3: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
0: Reklama.
4: Słuchacie Bonton Radio.

0: Cyberkaretka kontra hakerzy, za chwilę o nowej pomocy w służbie zdrowia, potem o zatrzymaniu w Niemczech poszukiwanego członka gangu. Będzie też o wyborach na Łotwie i turnieju tenisowym w Pekinie. Marcin Krzemiński. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum e-zdrowia zakupiło cyberkaretkę, ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów. Ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum e-zdrowia.
1: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
0: Koszty cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Jak zaznaczają eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy. 5 lat ukrywał się przed policją, wpadł w Niemczech. Policjanci z łódzkiego Wydziału Poszukiwań pomogli w zatrzymaniu 56-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna powinien być w więzieniu, w przeszłości działał w gangu. Przed ucieczką usłyszał wyrok 13 lat więzienia, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński.
2: Między innymi za uszkodzenie ciała, pobicia, porwanie czy kradzież ciągników siodłowych z naczepami, a następnie żądanie okupów w zamian za ich oddanie.
0: Mężczyzna jest już w Polsce, trafił do zakładu karnego. Proeuropejska i wspierająca Ukrainę Zjednoczona Lista wygrywa wybory parlamentarne na Łotwie. Partia premiera Andrisa Kulbergsa zdobyła ponad 35% głosów, ale będzie potrzebowała koalicjantów.

0: drugie miejsce zajęła populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu, a trzecie Suwerenna Władza. To ugrupowania znacznie bardziej sceptyczne wobec dalszego finansowania Ukrainy. Maja Chwalińska w drugiej rundzie debla w Pekinie. Polska tenisistka i Czeszka Nicola Bartunkowa pokonała Amerykankę Katie McNally i Indonezyjkę Janice Tien 6-2, 6-2. Jutro o 1/8 finału singla z kolei w stolicy Chin zagra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Chorwatka Donna Vekić. Jest też kolejna sensacja w Pekinie. Z turnieju odpadła w trzeciej rundzie światowa dwójka Aryna Sabalenka. Przegrała z Czeszką Nicolą Bartunkową 4-6, 3-6.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stachniuk Super Optyk, autoryzowany dealer okularów z Kappa Eyewear.
0: Maksymalnie od 16 stopni na północnym wschodzie, przez 19 w Wielkopolsce i na Mazowszu, do 22 na Podkarpaciu. No i tam najwięcej słońca, na północnym wschodzie może padać deszcz.
1: Sponsorem prognozy pogody był Stachniuk Super Optyk. Hełm Popiełuszki 7. W trosce o Twoje oczy.
2: Bonton Radio. Weekend.

0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Witamy w kolejnym odcinku Instrukcji Przetrwania. Marcin Petruk.
2: Damian Grzywna.
1: Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia troszkę o pakowaniu plecaka. Nie szkolnego, ale plecaka survivalowego. Zanim jednak o samym plecaku survivalowym, co powinniśmy w nim posiadać, czym się różni taki plecak od... Wróćmy tutaj do korzeni naszej audycji, do debiutu.
2: Tak,
1: do
2: to się zaczęło.
1: Czym się różni taki plecak od plecaka ucieczkowego?
2: To ogólnie rzecz biorąc, prawda, plecak ucieczkowy, plecak ewakuacyjny w takim zamiarze jego istnienia, w takim gdzieś tam fundamencie tej definicji, to jest plecak, który leży w domu, leży w miejscu, którym dobrze wiem, że on tam się znajduje. Dzieje się coś niedobrego, zgarniam ten plecak, wrzucam go na plecy, zamykam dom albo nie, wychodzę i tyle. Jest zawsze przygotowany, jest zawsze zapakowany, znajdują się tam te takie najpotrzebniejsze rzeczy. Tu zachęcam do przesłuchania audycji o plecaku ewakuacyjnym, bo tam było na ten temat, co jest najpotrzebniejsze, co jest zbędne, co poradnik bezpieczeństwa mówi na temat plecaków ucieczkowych i jak daleko trzeba uciekać z tym plecakiem i dokąd. To tam jest bardzo dużo na ten temat informacji. Niemniej jednak jest to plecak, który jest przygotowany stricte pod ewakuację, pod ucieczkę. Tymczasem plecak survivalowy. Co ja rozumiem przez plecak survivalowy, bo jako takiej definicji, nawet jeśli jest, może gdzieś jest, no nie wiem, nie sprawdzałem w zasadzie przygotowując się do tego nagrania, ale definicja plecaka survivalowego dla mnie jest taka, że jest uzależniony ten plecak survivalowy od tego, co chce robić podczas tego survivalu. Nie sądzę, że ktoś, kto definiuje plecak survivalowy, że powinien mieć to, tamto, czy cokolwiek innego, za każdym razem ma rację. Ponieważ za każdym razem, wychodząc gdzieś tam w teren niezurbanizowany, mam inny plan. I teraz, w zależności od tego, co mam w planie, jak w planie lekcji nawiązałeś tej do szkoły, ale to o to chodzi. No jeżeli mam jutro geografię, to nie biorę biologii. Jeżeli nie planuję biwakować w lesie, no to nie biorę ze sobą namiotu. Oczywiście ja zakładam, że jest ktoś taki na świecie, kto ciągnie ze sobą cały szpej na wszelki wypadek i w przypadku najgorszego. I być może jest to słuszne. Niemniej jednak, no, przykładowo ja tego nie robię ze względu na to, że uważam, że po prostu wykonuję sobie jakieś tam swoje zadanie. Jeżeli będę potrzebował ewakuacji, to też powrócę do tego, do czego zawsze powracam. Nie jestem w Amazonii, tylko będę sobie radził, będąc w lesie polskim, w sposób na bieżąco, licząc na to, że w ciągu kilku godzin ktoś mi pomoże, prawda? A jak stracę przytomność, to czy stracę przytomność, mając przytoroczony do siebie namiot, wielki śpiwór na temperatury minusowe i tak dalej, to po utracie przytomności tak wszystko jedno, więc zakładam, że po prostu dam radę się ewakuować w inny sposób, a jeśli nie dam rady, to i tak by mi ten plecak nie pomógł. Także plecak survivalowy, tak stricte i w mojej takiej definicji, jest uzależniony bardzo, przedmioty znajdujące się w tym plecak są uzależnione od tego, co planuję robić podczas mojego wyjścia, biwaku, szkolenia survivalowego, czy po prostu podczas mojego relaksu w lesie, prawda? Jeżeli potrzebuję spędzać noc, zabieram coś do spędzenia nocy komfortowej. Jeżeli potrzebuję tylko i wyłącznie czasu na odmurzenie, a może czasu po to, żeby sobie posiedzieć, wypić gorącą herbatę, napić się kawki, poczytać książkę, bo tak też można zrobić przecież, albo napisać coś w pamiętniku, albo poukładać sobie myśli przy dobrej muzyce, no to wtedy biorę sobie dobrą muzykę i biorę sobie coś do układania myśli. I biorę sobie tą kawkę i biorę sobie kuchenkę gazową, prawda, z kartuszem. Biorę sobie kubeczek. Także w zależności od tego, co chcemy robić, jak ma ten nasz survival wyglądać, tak pakujemy swój plecak. Chcę relaksu? Biorę rzeczy potrzebne do relaksu. Jeżeli chcę i mam potrzeby takie, żeby faktycznie poczuć przygodę i poczuć ten las na karku, no to wtedy biorę rzeczy, które pozwolą mi poczuć las na karku, nie?
1: Powiedziałeś dosyć ogólnie o tej zawartości plecaka, ale w sumie nic dziwnego, bo rzeczywiście tam, gdzie idziemy i to, co chcemy robić, jest uzależnione od ekwipunku. Natomiast sam plecak, same plecaki właściwie, można kupić gotowe. Jest bardzo dużo rodzajów właśnie takich plecaków. Są też wodoodporne, są bardziej zaawansowane, mniej zaawansowane. I o tych wszystkich wątkach porozmawiamy za chwilę.
0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
3: To jest Bon Ton Radio.
4: I'll find the time, we'll find the timing.

0: Day.
1: Reklama.
2: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Reklama.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Wracamy po przerwie. Marcin Petruk i Damian Grzywna. Dzisiaj temat plecaków survivalowych. Chociaż definicja plecaka survivalowego, jak słyszeliśmy przed chwilą, sensu stricte, no ciężko powiedzieć, że istnieje, bo całość tego plecaka ekwipunku, jego wyposażenie jest uzależnione od naszych potrzeb. Tymczasem może zostawmy na chwilę ekwipunek, skupmy się na samym plecaku. Plecaki są różne, wodoodporne i z mocniejszych materiałów i teraz pytanie, na czym polega ich przewaga albo może nie przewaga nad zwykłymi plecakami i jak o takie plecaki specjalistyczne dbać?
2: Wszystko jest uzależnione od tego, do czego nam ten plecak ma służyć, też jak ma wyglądać i nie mówię tutaj stricte o tym nawet, czy nam się podoba, czy nie, no bo to umówmy się, kwestia gustu, nie? Każdy ma swój gust i tyle. Jednemu się będzie podobał różowy, drugiemu się będzie podobał zielony, trzeciemu militarny. Ale ja do tego nie zmierzam, bo zmierzam do tego, jak ma ten plecak wyglądać. Bo jeżeli chcę mieć stricte uniwersalny plecak, który będzie jednocześnie dla mnie plecakiem takim, powiedzmy sobie, daily plecakiem, a z drugiej strony takim plecakiem, który będzie mi służył na jakieś moje wędrówki, wyprawy, a z trzeciej strony może będzie służył również jako plecak ucieczkowy, no to ten wygląd będzie na 100% inny, niż w przypadku, jeżeli będę chciał mieć tylko i wyłącznie daily plecak, czyli taki, gdzie włożę sobie laptopa i pojadę do firmy. Albo jeżeli chcę mieć typowo taki plecak, powiedzmy sobie szczerze, survivalowy, który mi będzie służył jak najlepiej podczas wypraw leśnych i survivalowych. I to się będzie różnił wygląd, będzie się różniło zastosowanie tego plecaka i tak dalej. No ale po kolei może. Jesteśmy przy plecakach survivalowych, czyli zakładam, że chcemy mieć plecak, który będzie nam służył do wypraw do lasu. I teraz na co zwracam uwagę? Musimy sobie ustalić bardzo jedną ważną rzecz. Czy ja z tym plecakiem będę wędrował, czy nie? Czy mój survival wygląda w taki sposób, że dojeżdżam do jakiegoś punktu, w którym jestem zawsze, w którym sobie biwakuję i tak dalej, dojeżdżam tam samochodem i mam do przejścia, nie wiem, co 500 metrów, kilometr czy cokolwiek takiego. Czy być może te moje survivale, to moje zamiłowanie do natury i tak dalej będzie się opierało wędrówki z tym plecakiem, no nie? Dlaczego do tego zmierzam? Ze względu na to, że w zależności od tego, jak będę go używał, czyli czy stacjonarnie, czy powiedzmy sobie szczerze, czyli stacjonarnie mówię w kontekście, załadowałem, doniosłem kilometr i już go odkładam i tyle, albo idę z nim 20 km i rozbijam gdzieś tam obóz, no to tutaj bardzo ważny jest system nośny. Plecak, ogólnie rzecz biorąc, nazywa się plecak, dlatego że nosi się go na plecach.
1: Bardzo chłop krowie na
2: tak, bardzo błysnąłem. Ale w praktyce powinien się nazywać biodrak. I teraz dlaczego? Dlatego, że jeżeli, mówię tutaj o systemie nośnym, założymy plecak nieprawidłowo, to bardzo szybko się okaże, że nas ciągnie do tyłu, że bolą nas plecy, że źle nam się idzie. Dobrze, większość ludzi nie potrafi nosić plecaka, bo plecak nie zapina się na plecach. Plecak ma ciążyć na biodrach. Tutaj, gdzie jest nisko środek ciężkości, żeby nas nie ciągnęło od góry do dołu, a żeby nas osadzało, przybijało nas do ziemi. I teraz na co zwracam w systemie nośnym plecaka? Chodzi o to, żeby ten system nośny był tak skonstruowany, żeby mógł jak najwięcej, w jak największej ilości miejsc dopasować go do siebie. Mówię tutaj o takich rzeczach, jak na przykład pasy kompresyjne przy mocowaniu plecaka przy barkach. Te, które najczęściej są w każdym plecaku, przy biodrach. Dalej, pas piersiowy, który stabilizuje mi plecak. A dlaczego? Dlatego, żeby mi się przyklejał do pleców wysoko, żeby miał go dociśnięty do pleców, żeby mi nie bombał po plecach. I najważniejsza rzecz w plecaku, co może być, pas biodrowy. Dlaczego? Bo pas biodrowy powoduje właśnie to zjawisko, że ściągam ciężar i naprawdę, jeżeli mamy dobrze dopasowany plecak w całości na każdym miejscu, również do naszego ubrania, bo to jestem lekko ubrany, jest inaczej, jestem ciężko ubrany, w sensie gruba kurtka jest inaczej, ale jeżeli dopasuję sobie plecak do tego, jaką mam postawę ciała i jak jestem ubrany, wówczas się szybko okazuje, że te szelki tutaj wysoko na plecach to są praktycznie luźne. A dobrze dopasowany gruby, nacisk jest na gruby, żeby się nie wpinał. Gruby pas biodrowy, dobrze zapięty, powoduje to, że schodzi nam ciężar plecaka właśnie z tych naszych pleców na te nasze biodra i szybko się robi z plecaka biodrak. To tak kolokwialnie sobie to nazywam, ale ogólnie rzecz biorąc o to chodzi, żeby właśnie nie przeciążać tego kręgosłupa, żebyśmy mogli iść dalej, to przenosimy sobie ciężar ciała z pleców na biodra i wtedy faktycznie dobrze się idzie. Kolejna rzecz ważna w systemie nośnym plecaka. Nic przyjemnego nie dzieje się wtedy, jak plecak spowoduje u nas na plecach wilgoć. Jeżeli plecak jest mocno przyklejony do pleców, jeżeli plecak ma system nośny skonstruowany w taki sposób, że na przykład nie mamy żadnego dystansu od plecaka do naszych pleców, czyli nie ma stelaża i się przykleja, to idąc bardzo szybko się okazuje, że w lecie przemaka nam koszulka. Bardzo często jest tak, że ściągamy plecak, cyk, koszulka od plecaka jest cała mokra. W lecie nie robi to problemu, bo jest gorąco, ale w przypadku, jeżeli na przykład jest jesień, jak się trafi tak zwana pogoda barowa, nie? Albo po prostu temperatura typowo jesienna, wilgotność powietrza duża, 12 stopni, odczuwalna niższa, idzie się przyjemnie, bo bezwiecznie. Mam na sobie bluzę, czapkę, nałożyłem plecak, plecak się przykleił. Okazało się, że faktycznie przepociłem się, ściągam ten plecak, mam mokrą bluzę. Nie mam co zmienić, stygnę w takiej temperaturze, niestety. Mogę się przeziębić. W przypadku nocowania, jeżeli nie mam dalej ciuchów, mam wszystko mokre, to nie będzie schło, więc to wychłodzenie organizmu będzie postępowało na dużej płaszczyźnie mojego ciała, bo niestety plecy są bardzo unerwione i są dużą płaszczyzną ciała, więc będzie to wychłodzenie organizmu bardzo szybko postępowało, no najnormalniej w sieci nic przyjemnego, więc znów wracam. System nośny. Kiedyś były bardzo ciężkie stelaże takie z rurkami, które były systemami nośnymi. Teraz są nowoczesne aluminiowe, które odsuwają nam plecak od pleców, ale jednocześnie dotykają naszych pleców tylko i wyłącznie siateczką, która jest utwardzona dodatkowo aluminium. Ten plecak nie przepaca naszych pleców, ale z drugiej strony w dalszym ciągu dzięki systemowi nośnemu, czyli dzięki stelażowi, leży na tych plecach na tyle stabilnie, że spokojnie zapina się właśnie na biodrach, zapina się nisko, nie męczy moich pleców, a pozwala im oddychać.
1: Tak sobie teraz myślę, że plecaki, które kiedyś nosiliśmy do szkoły i myślę, że teraz, które są noszone do szkoły, to są bardzo niebezpieczne. Bezpieczne do pleców, tak mi się zdaje.
2: Osobiście, tak jak obserwuje się dzieciaki wędrujące do szkoły z tymi naprawdę obwalone tymi podręcznikami do każdego przedmiotu, podręcznik, ćwiczenia, zeszyt i tak dalej, kanapka, 10-litrowy bukłak z wodą, bo teraz trzeba pić wodę cały czas przecież i te plecaki naprawdę ważą ogromne ciężary i to nie ma czegoś takiego, że to nie wpływa na nasze plecy, na te nasze, na tych najmłodszych postawę ciała, bo wpływa. To jest po prostu za ciężkie, a te plecaki w ogóle bardzo często nie są przystosowane do przenoszenia dla takich ciężarów, bo ja idąc z góry często nie mam tak załadowanego plecaka, jak dzieci na co dzień pamiętają się z nimi po szkole, gdzie jeszcze w górach masz o tyle wygodniej, że mimo wszystko nie chodzisz po bruku, ale chodzisz po grząskim, po miękkiej płaszczyźnie i to też wpływa na kręgosłup, więc tak, bardzo często jest tak, że plecaki, które są bardzo ciężkimi plecakami, plecaki szkolne, bardzo ciężkie plecaki szkolne, są w ogóle niedostosowane do tego, żeby nosić takie obciążenia.
1: To może tutaj przy okazji też apel do rodziców i samych uczniów. Jak słychać, no plecak plecakowi nierówny, no a zdrowie mamy jedno.
2: Oczywiście.
1: Do tematu plecaków już stricte survivalowych wrócimy natomiast po przerwie.
0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
3: Słuchacie Bąd

0: paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
1: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej ProMedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Medica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie HDK-u. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdkhelm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
6: Reklama.
7: Bo

0: Akcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Jesteśmy z powrotem, Marcin Petruk.
2: Damian Grzywna.
1: Rozmawiamy dzisiaj sobie o plecakach, tak nawiązując do roku szkolnego, który się niedawno zaczął. Też ten wątek ruszyliśmy czysto zdrowotny. Natomiast teraz wróćmy do właśnie wątków, które...

0: nie zdążyliśmy ująć jeszcze w poprzednim wejściu. Rozmawialiśmy o stelażu, o konstrukcji plecaka, o tym, że jego odpowiednie umocowanie na plecach ma bardzo duże znaczenie, jak słyszeliśmy. Natomiast wodoodporność, tej kwestii jeszcze nie ruszyliśmy, materiałów bardziej wytrzymałych, no i jak o to wszystko dbać?
1: Z wodoodpornością plecaków jest tak, że powiem troszeczkę, na co patrzeć, jeżeli chodzi o wodoodporność. Znowu wracam, zależy jakiego potrzebujemy plecaka. Ja powiem pod swoim kątem, ja patrzę na wodoodporność w dwie strony. W jedną stronę, czyli z zewnątrz do środka i z środka na zewnątrz. Dlaczego ja na to patrzę? No dlatego, że ja wędruję z plecakiem. I teraz, jeżeli mamy sytuację taką, że mamy system hydracyjny, czyli mamy camelback. Camelback i system hydracyjny polega na tym, że mam dostęp do wody poprzez rurkę prowadzoną przez pasek plecaka, który mam na ramieniu najnormalniej w świecie, i wtedy z tej rurki piję na bieżąco wodę w wędrówce, nie wyciągając żadnej butelki, nic takiego. Butelka z wodą znajduje się wewnątrz w komorze plecaka. Ale no znowu, tutaj ja zwracam uwagę na to, żeby plecak, który mam na plecach, miał miejsce na system hydracyjny w środku. Dlaczego? No dlatego, że w przypadku, jeżeli coś pójdzie nie tak, nie dokręcę, no nie wiem, ludzkie niezauważenie, prawda? I wrzucę sobie butlę z wodą, czy tam ten bukłak z wodą do plecaka, nie dokręcę, rzucę plecak bokiem i mi pocieknie, to jeżeli mam w środku specjalną kieszeń na taki bukłak z wodą, na ten system hydracyjny, to najprawdopodobniej ta kieszeń jest wodoodporna, więc nawet jak mi się ta woda w środku wyleje, to nie zaleje mi całego plecaka. Dlatego ja zwracam uwagę dodatkowo na to, czy ten system hydracyjny ma miejsce w plecaku. Jeżeli nie ma, to nie jest tak, że oczywiście plecak jest teraz dyskwalifikowany, nie każdy tego potrzebuje. Ja sam nie miałem plecaków zawsze, które miały miejsce na system hydracyjny, prawda? Po prostu warto na to zwrócić uwagę, czy plecak jest przemakalny w środku, czy ma izolowaną kieszeń, która osłoni, powiedzmy sobie szczerze, od rozlanej cieczy w środku, nawet jeżeli tam włożę tylko butelkę. Teraz, jeżeli, bo wiemy o plecak, który ma izolację z zewnątrz, to też również są różne metody izolacji od wody z zewnątrz, a mianowicie, bardzo często, zwłaszcza w tańszych plecakach jest tak, że splot, który jest na zewnątrz, nie ma powierzchni hydrofobowej, w sensie przemaka, ale powierzchnia hydrofobowa znajduje się po drugiej stronie plecaka, czyli od środka. Najczęściej takie plecaki, jak weźmiemy do ręki, jak po prostu włożymy do nich rękę, się okazuje, że są podszyte tak zwaną gumą taką. To działa. To nie jest tak, że to nie działa. Jaki jest problem tej gumy, to już ja jako użytkownik wszystkiego, różnych plecaków i z racji tego, że popełniłem wszystkie możliwe błędy przy zakupie plecaków, to od razu powiem, co się dzieje z tą gumą. Ta guma w przypadku tego, jeżeli plecak jest rzadko używany, wystarczy na kilka lat. Jeżeli plecak jest traktowany jako plecak tak zwany daily, no to ona się zużyje bardzo szybko ze względu na to, że wkładamy do niego różne przedmioty, niekoniecznie, powiedzmy sobie szczerze, jest to wata. Wrzucamy tam książki, wrzucamy tam laptopa, wrzucamy tam luzem kluczyki, wrzucamy tam szpej survivalowy, nóż, łopatę i tak dalej. Pojawia się nacięcie na tej gumie. I co się okazuje w bardzo szybkim czasie od tego pierwszego pęknięcia? Otóż wyjmujemy rzeczy i mamy je w tej gumie. Tam się odklei, tam odejdzie. Plecak traci wtedy wodoodporność, z drugiej strony wszystko, co wyciągam z tego plecaka, zaczyna być w tej gumie. Muszę to później czyścić. Może nie jest to bardzo mocno gdzieś tam zajmujące, ale najnormalniej w świecie plecak się ponadnormatywnie zużywa, traci tą zdolność do wodoodporności, w wyniku czego staje się najnormalniej w świecie przeciekający. Najczęściej ta guma zaczyna się wycierać od samego dołu, czyli tam, gdzie wrzucamy najróżniejsze rzeczy i tam, gdzie coś trafia najczęściej. I wtedy jest tak, że postawiliśmy taki plecak na trawę i mamy mokre od dołu wszystkie rzeczy. Najdłużej trwa od góry, czyli teoretycznie tam, gdzie deszcz pada. Nie znam dużo osób, które wędrują w deszcz i którym ten plecak od góry jest potrzebny tak bardzo mocno wodoodporny. Częściej im przepukł plecak od dołu niż od góry, ze względu na to, że na przykład jeżeli wędruję sobie z plecakiem i zaczyna padać deszcz, no to najczęściej mam ze sobą poncho, narzucam je na łeb, na plecy i na plecak. Jeżeli nie i mam jakąś tam inną formę, czyli nie wiem, cokolwiek takiego, parasol, to często gęsto mam pokrowiec na plecak. Więc jak zaczyna padać deszcz, to mam patent na to, żeby ten plecak osłonić. Nawet workiem na śmieci osłonisz ten plecak. No ale stawiasz go na mokre, czy postawisz go gdziekolwiek, czy cokolwiek takiego i się okazuje, że ci przemógł od dołu, na dole miałeś łachę albo śpiwór i się okazuje, że wyciągasz ten śpiwór, nie jest mokry, nie jest brawo, nie? Tutaj, jeżeli patrzymy na ten plecak, sprawdzajmy sobie na to zabezpieczenie. Jeżeli to jest zabezpieczenie takie właśnie podszyte tą gumą, potraktujmy to w sposób taki, że to na pewno będzie działało, ale sprawdzajmy tego stan i liczmy się z tym, że ten plecak najnormalniej w świecie szybciej się troszeczkę zużyje. Są też plecaki, to już są droższe plecaki, które są zrobione z lekkich, nylonowych takich materiałów. To są plecaki takie typowo do wędrówki. I tutaj te plecaki są również wodoodporne. To są plecaki lekkie, wędrówkowe. ale wodoodporność tych plecaków opiera się bardzo mocno, zresztą w sumie jak cięższych plecaków również, na tym, jak są zabezpieczone ze strony zewnętrznej. I tutaj kłaniają się impregnaty do plecaków, są impregnaty do kurtek. Nie trzeba kupować oczywiście impregnatu do plecaków, który może być drogi. Ja wiem, że są sprzedawane przeróżnych marek i tak dalej. Ja, drodzy Państwo, robię w taki sposób, że zachodzę do sklepu sportowego, kupuję impregnat do ubrań. Jeżeli wiem, że plecak będzie narażony na warunki atmosferyczne, takie powiedzmy niesprzyjające, idę do lasu, idę czy z dzieciakami, czy na szkoleniu, czy gdzieś tam cokolwiek takiego, że, czy jest już wilgoć, pryskam tym impregnatem ten plecak, poczekam aż wyschnie, zarzucam na plecy i idę, nie? Tak samo jak kurtki typu softshell sobie pryskam impregnatem, czy gdzieś tam buty, tak samo impregnatem do wszystkiego można sobie spryskać plecak, na pewno przedłuży to jego żywotność. Mało tego, impregnat nadaje jeszcze taką, no, materiał typu kordura, to tutaj już pozwolę sobie powiedzieć, że to są niezłe plecaki, jeżeli jest z tego uszyty, to jest to niezły splot, ze względu na to, że po pierwsze nie trzyma się go woda, po drugie jest bardzo gęsty ten splot i nie przecieka ta woda, ale z drugiej strony jest tak, że to jest dzięki gęstości splotu jest bardzo, bardzo odporny na przetarcia, na cięcia i wszystkie możliwości uszkodzenia mechaniczne, ale jak spryskasz sobie tą kordurę, ten plecak, to dodatkowym tego atutem jest fakt, że jeżeli go pobrudzisz, to mokra szmatka spokojnie go wytrzy i znowu plecak jest ładny, nie wbije się w to, ten brud nie wbije się w ten plecak na tyle głęboko, że będziesz miał brzydkie, paskudne plamy. No każdy człowiek jest trochę estetą i jak korzystamy z plecaka, to też chcemy, żeby był ładny.
0: Zwykły plecak, a plecak, o którym rozmawiamy, to jest niebo a ziemia, ale właśnie ostatnimi laty widać model na plecaki survivalowe nawet w sklepach, które kojarzą się głównie ze spożywką. I czy takie plecaki są warte uwagi? Zapytam Cię po przerwie.
2: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: I słyszymy się jeszcze raz. Marcin Petruk.
2: Damian Grzywna.
1: Rozmowa o plecakach survivalowych trwa. Porozmawialiśmy o tych bardzo specjalistycznych, o tym, jak je nosić na plecach, żeby też dbać o własne zdrowie i o to, żeby tego ciężaru mimo wszystko nie czuć. Jak przydatna jest wodoodporność w tych plecakach. Wróćmy do ekwipunku i do tego, co można kupić gotowego. W różnych sklepach jest na to moda od dłuższego czasu. Plecaki survivalowe, plecaki ucieczkowe. Może skupmy się na tym survivalu. Właśnie, gotowe plecaki kosztują całkiem przyzwoite pieniądze, aczkolwiek mam wrażenie, że sprzęt, który tam jest, rzeczywiście może i jest przydatny, aczkolwiek no, kiedy tak na niego patrzę, zastosowałbym tam coś innego. Na przykład zastąpił coś małą patelnią, żeby móc sobie na czymś ugotować. Jak ty oceniasz takie gotowe plecaki ze zwykłych sklepów? No i czy zawartość takiego plecaka lepiej skompletować samemu?
2: Ogólnie rzecz biorąc, te plecaki, które możemy kupić w różnego rodzaju dyskontach i na które ostatnimi czasy robi się po prostu moda, to jest tak, że często gęsto są reklamowane jako takie plecaki ucieczkowe, jako jakieś takie plecaki przetrwania. No w zasadzie nie ma to większego znaczenia, jaką to ma nazwę. Zawsze opiera się o to, że mamy plecak, który jest plecakiem wyglądającym na wojskowe, nawet jeżeli ma kolor jednolity, czy tutaj na przykład czarny. Ma jakiś tam system nośny MOLE. To takie paski, do których możemy sobie coś tam przytroczyć. I ma wyposażenie tego plecaka. I teraz, co do tego wyposażenia? No problem z tym wyposażeniem jest taki, że producent tego plecaka stara się załadować ten plecak w miarę możliwości bogato, co nie oznacza wcale, że dobrze. Stara się tam wpakować w miarę możliwości bardzo dużo różnego sprzętu, który by się wydawało, że może się przydać, ale w praktyce jak pójdziemy i zaczniemy z tego sprzętu korzystać, to się okaże, że to jest w ogóle nieprzydatne albo że po prostu to nosimy. No problem tych plecaków jest taki, że jako taki gotowy zestaw ma być uniwersalny dla każdego, ale w praktyce rzecz biorąc nie ma rzeczy uniwersalnej, bo jak coś jest do wszystkiego, to jest troszeczkę do niczego. Na początku tej audycji powiedzieliśmy sobie takie zdanie, że plecak survivalowy jest uzależniony, wyposażenie plecaka survivalowego, ale i sam plecak jest uzależniony od tego, co chcę robić. Jeżeli ja chcę mieć plecak cywilny, stricte ucieczkowy, i faktycznie wierzę w to, że to będzie plecak ewakuacyjny, to ja nie chcę, żeby on wyglądał na plecak militarny. Bo jak mnie ktoś szuka, albo jak może nawet mnie nie szuka, ale jak szuka i wyłapuje ludzi, którzy mogą mieć pojęcie na temat przetrwania, którzy mogą być w służbach i chce tych ludzi po prostu złapać i wywieźć, to mi nie jest potrzebne pokazać się, że ja mam coś w głowie. Lepszy byłby plecak w laleczki, albo w jednorożce, albo w drzewka, albo w grzybki. Dlaczego? Bo taki plecak dziecięcy nie powoduje tego, że ktoś na to zwraca uwagę, że może ktoś pomyśleć, że ja się znam na survivalu, że może jakieś służby, że może jakieś wojsko, czy coś takiego. Tymczasem te plecaki stricte jako ucieczkowe bardzo często właśnie przypominają plecaki militarne, co już, jeżeli chodzi o takie zastosowanie typowe ewakuacyjne, jest błędem. Dalej, często wyposażenie tych plecaków, mówię cały czas pod kątem trochę tej ucieczki, ale pod kątem również survivalu, w jakieś karty survivalowe, które w zasadzie są do wszystkiego, ale znowu do niczego, w jakieś tam szczypce, obcęgi, nie wiem, łomy się tam trafiają, no różne dziwne rzeczy, które tak naprawdę przyniesiemy do domu i jak już chcemy pójść na ten survival i mamy już ten plecak, to się okaże, że nie będziemy potrzebowali dzisiaj łomu. Nie będziemy potrzebowali tej karty i mało tego, powiem Państwu jeszcze inaczej. My nie będziemy jej potrzebowali najprawdopodobniej przez 100 wyjść, może raz z tego korzystamy i też można byłoby to zastąpić czymkolwiek innym. Ja, jeżeli chcemy sobie kompletować plecak survivalowy, to zachęcam do tego, żeby po pierwsze znaleźć sobie plecak, który nie będzie plecakiem survivalowym. To taki paradoks, ale znajdźmy sobie taki plecak, jaki nam się po prostu przyda. Mało tego, taki plecak, jaki nam się podoba. Niech to będzie plecak, który jest ergonomiczny. Czyli jeżeli planujemy sobie z nim chodzić po mieście, to nie wygląda jak miejski, ale jeżeli mam zacięcie survivalowe i chcę w taką stronę pójść, to sobie znajdźmy taki plecak, który będzie miał na przykład sporo przegródek w środku, które pozwolą mi wyciągnąć rzeczy, takie, które korzystam na co dzień, a w przegródki posegregować sobie rzeczy, z których będę korzystał podczas naszego survivalu. Jeżeli chcę mieć na przykład posegregowane w sposób fajny te rzeczy, dokupmy sobie jakieś dodatkowe ładownice czy zasobniki. Są różne inne systemy, które pozwalają nam coś na przykład przypiąć do plecaka i to całkowicie systemy w ogóle nie militarne. Na przykład super sprawą jest kieszonka na butelkę. A najlepiej jak są w ogóle dwie, bo nikt nam nie każe tam trzymać butelki, a może by to sobie tam wpakować różne przedziwne rzeczy. Mało tego, te kieszonki na butelkę często są wodoodporne. W taki sposób, jak mówiliśmy wcześniej, patrzmy na plecak pod kątem tego, szukając plecaku survivalowego, który będzie spełniał warunki nie tylko i wyłącznie survivalu, ale będą na co dzień i dalej. Jeżeli zamierzamy sobie nocować, to kompletujmy sobie ekwipunek pod to, co będziemy robić. Czyli, czy będę miał jak do tego plecaka, w razie czego przytroczyć do plecaka śpiwór? Czy ma funkcję jakąś taką, nie muszą być to paski mole, nie musi być to system montażu śpiworu? Czy ja za pomocą sznurka paracordu, czy jakiejś gumki będę w stanie do niego przytroczyć? Bo są na przykład bardzo fajne plecaki skonstruowane w taki sposób, że nie mają w ogóle systemu do przenoszenia namiotu czy śpiworu. Ale z drugiej strony są tak skonstruowane, że przy niewielkiej mojej ingerencji, mojej niewielkiej inwencji jestem w stanie przytroczyć do nich i może nie wygląda jak fabrycznie, ale spełnia swoje zadanie. Dlatego odchodziłbym od pomysłów takich, żeby pójść na łatwiznę i wydać kupę pieniędzy, bo czasami takie plecaki survivalowe potrafią też kosztować. Niekoniecznie są w dyskontach, ale są też sprzedawane przez profesjonalne firmy. Więc może niekoniecznie wydawajmy te pieniądze w takich nadmiernych ilościach, szukając najlepszego możliwego, skompletowanego przez kogoś plecaka do survivalu. Kupmy sobie plecak i w zależności od tego, jakie mamy dziś, jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc, za rok potrzeby, ten plecak sam z siebie, proszę mi uwierzyć, że tak to wygląda. Że zaczynamy z poziomu, jak ktoś się jara survivalem, nie? Zaczynamy z poziomu takiego, że mieścimy wszystko w plecak. Później mamy plecak i szufladę. Później mamy komodę. Później nasz szpejszu survivalowy wala się już wszędzie, po całej chałupie i jest nie do opanowania. Tak to wygląda. Ale bynajmniej niech to nie działa w taki sposób, że kupuję wszystko naraz, jeszcze zapakowane, posegregowane, bo ktoś mi to dobrał. Proszę Państwa, jeżeli Państwo się zajaracie survivalem, tak jak ja i Marcin tutaj, to proszę mi uwierzyć, że ten plecak się sam wypełni i te rzeczy, które w nim będą, wszystkie będą Państwu potrzebne, a jeżeli nawet coś kupicie i będzie to bez sensu, to sami się przekonacie, że to jest bez sensu. Lepiej jest zrobić to w taki sposób, bo oszczędzicie i pieniądze, i czas, i tak naprawdę też będziecie wiedzieli, na czym można zaoszczędzić. Może wolę mieć lepszy nóż, ale z drugiej strony nie potrzebuję mieć jakiegoś dobrego multitoola. A może odwrotnie, potrzebuję dobry multitool, ale wystarczy mi byle jaki nóż za 30 zł i zrobi to samo. Proszę mi uważać, że zrobi to samo.
1: Wszystko jasne i tak jak w sumie wielokrotnie powtarzaliśmy przy tematach przygotowywania ekwipunku survivalowego, wszystko z głową, nie wydawać od razu ogromnych pieniędzy, żeby później się nie okazało, że to nie jest dla nas. Lepiej stopniowo, ale z rozsądkiem. I tutaj postawmy kropkę, ale przy okazji tego, co dzisiaj rozmawialiśmy, przyszło mi do głowy, że może w przyszłym odcinku porozmawiamy trochę o amerykańskich prepersach, bo jak się od Ciebie dowiaduję, jest ciekawy system funkcjonowania tam właśnie, jeśli chodzi o prepersów, nazywany Greyman.
2: Tak, pojawiło się coś takiego, jestem tego wielkim fanem.
1: Ja myślę, że też się tym zainteresuje bardzo, więc o tym porozmawiamy za tydzień, kiedy też będę już lepiej przygotowany na ten temat. Tymczasem Damian, dzięki za spotkanie.
2: Dzięki serdeczne.
1: A powtórka tego programu za chwil kilka będzie dostępna na stronie internetowej Radio Bonton. Do usłyszenia.
0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań. Eko Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eko Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Eko Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama.
5: To ja.

0: Rosjan na Kijów, w tle wizyta niemieckiego kanclerza. Potem śledztwo po zamieszkach podczas protestów francuskich uczniów. Będzie też o pierwszym kroku w sprawie nowego dworca w Poznaniu. Marcin Krzamiński. Wojska rosyjskie ponownie w ten weekend uderzyły w most północny w Kijowie, uszkadzając jego nawierzchnię. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych i rannych, ale na nagraniach wideo zamieszczonych w sieci widać, że przeprawą poruszało się kilkanaście samochodów, a władze miasta informują, że na miejsce zmierzają służby ratunkowe. A wszystko to w momencie, gdy z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie przybywa kanclerz Niemiec. Oświadczył, że jego przyjazd to gest wsparcia w obliczu nasilających się ataków Rosji na Ukrainę. Dodajmy, że rosyjskie drony uderzyły też w piątek w Kijowie w most południowy. We Francji rusza śledztwo w sprawie ataków na policjantów i nauczycieli, a także przypadkowych przechodniów podczas zamieszek wywołanych przez strajkujących licealistów. Marcin Starzec.
1: Demonstracje, które rozpoczęły się tydzień temu, objęły już setki szkół. Między innymi w Paryżu doszło do poważnych starć z policją. Podczas jednej z takich demonstracji grupa zamaskowanych osób zaatakowała funkcjonariuszkę. Kobietę przewrócono, kopano ją po głowie i zabrano jej broń. Ranny został także inny policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawą zajmuje się już paryska prokuratura.
0: Uczniowie domagają się m.in. zmian w organizacji zajęć, mniejszych klas i rozwiązania problemu brakujących nauczycieli. W sprawie 100-minutowym opóźnieniem rozpoczął się przeniesiony do Malezji wyścig o Grand Prix Bahrajnu, 16. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Zaplanowany na godzinę 9 czasu polskiego start był niemożliwy z powodu ulewy. Poznań wykonał pierwszy krok w kierunku wybudowania nowego dworca kolejowego. Ogłoszono przetarg na koncepcję nowego budynku. Chodzi o podstawowe założenia, które dopiero będą fundamentem dla przyszłego projektu architektonicznego, mówi zastępca prezydenta Natalia Weremczuk.
2: Pierwszą, najważniejszą kategorią to będzie użyteczność, bo niewątpliwie dlaczego mamy dosyć obecnego dworca? Bo on jest niefunkcjonalny. My chcemy porównać wiele wariantów, wiele możliwości rozwiązania funkcjonowania tej przestrzeni, również ekonomicznym.
0: Koncepcja ma być gotowa za 2 lata, a nowy dworzec za około 10.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Najwięcej słońca na południowym wschodzie i tam też najcieplej, 22-23 stopnie. Na przeważającym obszarze kraju 19, na północy 16-17 i tam może pokropić deszcz.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
3: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
4: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chelmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje dotyczące możliwości organizacji pogrzebów tradycyjnych i świeckich, kremacji, transportu zmarłych, ekshumacji, pomocy przy formalnościach czy dostępnych akcesoriach pogrzebowych oraz o jednej z nowych usług – bezpłatnych e-nekrologach. To zawiadomienia o pogrzebie zawierające najważniejsze informacje o osobie zmarłej oraz terminie i miejscu ceremonii. E-nekrolog można łatwo udostępnić rodzinie i znajomym poprzez wiadomość SMS lub media społecznościowe. Każdy e-nekrolog posiada moduł umożliwiający złożenie kondolencji. Rodzina może opublikować podziękowanie skierowane do osób, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu lub okazały wsparcie w czasie żałoby. www.chelmskidompogrzebowy.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: zmroku znów gęste mgły, alerty w niemal całym kraju. Wyciek danych w serwisie wakacje.pl, powiemy na co uważać. Będzie też jak oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw. Marcin Krzemiński. Mamy jesień, mamy i gęste mgły. Ostrzega przed nimi kolejny dzień z rzędu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma. To Pomorze oraz Warmia i Mazury. Adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. To prawdopodobnie te dane wykradziono z serwisu turystycznego wakacje.pl. Hakerzy mieli dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Dlatego serwis przypomina...
1: Wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie, ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę danych rezerwacji.
0: Mówi Marzena Buczkowska-German. Serwis zaleca też klientom zastrzeganie numeru PESEL. Szef więziennictwa w amerykańskim stanie Tennessee rezygnuje ze stanowiska. Ma odejść pod koniec miesiąca. To po nieudanej próbie egzekucji Christy Pike. Kobieta po podaniu śmiertelnego zastrzyku jest nadal nieprzytomna. Jest podłączona do respiratora, a lekarze walczą o jej życie. Do jutra włącznie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 73 grosze, benzyny 98 7,59, na diesla 7,88. Wrócił program ceny paliw niżej, wróciły też obwieszczenia ministra energii. Ceny paliw uaktywniły też oszustów. Kusili w internecie rabatami na paliwa, mówi ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
2: Wykorzystali właśnie logo identyfikacji takich znanych marek, właśnie jak Orlen. No i niestety w kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
0: Eksperci radzą, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych. Alex de Minaur będzie rywalem Huberta Hurkacza w półfinale turnieju w Pekinie. Mecz zaplanowano na jutro. Wrocławianin grał już z Australijczykiem 4-krotnie, wygrał tylko raz.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Maksymalnie 17 stopni na Podlasiu, 19 w Trójmieście i w Wielkopolsce, 20 na Lubelszczyźnie, 21 w Małopolsce, 22 na Górnym Śląsku. Najwięcej słońca na południowym wschodzie, w północnej połowie kraju może padać deszcz. Wieczorem pojawią się gęste mgły.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
6: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
7: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Recepta na udany dzień?
9: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
8: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
10: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
0: Reklama.
11: Bon ton radio.

0: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
2: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzęt

0: pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Reklama.
1: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Energooszczędny Chełm to wspólna sprawa. W Szkole Podstawowej nr 8, Szkole Podstawowej nr 1 oraz Przedszkolu Miejskim nr 13 realizowany jest projekt służący poprawie efektywności energetycznej budynków. Inwestujemy w miejsca, w których dzieci i młodzież uczą się każdego dnia, jednocześnie promując odpowiedzialne korzystanie z energii i troskę o środowisko. Pamiętaj, każda zaoszczędzona kilowatogodzina ma znaczenie. Projekty współfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
3: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
0: Reklama. Bonton.

0: do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Reklama. Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
2: Reklama. To jest Bonton Radio.

0: Rosja uderza znów w Kijów, a polskie MSZ odpowiada na apel Moskwy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Na strażacy apelują: montujmy w domach czujki czadu. Marcin Krzemiński. Rosja po raz kolejny w ciągu kilku dni uderzyła w mosty na Dnieprze w Kijowie. Dron zniszczył jezdnię mostu północnego. Dzisiejszy atak zbiegł się z wizytą kanclerza Niemiec i z apelami Moskwy do dyplomatów o opuszczenie stolicy Ukrainy. O szczegółach Marcin Starzec.
1: Komentatorzy mówią o nowej strategii Rosji w atakach na Kijów, bo co prawda odrzutowe drony nie zburzą całej przeprawy, ale skutecznie uszkadzają podpory i tym samym blokują ruch. Mer stolicy Ukrainy Witalii Kliczko poinformował też o zniszczonych w atakach magistralach ciepłowniczych. Wszystko zbiega się w momencie z rosyjskimi apelami do dyplomatów o opuszczenie Kijowa. Polskie MSZ w komunikacie na platformie X odpowiada, że to próba zastraszenia Europy i zapewnia, że ambasada RP w Kijowie pracuje bez zmian. W stolicy Ukrainy jest dziś także kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Według portalu Meduza przyjechał z nowym pakietem pomocy. To 1 000 000 000 euro na wsparcie wojskowe i 350 milionów na odbudowę energetyki.
0: Przypominam, w nocy i rano uważajcie na gęste mgły. Bez alertów pierwszego stopnia, tylko Pomorze, Warmia i Mazury. A skoro o pogodzie mowa, rozpoczyna się sezon grzewczy, wraz z nim tradycyjny apel strażaków, by instalować w domach czujki czadu.
2: Tylko taki czujnik tlenku węgla może nas uratować i ostrzec przed tym śmiertelnym, niebezpiecznym gazem. Montujemy go w łazienkach, montujemy go w pomieszczeniach, gdzie mamy chociażby piece na różne paliwa, czy stałe, czy ciekłe, czy gazowe. Na wysokości głowy, na wysokości oczu, ale też przeczytać należy instrukcję obsługi.
0: Mówi Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. W poprzednim sezonie grzewczym, jak wynika z danych strażaków z całego kraju, z powodu czadu zmarło 31 osób. Holender Max Verstappen wygrał przeniesione do Malezji Grand Prix Bahrainu, czyli 16. rundę Mistrzostwa Świata Formuły 1. Rywalizację opóźniło ponad 1,5 godziny ulewny deszcz.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Najwięcej słońca na południowym wschodzie, w północnej połowie kraju może pokropić się deszcz. Na termometrach 19 stopni maksymalnie w Trójmieście i w Wielkopolsce, 21 na Podkarpaciu, 22 na Śląsku.
3: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
1: Witamy w piątym odcinku Strefy MM.
2: Monika Łupkowska
1: i Marcin Petruk. Zgodnie z zapowiedzią przed tygodnia, dzisiaj posiedzimy troszkę przed szklanym ekranem, przynajmniej tak postaramy się to zaprasować. Poruszymy tematy filmów, bajek, seriali i programów telewizyjnych, które pamiętamy z czasów naszej młodości i dzieciństwa. Dużo tego było, jak tak sobie przygotowywaliśmy materiał.
2: No tak, aż ciężko było wybrać w sumie te tytuły, którymi byśmy się chcieli tutaj podzielić, no ale jakoś się chyba nam to udało. Oczywiście mamy też sondę od Was, czyli posłuchamy też Waszych wspomnień z tamtych lat i tytułów, jakie nadal Wam się z tym czasem kojarzą. I wątkiem kolejnym będzie oczywiście muzyka, która nierozerwalnie kojarzy się też no, i z filmami, i z tymi produkcjami.
1: Poza tym, że powiemy, co się oglądało kiedyś, co pamiętamy z lat młodości, to też nawiążemy do takich produkcji, które są ponadczasowe, ponadpokoleniowe i uniwersalne i chętnie się do nich wraca. Także mając już tych lat troszkę więcej niż jedną cyferkę, że tak powiem.
2: No właśnie, chyba takim jednym filmem, do którego cały czas wydaje mi się nasze pokolenie wraca, to nie wiem, czy zgadniesz, czy wiesz, o czym myślę.
1: No, niech strzelę, Harry Potter.
2: Nie, ale jesteś w sumie blisko, do tego też dzisiaj nawiążemy. Będzie Titanic.
1: Rzeczywiście, tak.
2: Titanic, bo to już taki chyba, nawet bym powiedziała, międzypokoleniowy film, do którego się wraca, no teraz nawet i w telewizji przy okazji różnych nowych ramówek jest, ale na tyle on długi, że jest dzielony czasami na kilka części albo
1: tak.
2: Na dwie. No i piosenka i Celine Dion, która po latach też choroby wróciła wreszcie na scenę. No i można było usłyszeć tą piosenkę.
1: Dokładnie tak, no ponadczasowy hit, no poza tym sama produkcja Titanic, jak dobrze pamiętam, 97 rok. Historia oparta na faktach oczywiście, faktach autentycznych, jak to się mówi.
2: No absolutny król box-office'ów, przede wszystkim zdobywca 11 Oscarów, więc no to naprawdę był...
1: Jeszcze wtedy Leonardo DiCaprio nie zdobył Oscara.
2: No tak, tak. Czy zasłużenie, czy nie, no to historia jakoś wyjaśni.
1: Tak, ale zanim jeszcze zagramy właśnie muzykę tytułową z filmu, to chciałem tylko dodać, że z tego co pamiętam, to Titanic w latach, kiedy ujrzał światło dzienne na ekranie kinowym, to chyba była najdroższa produkcja filmowa w dziejach, dobrze pamiętam?
2: No na pewno należała do jednych z najdroższych produkcji. Przede wszystkim jeszcze musimy powiedzieć o tej klasycznej rozterce i badaniach różnych osób, różnych pokoleń, czy DiCaprio i postać Jacka.
1: Czy zmieściliby się na drzwiach? Znaczy mnie zastanawia w ogóle, jak te drzwi się unosiły na wodzie, ale już może to zostawmy, tutaj niech fizycy się wypowiedzą. Natomiast kończąc tę dywagację o Titanicu, właśnie utwór tytułowy, hit ponadczasowy, Celine Dion i My Heart Will Go On.

0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
1: Reklama.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
6: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
7: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie HDK-u. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama.
9: Bonton Radio. Weekend.
10: Kto powiedział pierwszy?

0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
1: Witamy z powrotem po krótkiej przerwie i po hicie z Titanica. Marcin Petruk
2: i Monika Łupkowska.
1: Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią filmy i inne produkcje telewizyjne i kinowe, które pamiętamy z czasów młodości, no i trzymając się tego, co powiedzieliśmy na początku, bajki i filmy.
2: Tak, no właśnie dlatego chcemy chyba też od bajek, bo mi się ten czas bardzo z bajkami kojarzy. I takimi tytułami, którymi bym się chciała podzielić, którymi się bardzo nierozerwalnie kojarzą z tym czasem, no to jest Pocahontas, to jest Mała Syrenka, która też teraz wróciła w sumie do kin jakiś czas temu. To były takie dwa tytuły, które mogłam w kółko oglądać. Czy ty też miałeś takie tytuły, które również namiętnie oglądałeś?
1: Ja tak jak teraz pamiętam, no to Król Lew, wspomniana Pocahontas, no tutaj moja miłość Edyta Górniak. Troszkę tych bajek Disneyowych u mnie królowało, aczkolwiek inne jakoś tak nie za bardzo pamiętam. Wcześniej zacząłem oglądać filmy, ale może właśnie, zanim przejdziemy do filmów, to oddajmy głos naszym słuchaczom, co oni oglądali na szklanym ekranie w latach młodości.
3: Filmy wszystkie związane ze sportami walki, związane z karate i filmy związane ze strzelaniem, z wojną. Rambo, pierwsza krew, Terminator. To były filmy moich czasów, to były filmy, które mam do dzisiaj w pamięci, które się pojawiają na ekranie, wzbudzają we mnie bardzo pozytywne emocje.
4: Pamiętam obrazy z Asterixem i Obelixem, w szczególności kultową misję Kleopatrę z kultowym dubbingiem.
5: Jeżeli chodzi o ulubione filmy, nie miałam takich. I chyba nie miałam wtedy ciśnienia na oglądanie filmów. Bardziej interesowały mnie te krótkie formy typu serial, czy też krótki program telewizyjny.
6: No chyba taki pierwszy film, który się przebił, o którym się bardzo dużo mówiło i ja go pamiętam. Pamiętam, że z koleżankami przegrywałyśmy VHS-y i każda chciała mieć wersję tego filmu. No to był Dirty Dancing, który u nas wyszedł pod jakimś makabrycznym tytułem Wirujący seks, co zupełnie nie odzwierciedlało tego, czym był ten film. Natomiast rzeczywiście cały soundtrack Patrick Swayze, finałowy taniec, to były te momenty, które wszyscy pamiętamy i które oglądaliśmy. I dla mnie to jest chyba taki film, który przede wszystkim kojarzy mi się z takim początkiem szkoły podstawowej.
1: Poruszono to, został bardzo fajny wątek, mianowicie tłumaczenia tytułów. No, Dirty Dancing, a Wirujący seks, naprawdę respekt dla kogoś, kto tutaj popłynął gdzieś w meandry wyobraźni. No, chociaż są też inne przykłady, jak Die Hard, czyli Szklana pułapka, też do tej pory przeze mnie niezrozumiałe. No i Elektroniczny morderca, czyli Terminator, klasyka. Swoją drogą Terminator to jest właśnie film, jeden z tych filmów, które ja pamiętam z czasów młodości. Ale jeśli chodzi już o inne filmy, no to jak niedawno mi moja mama przypomniała, namiętnie oglądałem film Ślepa furia z Rutgerem Hauerem. Ni w sam sobie nie przypomnę, o czym ten film jest, ale podobno tak było, na zmianę z filmem Willow. No jeśli chodzi o takie czasy filmów milenialskich, które mi najbardziej zapadły w pamięć, no to jednak Rambo też tutaj wspomniałem.
2: No właśnie tak, czekałam, jak powiesz Rambo. W ogóle tak wydaje mi się, że filmy takie sensacyjne albo Zabili go i uciekł były bardzo, bardzo wtedy popularne. One się jakoś scenariuszowo od siebie nie różniły, natomiast no, trzymało jakąś tą akcję wartką i miło się to oglądało. No to jeszcze Karate Kid, więc razem z nim uczyłam się karate. Później się wracało na to podwórko.
1: I się ćwiczyło sztuki walki na kolegach i koleżankach.
2: Albo się no, odgrywało właśnie te role, które tam gdzieś się zobaczyło na ekranie. Musimy tutaj też wspomnieć o Matrixie.
1: Tak.
2: No, kto z nas nie odgrywał słynnej sceny wychylającego się aktora Keanu Reevesa.
1: Kręgosłup krzyczał na wszystkie możliwe
2: fronty.
1: Który
2: tak, no nie chciał być tutaj draśnięty przez kulę. No i dzieło Stevena Spielberga, no, które dzięki efektom CGI no, wtedy ożywiło taki świat znany nam tylko z książek, czyli mam tu na myśli Park Jurajski.
1: W ogóle tak sobie teraz myślę, jak wspomniałaś o Stevenie Spielbergu, że jego produkcje, czyli E.T., Park Jurajski, Indiana Jones, mam wrażenie, że właśnie ta kinematografia i Spielberg to były nierozerwalnie ze sobą związane pojęcia, właśnie lata 90.
2: To nie było tylko kino, tylko dla dorosłych, ale też i dla młodszych pokoleń. No ja pamiętam, że w ogóle historie Indiana Jonesa, no to bardzo mnie wciągały. Poszukiwanie tych przygód, odkrywanie takiego nieznanego, no i Harrison Ford oczywiście.
1: No tak, widzę ten błysk wokół. Ale a propos filmów, to może puszczę ci fragment pewnej muzyki i powiesz, czy ten film też pamiętasz.
2: Dobra.

0: z jednym się Marcin tylko kojarzy. Z chaotycznym przyciskaniem na padzie różnych przycisków w ramach tego, żeby wygrać walkę.
1: Tak, widzę, że grało się w Mortal Kombat. To jest ta gra, w której nie masz pojęcia, jakie techniki wykonujesz. Musisz wszystko klikać pięcioma rękami najlepiej. Natomiast właśnie może teraz wątek muzyczny, który tutaj byliśmy bardzo zgodni co do tego, co mamy zagrać.
0: Kolorowy wiatr i Edyta Górniak, czyli Pocahontas.
2: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś,

0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
1: Reklama.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Reklama.
3: Bonton Radio.
1: Reklama.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
1: Jesteśmy z powrotem. Mówiliśmy o filmach, pora na seriale. Jakie ty seriale pamiętasz z lat młodości?
2: Takimi serialami, które mi na pierwszy rzut przychodzą, no to są Przyjaciele. No sitcom, który w naszych sercach i duszach chyba zostanie już na zawsze. Kolejnym serialem no to Archiwum Mix. Bardzo lubiłam, zawsze z zamkniętymi trochę oczami, bo moi rodzice teraz nie patrz i mi zasłaniali oczy dłońmi.
1: Dodajmy ten fragment, który zawsze jak leciał w telewizji, to już było wiadomo, że trzeba się bać.
2: No ale też takie polskie produkcje, czyli 13 posterunek, który no teraz nie wiem w ogóle, czy by powstał ze względu na jakąś poprawność polityczną, dyplomację, no i jeszcze Miodowe lata. I to jeszcze mi się tak bardzo z moją babcią kojarzy, ten serial zawsze u niej go oglądałam.
1: Też pamiętam, że te produkcje miały kilka sezonów, tak jak wspomniałaś właśnie 13 posterunek, no klasyka, no ten humor rzeczywiście dzisiaj by raczej nie przeszedł z różnych względów, ale też taki serial myślę, że pamiętasz jak Świat według Kiepskich. Słynny adres Wrocław, Ćwiartki 3x4 i zaznaczmy tutaj, że mimo, że tam sąsiedzi mieli ze sobą troszkę spiny, to kulturka pełna, panie Paździoch, panie Boczek, panie Fertku.
2: No i to też jest jeden z seriali, które są cały czas realizowane.
1: Zgadza się, tak. Świat według Kiepskich, z tego co kojarzę, rzeczywiście dalej jest emitowany w telewizji. Zanim ja się może podzielę swoimi wspomnieniami, to oddajmy głos słuchaczom. Jakie seriale oni pamiętają z czasów młodości?
3: Moje pierwsze wspomnienie, jeśli chodzi o serial z lat dzieciństwa, to była Dynastia. To był serial, który gromadził przed telewizorami zarówno dzieci, jak i dorosłych. Chyba wszyscy wspólnie śledziliśmy losy Carringtonów i Alexis, Blake'a i Crystal. Ja sama pamiętam, jak byłam u fryzjera i jedna z pań zażyczyła sobie, aby ją obciąć i pofarbować, żeby wyglądała jak Crystal Carrington. Więc oddziaływanie serialu było naprawdę duże.
4: Moimi ulubionymi serialami telewizyjnymi w młodości były telenowele brazylijskie i generalnie latynoskie. Jeżeli chodzi o tytuł, to chyba nie jestem w stanie powiedzieć jednego. Każdy pewnie zna Zbuntowanego Anioła.

0: wiem, czy Teletubbiesie na VHS-ie się liczą, jak był ten wielki hype na Zagubionych, oni chyba na dwójce lecieli, to moi rodzice to namiętnie oglądali i Doktora House'a też. Czasem mi się zdarzyło z nimi coś obejrzeć z tego.
1: Najbardziej wspomina mi, najbardziej utrwaliła mi się bajka, a zarazem i w sumie serial, bo leciała w odcinkach Bolek i Lolek. Dlaczego? Ponieważ miałem młodszego brata, ja miałem ciemniejsze włosy, mój brat miał jaśniejsze i moi rodzice często naśmiewali się tak delikatnie, że ja jestem Bolek, a mój brat to jest Lolek, czy odwrotnie. Seriale nie pamiętam, żebyśmy w dzieciństwie, ja czy moi bracia, mieli takie okresy, że mogliśmy oglądać seriale, czy w ogóle były. W tamtych czasach dużo przebywaliśmy na dworze, dużo się spotykaliśmy, bardzo dużo się bawiliśmy, więc pożytkowaliśmy ten czas w trochę inny sposób niż przed telewizją. Telewizja to była zazwyczaj wieczorną porą.
2: Ja chciałbym poruszyć jeszcze taki wątek seriali zagranicznych, które święciły triumfy w latach 90., takie jak Nieustraszony z Davidem Hasselhoffem, jak oczywiście Drużyna A, Nieśmiertelna, MacGyver, człowiek, który z szlaucha i kawałka kamienia potrafił stworzyć miotacz ognia, Renegat, Dr. Quinn, Ptaki Ciernistych Krzewów, no i jeszcze Gęsia Skórka. Nie wiem, czy pamiętasz taki serial.
3: O, rzeczywiście, otworzyłeś mi teraz jakąś szufladkę w głowie. No tak, te historie takiej drużyny w sumie, może było trochę Sherlocka Holmesa, trochę Archiwum X, trochę gdzieś tam horroru miało w sobie. No to był fajny serial.
2: Niby to miał być horror, ale oglądało się mimo to wszystko groteskowo. Ale tak, no te seriale typu Drużyna A, Renegat i tak dalej, o których wspomniałem, tak naprawdę to było wszystko robione na jedno kopyto, bo był człowiek, który w jakiś sposób został wyjęty spod prawa, postanowił jednak się odrodzić jak ten Feniks z popiołów i jednak po stronie tego prawa stać, broniąc niewinnych.
3: No ale też jeśli mówimy już o zagranicznych produkcjach, no to też musimy chyba wspomnieć Beverly Hills.
2: Rzeczywiście,
3: 90-210,
2: tak.
3: No i Słoneczny Patrol.
2: O,
3: no
2: oczywiście,
3: Marcin,
2: tak.
3: Ty akurat, że jestem zdziwiona, że tego nie wymieniłeś tytułu.
2: Na Słoneczny Patrol czatowałem, że tak powiem, do pewnego momentu w tym programie, bo do Słonecznego Patrolu wrócimy, ale rzeczywiście tak. Chociaż wracam niekiedy do archiwalnych odcinków tego serialu i prawdę mówiąc, on był troszkę o niczym.
3: Zazwyczaj był pozytywny koniec i...
2: No musiał być, wtedy nie mogło się serial
3: piękni
2: kończyć.
3: Piękni ludzie, piękne krajobrazy, no czego chcieć więcej.
2: Ale wspomniane przez ciebie właśnie Beverly Hills, no taka młodzież, myślę, że wtedy młodzież, nasze pokolenie inspirowało się trochę właśnie tą młodzieżą ze Stanów, w ogóle z zagranicy.
3: No tak, zresztą też jedna z naszych słuchaczek o tym wspomniała, właśnie Dynastia, no która gdzieś...
2: No tak, klasyka.
3: Te fryzury mocno też zaistniały i na naszych ulicach. No i Zbuntowany Anioł, ja pamiętam, że tak samo no, główna bohaterka i jej różne stroje, kostiumy inspirowały do tego, żeby też się jakoś tak ubrać na co dzień.
2: Niech pierwszy rzuci kamieniem chłopak czy dziewczyna, którzy nie oglądali Zbuntowanego Anioła. Teraz koniecznie trzeba zagrać piosenkę właśnie z
3: jak
2: tego serialu.
3: Czyli Natalia Oreiro i...
2: Cambria Dolor.

0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
1: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
0: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń. 513 876 190.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
9: Bonton Radio. Weekend.

0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
1: Witamy jeszcze raz.
2: Monika Łupkowska
1: i Marcin Petruk. Rozmawialiśmy już o filmach i o serialach z lat młodości milenialsów. Teraz pora na programy.
2: Tak jest, więc może na początek posłuchajmy najpierw, co nasi słuchacze mają do powiedzenia.
3: Pamiętam program, który się nazywał Wielka Gra. Był to jeden z pierwszych teleturniejów. Myślę, że nie ma racji bytu w dzisiejszych czasach. Wymagał olbrzymiej wiedzy z danego zagadnienia. Prowadząca, która naprzemiennie wyciszała jednego i drugiego uczestnika po tym, jak zadała im pytania i oczekiwała od nich odpowiedzi. Pamiętam, że były to pytania tak szczegółowe i uczestnicy musieli się wykazać tak olbrzymią wiedzą. Ja tych pytań nie rozumiałam, wielokrotnie nie wiedziałam nawet, o czym oni mówią. Natomiast pamiętam tą formułę i pamiętam, że też wspólnie z rodziną oglądałam ten teleturniej, pierwszy teleturniej.
4: A jak programy, no to tutaj rządził Top Gear zawsze.
5: To moim ulubionym programem chyba były te, które teraz wracają na antenę, czyli Idź na Całość czy Awantura o Kasę. Chociaż Idź na Całość już teraz bym nie oglądała, patrząc na ten format, no ale kiedyś wydawał mi się atrakcyjny.
1: Jedna z naszych słuchaczek wspomniała teleturniej, który ja tak samo oglądałem jak ona. Słuchałem tych ludzi i nie wiedziałem, co oni mówią, ale teraz z perspektywy czasu wiem, że to była naprawdę potężna wiedza. No pani Ryster, legenda tutaj polskiej telewizji, oczywiście Wielka Gra. Ja bym jeszcze dorzucił jednego z 10, który do tej pory jest emitowany. Było trochę tych teleturniejów, które naprawdę sprawdzały wiedzę i nie było takiego robienia show.
2: Może coś w tym jest, no ale też przez to, że mówisz, że jednak jeden z 10 do tej pory jest, no to jest zapotrzebowanie na tego typu programy. Też wydaje mi się, że no milionerzy przede wszystkim przez tyle czasu mają niezmienioną formułę i to nadal jest ciekawe. Ale rzeczywiście no, poszło się chyba w taką stronę bardziej rozrywkową, no ale też się widz po prostu zmienił.
1: Bardzo trafnie trafiłaś. Natomiast jak tak teraz rozmawiamy o teleturniejach, no teleturnieje oczywiście królowały, ale pamiętasz może taką produkcję kontrowersyjną, grupa ludzi zamknięta w domu, obserwowana 24 godziny na dobę, Orwell się w grobie przewraca, jak to teraz pewnie widzi i słyszy.
2: Czyli Big Brother pewnie, albo
1: oczywiście.
2: Bar, bo to
1: albo
2: takie
1: bar, tak.
2: Dwa w sumie były reality show bardzo popularne. No tak pamiętam.
6: Żyjmy każdy swój dzień, nowym był wyzwaniem, naszą ciszę.
2: Było to ciekawe, było to zupełnie coś nowego, takie podpatrywanie zachowań innych ludzi. Trochę z takiego socjologicznego punktu widzenia było to ciekawe, że każdy gdzieś siedział na własnej kanapie, a jednak się podglądało i miało się tą potrzebę obserwowania. Pamiętam, że Big Brothery, takie pierwsze przynajmniej, były jakimś takim testem. Oni tam dostawali jakieś różne zadania, trochę z survivalu, trochę z przetrwania właśnie, trochę czysto jakichś rozrywkowych takich rzeczy.
1: Ważny wątek poruszyła się propos tych zadań, bo wygrywali pieniądze, które wydawali w słynnym sklepiku, gdzie ceny były horrendalne.
2: Tak, rzeczywiście tak było. No, trzeba było ważyć tą dostaną walutę. Nie wiem, czy oni wtedy dostawali jakąś walutę, czy po prostu mieli...
1: To była raczej fikcyjna waluta.
2: Ale były też takie programy, które były czysto edukacyjne.
1: Był sobie człowiek, masz na myśli?
2: Tak, mam tutaj na myśli Był sobie człowiek. Było to bardzo fascynujące i bardzo ciekawe. Gdzieś te krwinki latające po krwioobiegu do tej pory mam przed oczami, czy właśnie tą postać tego doktora, trochę takiego magika z długą brodą, jak Gandalf czy Dumbledore.
1: Tak, te programy miały bardzo dużą wartość edukacyjną i tak sobie teraz myślę, że chyba brakuje właśnie nawet tego formatu. Myślę, że on jest na tyle uniwersalny, że do tej pory by się sprawdził.
2: I co tam jeszcze mieliśmy w tych czasach?
1: Randka w ciemno. On też chyba niedawno wrócił, ale rzeczywiście jak się oglądało, to się kibicowało. Wybierz jedynkę, wybierz dwójkę, wybierz trójkę. O nie, dlaczego on jej nie wybrał?
2: No tak, i jeszcze może takie nawiązanie teraz przyszło mi do głowy. W Shreku również była w polskim dubbingu właśnie aluzja do tego programu. Wybierz dwójkę, panie.
1: Pokazując trójkę. Tak, oczywiście. Z racji z tego, że czas nas goni, a nam produkcji w głowie siedzi bardzo dużo i jeszcze wrócimy w kolejnych audycjach, kolejny wątek muzyczny. I tak się teraz zapytam, czy kojarzysz takiego artysta jak Jimmy Jameson?
2: Nie.
1: Też mi nic to nie mówiło, ale kiedy usłyszałem utwór I'm Always Here, to jest Słoneczny Patrol. Po tym latach się dowiedziałem, że ta piosenka się nazywa inaczej niż Baywatch. Więc cóż, myślę, że teraz pokolenie milenialsów też przy okazji odkrywa nowe fakty. Gramy.

0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
1: Bonton Radio i wszystko gra.
0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
2: Słuchacie audycji Strefa MM, przy mikrofonach Monika Łupkowska
3: i Marcin Petruk. Dzisiaj dużo produkcji i teraz przechodzimy do, można powiedzieć, sedna.
2: Pomyśleliśmy sobie, jak zakończyć i jak powiązać wszystkie ze sobą te tematy, czyli filmy, seriale i programy. No i chyba takimi rzeczami, do których ciągle wracamy, to będą te tytuły, na których się teraz skupiamy. Jedną z takich produkcji, które mimo upływu lat, no cały czas są obecne, to jest Kevin Sam w domu i oglądanie całą rodziną oczywiście, że w Wigilię, pomimo tego, że to jest produkcja z 1990 roku. Prawie 36 lat, nie doczekała się żadnego remake'u.
3: Myślę, że to byłby skandal, gdyby powstał remake w tym przypadku.
2: No, ale z drugiej strony to jest bardzo, wiesz, też ciekawy wątek, dlaczego taki tytuł z taką renomą nie doczekał się odświeżenia, można by było powiedzieć, nie? Że dużo jest teraz takich tytułów, do których się wraca. No i też właśnie, co chciałam powiedzieć, to są właśnie niektóre takie tytuły, przede wszystkim animacji, czyli myślę tutaj o Toy Story, o wspomnianym wcześniej Shreku, no doczekały się po 4-5 odcinków. No to też jakoś tak świadczy o tym, że ci milenialsi
3: byli pewnym wyznacznikiem mody filmowej i serialowej.
2: Tak, i cały czas mają mocne oddziaływanie na to kino.
3: To, co mówisz, ma bardzo dużo racji bytu. Nie tylko w sumie te produkcje, które wspomniałaś, bo tak mi się kojarzą też seriale, takie jak Power Rangers, które też piątka czy szóstka wojowników. Później tych generacji było ze 20. To też taki klasyczny przykład, że no rzeczywiście te lata 90. były takim wyznacznikiem pewnych fajnych motywów. Nikt nie postanowił ich, że tak powiem, przerabiać, tylko nadać im nowe życie, ale w takiej pierwotnej formie. No i oczywiście odświeżone wizualizacji, że tak to ujmę.
2: No ale też no, takim tytułem, który nierozerwalnie też się kojarzy z naszą młodością i tutaj zarówno jeśli chodzi o literaturę, którą teraz połączę z wątkiem filmowym, no to jest Harry Potter.
3: Myślę, że tutaj co do Harry'ego Pottera, to myślę, że w całym hełmie takiej dwójki nie ma nigdzie więcej. Tak, Harry Potter, książka po prostu poszła momentalnie. Filmy też potrafię oglądać bez końca. Harry Potter wiecznie w naszych sercach. I rzeczywiście to był taki moment, mam wrażenie, że kiedy te książki weszły, młodzież naprawdę zaczęła po nie, w ogóle zaczęła bardzo chętnie sięgać po literaturę i to czytelnictwo naprawdę wzrosło. Ta magia wpływała właśnie też na to, że chętnie oddawaliśmy się w literacki świat wyobraźni.
2: Tak, czyli tutaj dwóch czarodziejów siedzi, a nie Mugole.
3: Dokładnie tak.
2: Ale to też widzisz, świadczy o tym, co przed chwilą mówiłam, bo teraz no, w grudniu będzie nowa wersja Harry'ego Pottera. Każda część będzie miała swój osobny jeden sezon, więc tych wątków trochę książkowych mam nadzieję, że się więcej ukaże. Ale też oglądałam jakiś czas temu taki krótki reportaż właśnie na temat tej produkcji nowej, która będzie i dużo z obsady i z ekipy i z twórców mają gdzieś korzenie właśnie
3: milenialskie
2: i sami właśnie mówią o tych swoich pasjach za tego dzieciaka, jak oni byli w tym świecie, jak oni przeżywali, więc teraz się cieszą, że mogą ponownie w ten świat wejść, no tym razem już rzeczywiście wejść do niego poprzez scenografię, tworząc, budując po prostu ten świat, albo też być po prostu dziećmi twórców, którzy tworzyli wtedy go, więc no to jest taka też fajna, piękna historia, która też zatacza koło.
3: Myślę, że o Harry Potterze w ogóle moglibyśmy rozmawiać godzinami, ale a propos tego, co teraz powiedziałaś, ten Harry Potter jeszcze długo moda na Harry'ego Pottera nie przeminie, oby tak się rzeczywiście stało. Ale oprócz Harry'ego Pottera, tak jeszcze przed wejściem do studia, wspomniałaś o innym kultowym bohaterze, też literacko-filmowym, jakim jest Agent 007, też łączący pokolenia.
2: Wspaniała historia, w ogóle historia tak naprawdę filmu. Historia produkcji filmowej, to jak ona się zmieniała, jak technologia się zmieniała, jak podejście do aktorów się zmieniało. To można naprawdę dostrzec. Kiedyś z moim tatą żeśmy sobie do biblioteczki zamówili wszystkie tytuły i można było naprawdę zobaczyć, jak to kino się zmieniało.
3: Pierwsze produkcje to jeszcze dawne, dawne lata. To myślę, że to już ponad pół wieku pierwsze produkcje o Jamesie Bondzie. Do tej pory powstają.
2: Także to też jest tytuł, który wiecznie żywy i cały czas
3: ponadczasowy.
2: Tak, ponadczasowe.
3: Kropką na D, więc nie może być nic innego jak piosenka z jednego z Bondów.
2: Czyli teraz Tina Turner i
3: Golden Eye. Ale zanim muzyka, to jeszcze kilka słów od nas. W kolejnej strefie MM słyszymy się za tydzień. I tak jak powiedzieliśmy już dzisiaj kilkukrotnie, seriali, filmów i produkcji telewizyjnych jest tak dużo, że spodziewajcie się powrotu w tej kwestii.
2: Tak, na pewno do tego tematu jeszcze wrócimy. Natomiast ciągle zachęcamy do tego, żebyście też brali chętnie tutaj udział i współtworzyli z nami ten program. Także jeśli macie jakieś pomysły, o czym byśmy chcieli wspólnie z wami porozmawiać, to jesteśmy otwarci i możecie do nas pisać na radiomaupa.radiobonton.pl albo do nas na Facebooku, na Messengerze. Również czekamy na wasze głosy.
3: Tak jest. Zachęcamy do udziału i współtworzenia z nami tej audycji wspomnieniowej. Byli z wami
2: Monika Łupkowska
3: i Marcin Petruk. Do usłyszenia.
2: Cześć.

0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
1: Protest aktywistów pod resortem rolnictwa, chodzi o psie kojce. Nowy niemiecki pakiet pomocy dla Ukrainy, ponad miliard euro. Niebezpieczna pogoda w Katalonii, są ofiary. Marcin Krzemiński. To sprawa, w której rozmiar ma kolosalne znaczenie. Przed Ministerstwem Rolnictwa demonstracja organizacji prozwierzęcych. Resort szykuje rozporządzenie, które ma wyznaczyć obowiązujące limity wielkości kojców w zależności od wielkości psów. Ma on przewidywać 10 metrów kwadratowych dla bernardyna lub owczarka niemieckiego.
2: Czy w takich kojcach psiaki mogą być szczęśliwe? Dlaczego my robimy takie rzeczy największemu i najwierniejszemu przyjacielowi człowieka?
1: Pytają urzędników aktywiści. Projekt rozporządzenia, który ich wzburzył, ma uzupełnić podpisaną przez prezydenta ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchach. Decyzja jeszcze jednak nie zapadła. Trwają konsultacje społeczne tej propozycji. Jeszcze w tematach zwierzęcych. Duży kot poszukiwany. Chodzi o serwala sawannowego, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. Gustaw, bo tak ma na imię, może być wystraszony, powinien mieć na sobie czerwone skórzane szelki. Choć jest raczej łagodny, to policjanci przestrzegają przed samodzielnym łapaniem serwala. Lepiej zostawić to fachowcom i zadzwonić pod numer 112. Przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad miliarda euro ogłosił dziś w Kijowie kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Pomoc obejmie finansowanie produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego, by strona ukraińska mogła skutecznie zwalczać rosyjskie wyrzutnie. Dwie osoby zginęły, a jedna jest uznawana za zaginioną w wyniku ulewnych deszczów i powodzi w Katalonii. W tej wspólnocie autonomicznej w Hiszpanii obowiązuje najwyższy czerwony stopień zagrożenia. Władze zaapelowały do mieszkańców, by nie wychodzili z domów ze względu na spodziewany mini huragan. Hubert Hurkacz zagra w półfinale turnieju China Open. To po wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem.
3: Był to bardzo wymagający mecz i na pewno grałem bardzo, bardzo solidnie i bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale.
1: Kolejnym rywalem Huberta w Pekinie będzie Australijczyk Alex de Mino.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
1: Bez gęstych mgieł w nocy, niektóre powiaty na południu i północnym wschodzie kraju. W pozostałej części miejscami widoczność może spaść nawet poniżej 200 metrów. W większości regionów od 6 do 11 stopni.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
5: To jest Bonton Radio.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15.
1: Dzień dobry, Monika Łupkowska, a dzisiaj naszym gościem w studiu Radia Bonton jest...
2: Urszula Bydlińska, poetka i malarka.
1: 9 października w Chełmskiej Bibliotece Publicznej będzie można się z Panią spotkać i to z dwóch powodów. Po pierwsze, z promocji książki poetyckiej Gawędy Zachorodyńskie, no i wernisażu akwareli. Czy może nam Pani więcej na ten temat tych dwóch w sumie bardzo dużych dziedzin artystycznych opowiedzieć?
2: Witam serdecznie. Jeśli chodzi o wystawę, rzeczywiście odbędzie się 9 października takie spotkanie rozbudowane bardzo i jednym z członów będzie właśnie wystawa akwareli. To jest jakby nowa technika u mnie, którą się bawię tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, bo jestem jakby, nie wiem, bardziej zajmuję się malarstwem olejnym, a tym razem będzie to wystawa Kropelce wody, prac wykonanych w technice akwareli. I będą to pejzaże, przyroda w postaci ptaków, jakichś tam roślin i kwiatów. No i zobaczymy, jak zostaną odebrane te prace w technice akwarelowej. Ja się dobrze bawię, tworząc akwarele.
1: One chyba też dużo takiej ulotności w sumie w sobie mają, te farby, bo też do końca nie wiadomo, czy wszystko się w pełni uda, czy ta farba się jakoś nie rozleje, więc czy takim elementem też dodatnim nie jest, że dla Pani samej jest pewnym rodzajem zaskoczenie, co tam na tym płótnie, na tej kartce się pojawi.
2: Tak, dokładnie. Właśnie nie wiadomo, jak się ta kropelka wody rozleje. I z jednej strony jest to troszeczkę takie, dla osoby, która zawsze malowała olejami, jest to taki stresujący moment, bo mam jakiś pomysł w głowie, a tutaj nagle plama robi zupełnie co chce, ale z drugiej właśnie jest to takie ciekawe, że raz, że nie wiem do końca, jak popłynie ta plama, a dwa, że żadna akwarela się nie powtórzy. Jest to praca niepowtarzalna, może być podobna, ale żadna akwarela nie będzie identyczna z drugą akwarelą, więc to jest niesamowite w tej technice.
1: Czy głównie inspirowała się Pani Majdanem Zachorodyńskim, czyli miejscem swojego pochodzenia, czy coś innego jednak tutaj było?
2: To znaczy tak, wiele prac jest inspirowanych przyrodą, prawda? Mamy dużo zieleni, mamy dużo wody, bogactwo zwierząt, ptaków w tych okolicznościach niesamowitej przyrody, więc inaczej się nie dało, jak inspirować się tym, co jest wokoło. Też jakieś tam inspiracje z innych miejsc, innych dostrzeżonych, zauważonych, pięknych miejsc, niezwykłych, też się tam znalazły. Także, ale głównie jest to rzeczywiście przyroda, która mnie otacza.
1: Właśnie ten Majdan Zachorodyński w Pani twórczości gdzieś bardzo mocno się zakorzenił, można tak powiedzieć. I tutaj właśnie płynnie mogłybyśmy przejść do książki poetyckiej Gawędy Zachorodyńskie i tych inspiracjach właśnie, które Pani towarzyszyły.
2: Tak, tak. No, jak już Pani wspomniała, prawda, jest to miejsce mojego urodzenia, wychowania, czyli siłą rzeczy jest to miejsce niebliskie. I te inspiracje w zasadzie to się wzięły, jeśli chodzi o Gawędę, to troszeczkę zainspirował mnie Marek Miszczuk, który pojawi się z koncertem, gdzie wykona część Gawęd, do których opracował muzykę i aranżację. Marek Miszczuk, który mnie zainspirował do stworzenia opisów tych zdarzeń, tych historii z miejsca mojego urodzenia, z okolicznych miejsc. Jest to jakby taki ukłon w stronę mojej gminy Siedliszcze, bo te Gawędy są i o Siedliszczu, i o Mogilnicy, i o okolicznych tych miejscowościach, więc, ale większość jest rzeczywiście związanych z Majdanem. I właśnie, jak wspomniałam, dzięki inspiracji Marka zaczęła powstawać jedna, druga Gawęda. Myślałam, że będzie ich raptem 10, bo nie wyobrażałam sobie, że znam tyle historii od rodziców, dziadków, przyjaciół, znajomych, a okazało się, że urodziło się znacznie więcej, bo aż 27 i jeszcze kolejne są gdzieś tam w głowie, jakby w poczekalni. Być może na następny tomik, kto wie.
1: No właśnie, bo tak pojawiają się podobno tajemnicze miejsca, duchy, zmory, ukryte skarby, także tych inspiracji naprawdę nie brakowało.
2: Tak, tak, bo prawda, każde miejsce, jak mu się bliżej przyjrzeć, to tak samo jak każdy człowiek, jak bliżej się przyjrzeć, to ma tajemnice, ma różne historie, ma ciemne, jasne strony i te nasze miejscowości, te nasze rodziny, te nasze, to otoczenie, w którym żyjemy, ma właśnie takie na przestrzeni wieków i tajemnice, i straszne, i śmieszne, i pouczające Więc okazuje się, że to faktycznie jest kopalnia inspiracji i coś, co poczułam, że warto ocalić od zapomnienia, prawda? Tu się odbudziła moja dusza historyka i połączyłam tę fascynację historią, fascynację swoim miejscem urodzenia. Połączyłam też rysunek, bo gawędy są ilustrowane nie tylko przeze mnie, moje rysunki się tam też znalazły, ale też zechcieli swoje prace dołożyć do tego wydawnictwa moi przyjaciele, moi znajomi.
1: Czy wśród tych gawęd, tak ogólnie powiem, jest jakaś jedna, która Panią może zaskoczyła albo jest ulubioną?
2: Ja generalnie je lubię wszystkie, tylko niektóre są bardziej lekkie, prawda? Są lekkie, są takie zabawne, a kilka jest bardziej ciężkich, bo tak jak życie, nie tylko ma kolorowe strony, ale też takie czarne i mroczne. I tutaj się kilka takich znalazło. Był to trudny temat, trudny do opracowania, prawda? Bo też wspomnę, że imiona i niektóre sytuacje były zmieniane w gawędach, żeby jakby bezpośrednio doprowadziły do bohaterów tych historii, ponieważ o ile te osoby już w większości nie żyją, to czy krewni, czy znajomi, czy jakieś osoby, które były obeznane w tej sytuacji, które znały tę historię, jeszcze są wśród nas i też nie chciałabym, żeby jakby poczuły się dotknięte czy urażone, więc nazwiska czy imiona były zmieniane, aczkolwiek rys wydarzeń pozostał. I czasem są to bolesne rzeczy, prawda? Przykre rzeczy. Jest cierpienie, jest tragedia, ale jest też sporo takich wesołych, radosnych, zabawnych i myślę, że to się równoważy.
1: No to chyba właśnie jak życie, że gdzieś się przeplatają te ciemne strony i jasne strony ze sobą, więc każdy po prostu będzie mógł się utożsamić z którąś z nich albo może i ze wszystkimi. Także taka bardzo uniwersalna też się wydaje ta książka poetycka. Oprócz właśnie imi malarstwa i wieczorku takiego poetyckiego, literackiego, gdzie to słowo jest najważniejsze, będzie też koncert wspomnianego właśnie Marka Miszczuka, który właśnie zaśpiewa piosenki do tekstów z gawęd zachorodyńskich. Czy to będzie na sam koniec? Takie podsumowanie, taka kropka nad i?
2: Zobaczymy. Właśnie każde spotkanie jest indywidualne, prawda? Każde spotkanie jest takie, że się tworzy i być może, że będą to przeplatane. Czytanie tekstów z muzyką. Zobaczymy. Ostatnio na spotkaniu w Krasnym Stawie właśnie wybraliśmy taką formułę i była bardzo, bardzo taka przyjemna, bardzo lekka i bardzo, myślę, że miła dla ucha, dla odbiorcy. Ale zobaczymy, jak to się będzie działo, bo tak jak mówię, każde spotkanie to jest oddzielna historia i te pomysły jakoś tam przychodzą i moment jakoś tam decyduje o tym, jaka będzie forma na tym spotkaniu w tym momencie. Sama jestem ciekawa.
1: A tak jeszcze mi przyszło teraz do głowy, czy podczas tych spotkań, czy ktoś podszedł z widowni i opowiedział swoją historię, która gdzieś tak mogłaby być częścią również może kolejnego właśnie tomu?
2: Spotkanie promujące było na razie jedno, pierwsze właśnie w Krasnym Stawie. Nikt jeszcze nie podszedł i nie opowiedział, chociaż przychodzili ludzie i mówili, że takie i takie zdarzenia były w ich życiu, że pamiętają jakąś zimę i tak dalej. Jeden pan z Siedliszcza przyszedł i, bo jest gawęda, zdradzę, który ma tytuł Dziady, jest to o dziadach proszalnych i był tam wymieniony Fajtowski, prawda? Był to taki dziad proszalny i pan podszedł i mówił, że jak był dzieckiem, to mama straszyła go Fajtowskim. Także ludzie sobie, mówi, tak sobie siedział i przypominał różne rzeczy z dzieciństwa. Więc myślę, że jest możliwość i szansa na to, że te opowieści, jak nie na spotkaniu, to potem może się zdarzy, że ktoś mi opowie bardzo jakąś osobistą historię, którą pamięta, czy z dzieciństwa, czy z opowieści. Kto wie? Na razie wszystko przed nami.
1: No to trzymamy kciuki, bo to chyba właśnie takie najmilsze, jeśli się odbiera od publiczności też taki ciepły odbiór, to po pierwsze swojej twórczości, a po drugie, jeśli też ktoś swoimi wspomnieniami chce się podzielić, to wydaje mi się, że to też jest taki bardzo ciepły aspekt zazwyczaj takich spotkań.
2: Tak, dokładnie. To jest bardzo ważne i to daje to poczucie, że to, co robimy, ma sens, że jest potrzeba tego, co robimy. To echo odpowiada.
1: Zapraszamy więc 9 października o godzinie 17 do Chełmskiej Biblioteki Publicznej na spotkanie z Urszulą Bydlińską.
0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Reklama.
5: Bon Ton Radio. Weekend.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15.
1: Spotykamy się z okazji Dnia Archiwisty, przypadającego 30 września. Ten dzień służy podkreśleniu pracy archiwistów, ale także znaczenia archiwów państwowych we współczesnym świecie. Dzisiaj zaglądamy do wyjątkowego miejsca w chełmskim oddziale Archiwum Państwowego w Lublinie, po którym oprowadzą nas
2: Żaneta Wasejczuk, Małgorzata Buczek.
1: Archiwum, tak z pozoru, myślę, że większości osób kojarzy się po prostu z dokumentami, które są tym osobom potrzebne na pewnych etapach życia. Czasami trzeba się do nich odnieść, czasami są to poszukiwania genealogiczne i wtedy też kierujemy swoje kroki do placówki. Natomiast myślę, że mało kto wie, jeżeli nie skłania go do tego jakaś specjalna potrzeba, że w chełmskim archiwum znajdują się prawdziwe skarby, które mogą opisać codzienne życie w minionych dekadach, albo pokazać nasze miasto od strony, o której pewnie nie wiedzieliśmy.
2: Tak, dokładnie. I w Archiwum Państwowym w Lublinie, w oddziale w Chełmie, ale też z pewnością w innych archiwach państwowych w Polsce, są materiały archiwalne, które są materiałami być może na pierwszy rzut oka takimi materiałami nieoczywistymi, w których możemy prowadzić poszukiwania bądź robić badania naukowe dotyczące właśnie życia społecznego, kulturalnego czy obyczajowego mieszkańców Chełma, powiatu chełmskiego, włodawskiego, w naszym przypadku również chrubieszowskiego i częściowo w tej chwili krasnostawskiego. Rzadko zdarzają się u nas takie badania. My, prowadząc poszukiwania archiwalne dla osób prywatnych w różnych celach, często trafiamy na takie dokumenty, które są bardzo ciekawe i oddają takiego, można powiedzieć, górnolotnie ducha epoki, prawda? Pojawiające się różne problemy, czasami wynikające z załatwiania spraw urzędowych, ale przy okazji dowiadujemy się dużo różnych innych rzeczy, na przykład, że tam urzędniczka zna wójta i dlatego pracowała w gminie i tam komuś załatwiła coś szybciej, a kogoś tam pominęła. No na przykład to są tego typu problemy, ale my mamy w swoim zasobie całe zespoły, które świadczą o życiu społecznym na terenie Chełma i nie tylko. W ogóle mamy taki zespół jak zbiór dokumentów życia społecznego Chełma. Są to wszelkiego rodzaju plakaty, ulotki, zaproszenia na imprezy. Tutaj między innymi mamy właśnie taki afisz. Jest to program obchodów Dni Chełma 570. rocznicy pierwszej lokacji Chełma, prawda?
1: 1962 rok, tak, to już dokładnie. Nie trzeba liczyć, tak, tylko umiejscawiamy.
2: Tak, 1962 rok i tu jest cały program po kolei. Przez cały tydzień były różnego rodzaju piękne, jak patrzymy na to, kulturalne imprezy i koncert symfoniczny i teatr, ale mamy też, widzę, ćwiczenia bojowe zawodowych straży pożarnych w Chełmie, także było i przyjemne, i pożyteczne, i sportowe, ale też były w tym czasie Dni Filmu Polskiego, które również były w ramach obchodów Dni Chełma.
1: O czym nam mówi bardzo dobrze zachowana ulotka
2: dokładnie
1: z tego czasu.
2: Dokładnie tak, tutaj też się zachowała właśnie ulotka promująca te Dni Filmu Polskiego, a szczegóły już są właśnie na tym programie. Tutaj mamy kolejny program obchodów Dni Chełma i to jak widzimy trwało cały tydzień, prawda? Teraz mamy tam 2 bądź 3 dni, a tutaj Chełm świętował przez cały tydzień i były to wszelkiego rodzaju uroczystości, kiermasze, turnieje, spotkania, występy różnych zespołów. Tu nawet widzimy i seminaria jakieś naukowe i Teatr Ziemi Chełmskiej miał swoje 5 minut. Różne loterie, zajęcia sportowe. Także obecnie możemy zobaczyć, że tak jakby troszkę to wraca, prawda? Bo wszelkiego rodzaju różne takie imprezy też są podczas Dni Chełma. Tak jak mieliśmy teraz Retrofest, prawda? To też różnego rodzaju formy świętowania były wykorzystywane. Ale w tym zespole udało nam się też taki afisz duży odnaleźć. Teatralny zespół amatorski Państwowego Liceum Pedagogicznego w Chełmie, który zapraszał na dramat Stanisława Wyspiańskiego, Wesele, zachęcając oryginalnymi strojami, dekoracjami wykonanymi przez młodzież. I tutaj nawet, że dochód przeznaczony na cele szkolne. Tak jak samorząd uczniowski teraz takie różne akcje.
1: Sprzedaje ciasta, tak, na przykład.
2: Tak, dokładnie. To tutaj w ramach tego było przedstawienie teatralne. Także tych dokumentów u nas w zasobie, różnorodność ich przede wszystkim i rozpiętość taka jest naprawdę bardzo duża. Tylko tak jak mówię, no do takich materiałów rzadko się sięga, a takie materiały również do nas trafiają, bo takie dokumenty jak na przykład afisze, czy zaproszenia na wszelkiego rodzaju imprezy kulturalne, sportowe, znajdziemy też w aktach wytworzonych przez zarządy gmin, miast, bo tam też były różnego rodzaju sprawozdania, różnego rodzaju problemy poruszane, protokoły są z sesji posiedzeń i tam też były różnego rodzaju właśnie organizacja imprez, finansowanie tych imprez dla mieszkańców danej gminy czy miasta.
1: Powiedzmy jeszcze o wyjątkowym miejscu, w którym się znajdujemy, bo ono jest niedostępne dla wszystkich.
3: Znajdujemy się obecnie w magazynie archiwalnym, który rzeczywiście nie jest dostępny dla wszystkich. Do magazynu mogą wchodzić jedynie archiwiści, magazynierzy, no i upoważnione do tego osoby. W sytuacjach wyjątkowych podczas dni archiwów lub dnia archiwisty też czasem się zdarza, mogą tutaj wejść osoby z tak zwanej ulicy. Organizujemy również wycieczki, lekcje archiwalne lub wycieczki i wtedy również jest taka możliwość, że można ze zorganizowaną grupą przyjść i zwiedzić nasz magazyn. Opowiadamy wówczas o naszym zasobie, pokazujemy najciekawsze nasze akta, najciekawsze jednostki archiwalne. Więc to jest, tak jak mówię, jedyna taka okazja, kiedy można zapoznać się ze starymi dokumentami, z aktami.
1: Nawet poczuć ten zapach, bo jest wyjątkowy.
3: Poczuć klimat. Nie wszystkim ten klimat odpowiada. My uwielbiamy. Kiedy wracamy z urlopu, no to tak zaciągamy się tym powietrzem, to prawda. Aczkolwiek podczas lekcji archiwalnych też mamy takie sytuacje, że nie wszyscy mogą tutaj przebywać. Niestety niektóre osoby ze względów alergicznych muszą opuścić pomieszczenie. Także.
1: Ale to jest praca, bo tak myślę, że wiele osób kojarzy te białe rękawiczki z pracą archiwisty.
3: No muszą być ze względów przede wszystkim bezpieczeństwa, tak? No, bezpieczeństwa naszego i bezpieczeństwa akt.
1: Naszego, bo?
3: Naszego, bo na aktach mogą się zdarzać różnego rodzaju grzyby, pasożyty, kurz przede wszystkim, więc my musimy dbać o własne zdrowie, żeby siebie nie zakazić, ale także nie możemy zakazić naszych akt, prawda? Więc wkładamy rękawiczki, żeby nie przenosić z pomieszczeń biurowych ewentualnie jakichś właśnie drobnoustrojów, które mogłyby zakazić nasze akta.
1: A jakie warunki są najlepsze dla tego papieru?
2: Temperatura w magazynie archiwalnym powinna być między 14 a 18 stopni Celsjusza, natomiast wilgotność między 30 a 50 maksymalnie procent, prawda? To są idealne warunki do przechowywania w ogóle dokumentów, tak, żeby mogły być najdłużej zachowane w jak najlepszym stanie, bo te dokumenty są przechowywane u nas, są przechowywane wieczyście, więc mają być i trwać jeszcze wiele, wiele setek lat. Zresztą mamy w swoim zasobie, my mamy dość młode akta, bo mamy hipoteki, które mają 200-300 lat, ale przecież wiemy, że w innych archiwach w Polsce, w Archiwum Głównym Akt Dawnych na przykład, są dokumenty, które stanowią o początkach państwowości państwa polskiego i one do tej pory przetrwały. Oczywiście są w jeszcze bardziej restrykcyjnych warunkach przechowane, poddane były profesjonalnej konserwacji, ale tak, warunki w magazynach archiwalnych muszą być odpowiednie, żebyśmy mogli te materiały archiwalne właściwie zabezpieczać. A propos tych białych rękawiczek, one bardzo krótko są białe, więc szybko zmieniają kolor.
0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15:00.
4: Reklama. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty czenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi

0: Termotop. Znajdź nas, bo warto.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Reklama.
4: Bonton Radio. Weekend.
5: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15:00.
6: Z okazji Dnia Archiwisty zaglądamy do wyjątkowego miejsca w chełmskim oddziale Archiwum Państwowego w Lublinie. Widzę zdjęcie.
7: Tak, tutaj mamy zbiór pocztówek w naszym zasobie. To są pocztówki, myślę, że częściowo tak, dla chełmian znane. Mamy je w takich pięknych obwolutach. Każda jest oddzielnie zabezpieczona. Niedługo te pocztówki będą zdigitalizowane i będą dostępne na naszej tutaj piękna panorama.
6: Tego zdjęcia jeszcze nie widziałam, tak. Mm-hmm. I tutaj na pierwszym planie są, no dzisiaj powiedzielibyśmy zabytkowe auta, ale z tamtej epoki. I w tle panorama Chełma. Który rok?
7: Nie dowiemy się.
6: Natomiast czy mówi nam coś ta pieczątka?
7: Może być okres pierwszej wojny jeszcze.
6: 1916. Tak, no. 1916 rok.
7: Tak, 1916 rok tutaj mamy. Tutaj też mamy panoramę Chełma, gdzieś z jakiegoś dachu domu wyrobioną. Bądź z, no tak tutaj już ciężko będzie. Też okres pierwszej wojny z pewnością.
6: Taka mało miasteczkowa
7: tak,
6: zabudowa,
7: dokładnie,
6: drewniana.
7: Dokładnie. Mm-hmm. Napisy mamy po ukraińsku nawet, nie po rosyjsku, tylko po ukraińsku. Mm-hmm. O, tutaj mamy też 1916 rok, też panorama miasta.
6: Niewiele budynków jeszcze.
7: Niewiele budynków, puste pola, łąki. Mhm. Tak, część jest znana pewnie, ale myślę, że część może być dopiero odkryta. Myślę, że nasi miłośnicy, którzy tam działają w tych różnych grupach na Facebooku i umieszczają zdjęcia, to będą, o tu mamy ulicę.
6: Zachwyceni.
7: Tak, ale to chyba zdjęcie wydaje mi się gdzieś już jest, tak, chociaż może z innej, perspektywy. Ulica Pokrowska, czyli
6: tak,
7: dziś ulica Lwowska. Mamy bardzo ciekawe akta różnego rodzaju spuścizn, czyli znanych rodzin na przykład, a czasami nawet mniej znanych. Przede wszystkim u siebie mamy spuściznę akt Zeidlera, ojca notariusza i jego syna z rodziną.
6: Kaplica?
7: Tak, dokładnie, to jest kaplica Zeidlerów, to jest właśnie tej rodziny. U nas zachowała się, poza oczywiście aktami notarialnymi ojca, który był notariuszem, mamy akta prywatne, ponieważ żona syna Zeidlera była nauczycielką, więc zachowały się i dzienniki jej takie prywatne z tematami lekcji, zachowały się prace uczniów wykonane wówczas pięknie, starannie, z rysunkami, jak popatrzymy dzisiaj w 5-6 klasie, jak dzieci wówczas
6: przykładały się
7: i robiły starannie i dokładnie pracę, to naprawdę jest, sami myśmy jako dorośli teraz chyba nie potrafili czegoś tak starannie zrobić.
6: Wtedy uczono kaligrafii.
7: Dokładnie, a więc wszystko to pięknie wyglądało i takie rzeczy się zachowały. Nie przygotowałam tego na dzisiaj, ponieważ jedna z tych prac jest przedstawiona na stałej naszej wystawie, która
6: można zobaczyć,
7: która wisi na dole. Tam są też rysunki, które pochodzą z korespondencji, bo najwięcej zachowało się korespondencji osobistej rodziców Zeidlera syna między sobą, później jak on wyjechał na studia, między nim a rodzicami, później między już nim a jego przyszłą żoną i później żoną i dziećmi. I to jest około 30 lat zaborów, czasu odzyskania niepodległości, później dwudziestolecia międzywojennego.
6: Czyli to nie jest tylko życie rodzinne, ale pewnie toczy się ta cała historia
7: dokładnie,
6: w tych listach.
7: Dokładnie tak, ponieważ tak, on był nauczycielem, później był kuratorem, jeździł po różnych, kontrolował szkoły i tak dalej. Ona była nauczycielką, jego rodzice, no ojciec był notariuszem, więc oni jeździli też, poznawali różne osoby, byli zaangażowani w różne sprawy, więc tam poza problemami życia codziennego, które nie były do końca odzwierciedleniem tego, jak jakie problemy mieli zwykli ludzie, ponieważ mieli służbę w domu i tak dalej, więc to zupełnie inaczej wyglądało. Pani Zajdlerowa bardzo często w tych listach się zastanawiała nad tym, że jej się żarówka spaliła i kto jej wymieni i ile za to zapłaci, ponieważ zachowały się pięknie całe księgi rachunkowe. Za wszystko, co płaciła, jakie były

0: wykonane w domu usługi, preliminarze wręcz budżetowe tego, co w danym miesiącu ma być zapłacone. Wszystko jest pięknie opisane, wklejone w takie zeszyciki, w których prowadziła.
1: Buchalterię.
0: Dokładnie, także jest to świetnie zachowane. Także poza tym jest cały, tak jakby na przestrzeni tych ponad 30 lat, jak zmieniało się życie tych osób, ale też z tymi, z którymi oni korespondowali, bo z różnych miejsc w Polsce i w Kowlu wówczas i w Warszawie, jak zmieniała się Warszawa, jak zmieniały się nastroje, jakie mieli poglądy polityczne, społeczne, religijne, jakie mieli relacje takie w rodzinie, jak wychowywali dzieci też, w jakim duchu, jakie te relacje były dzieci z ojcem, bo tam na dole właśnie na tej naszej wystawie stałej właśnie są rysunki, jak te dzieci wysyłając listy razem z mamą do ojca, jakie piękne rysunki rysowały, jak tata wraca do domu i tam z prośbą, żeby kupił cukierki dla tych dzieci, prawda? Jak żeby nie zapomniał tylko o tym, żeby kupić tym dzieciom cukierki. Tutaj na przykład mamy cały taki zbiór tych listów. Mamy datę 1912 rok chyba, 1904 tutaj chyba widzę, czyli jeszcze rodziców syna Władysława między sobą, tą korespondencję tu widzę, 1906, tu mamy już 1911, później jak on wyjechał na studia, ten ich syn, to też tutaj różne problemy były. Oni też w listach opisywali, co przez ten czas na przykład się wydarzyło u nich w życiu, co u sąsiadów, co się w mieście wydarzyło, gdzie wychodzili, z kim wychodzili, więc to jest takie, no to są typowe historie życia codziennego właśnie opisane w listach. Rzadko się nam zdarzają takie, bardzo mało mamy takich zbiorów, a to jest świetny materiał na takie opracowanie o tym, jak zmieniał się hełm też przede wszystkim i społeczność tutaj, prawda? I przez te 20-30 lat.
1: Kto może mieć dostęp do takich listów, gdyby zechciał rzeczywiście przeczytać?
0: To są listy już z ponad 100 lat, więc oczywiście można przyjść i wypełnić zgłoszenie użytkownika i z takich listów skorzystać. Nie jest to obwarowane przepisami, które zabraniają udostępniania tego, prawda? Tylko oczywiście się podpisuje oświadczenie o przetwarzaniu danych i że to się robi na własny użytek.
1: I poświęcamy wtedy swój czas.
0: Dokładnie
1: długi.
0: Tak. Długi, bo ja kiedyś troszkę się analizowałam te listy. Jest to bardzo wciągające, bardzo. No, tym bardziej, że się czyta o miejscach, które widzi się tak jakby po 120 latach, prawda? Więc to jest bardzo wciągające. To też jest pisane piękną polszczyzną. Tu mamy okres zaborów, a jest to wszystko w języku polskim, no bo to jest prywatna korespondencja. Piękną polszczyzną, pięknym charakterem pisma, na specjalnej papeterii. Proszę.
1: Hotelowej z Warszawy.
0: Dokładnie,
1: na przykład.
0: Tak. Mhm. Więc no naprawdę piórem, wszystko piórem chyba pisane nawet tutaj jest.
1: I przez te wszystkie lata nie zmienił się zwrot, bo pozostaje tak. Kochany mój Władysiu.
0: Tak, dokładnie tak. A tutaj właśnie mamy o tym, o czym mówiłam, czyli te skrzętnie prowadzone rachunki domowe.
1: Coś, co powinniśmy podobno wszyscy robić.
0: Tak, tak. Mhm. Za wstawienie szyb. Prawda? Mamy. Za pracę dozorcy, tam przy ich kamienicy na przykład. Za, co tutaj jeszcze jest? Jakieś ubezpieczenie zapłacone. Tu Irena Zajler to ich córka, więc może za jakiś wyjazd może.
1: Odrzucanie
0: śniegu. Przed domem pani Zajdlerowej. 40 rok. Czyli już jak jej mąż nie żył, bo jej mąż, z tego co pamiętam, Zajler w 36 bądź 38 roku zmarł. Ona bardzo na niego czekała, z tych listów wynika, chciała, żeby już został na miejscu, żeby był z nią, żeby już nie jeździł, bardzo go przekonywała w tych listach. I gdy udało jej się przekonać, kiedy miał wrócić, to nie wrócił już. Już zmarł na wyjeździe, bo ona była sama z trójką dzieci. No, fakt, że miała zupełnie inny komfort życia niż wszyscy inni, prawda? Mieszkańcy Chełma, tacy zwyczajni, można powiedzieć. No, ale jednak miłość i tęsknota wszędzie jest ta sama, nie? Czy się ma miliony, czy się ma 1000 złotych, więc no, przekonała go, ale niestety nie było im dane
1: być razem
0: już później, prawda? W naszym zasobie zachowało się dużo zespołów dotyczących spółdzielni, spożywców, spółdzielni rolniczych, spółdzielni handlowych. Dotyczą one wszelkiego rodzaju działalności, zakupów. Zachowała się na przykład jedno

0: książka z gminnej spółdzielni Samopomoc Chłopska w Uchnowie. Książka sklepowa z okresu tuż powojennego, 1946-1948.
1: O, ciekawy czas.
0: Tak, dokładnie. I tu przy tej spółdzielni należało ileś tam sklepów, prawda? Z różnych tutaj miejscowości, z różnych spółdzielni. I jest, jakie towary były wówczas kupowane, sprzedawane, jaki był utarg z danego dnia, z danego miesiąca. No oczywiście te podstawowe produkty cieszyły się takim najbardziej, prawda? Tutaj drożdże, tłuszcz, jakieś też, ale też produkty przemysłowe, jakieś stolarskie rzeczy, o takie, no coś na odbudowę, prawda? No bo to było takim najbardziej towarem wówczas
1: chodliwym.
0: Tu jakaś ropa, ale też widzę usługi jakieś transportowe, że dowóz też tutaj jest wpisany. No i tak, że nie można poprawiać, prawda? Tak jak teraz mamy wymazywalne długopisy, tylko trzeba było się skupić. Papieru też brakowało, więc trzeba było się naprawdę skupić i zrobić to dobrze i dokładnie. Tu widzimy wyliczenia, podliczanie pisemne, wszystko...
1: Na piechotę.
0: Na piechotę, wszystko ręcznie, więc pełne skupienie i w pisaniu, i w liczeniu. Także to jest z 3 lat. Księga, każdy miesiąc jest rozpisany, co było kupowane, co było przewożone do tych
1: sierpień,
0: różnych...
1: Sierpień 47 rok. Jest wpisany przywóz towaru.
0: Mydło, papierosy.
1: Sól, wódka.
0: Tak, oliwa, czyli to, co takie no, najbardziej było, no poza można powiedzieć papierosami, ale to wtedy wiadomo, że był taki powszechny nałóg, tak?
2: W naszym zasobie posiadamy wiele kronik. Takie najsłynniejsze to są kroniki miasta Chełma i bardzo powszechnie eksponowane, a ja znalazłam dzisiaj właśnie kronikę w nietypowym zespole, bo w prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chełmie. To jest kronika Związku Harcerstwa Polskiego.
1: Coś, co trudno pewnie pozornie połączyć.
2: Tak, że nie szukalibyśmy w tym zespole dokumentów, a tym bardziej kroniki dotyczącej harcerstwa. I ta kronika jest po pierwsze przepiękna. Jest sprowadzona przez samych harcerzy. Pochodzi ona według tych dat, które są tutaj cyframi rzymskimi zapisane przez harcerzy z lat 44, chyba tutaj było 54, wydaje mi się, ale nie wiemy, czy to są na 100% dobre. Tak, troszkę są błędy, ale to jest tak powojenna kronika. Na pierwszej stronie jest pięknie wymalowany herb Chełma. Kronika 5. Zastępu ZHP w Chełmie. Później mamy dalej też, co jest tutaj takie nietypowe, że mamy odręcznie rysowane plany okolic, w których ja sądzę, albo harcerze mieli swoje obozy, więc na przykład jest plan okolic Nadrybia, przepięknie piórem namalowany. Mamy krótką historię Chełma, pisaną w starym stylu, jak opowieść, i są też zdjęcia. Właśnie zdjęcia to był kiedyś towar taki dosyć deficytowy, prawda? Rzadko się zdarzało. Ja sama widziałam taką kronikę Związku Harcerstwa Polskiego ze szkoły podstawowej pewnej, no to tam były z kolei bardziej jakieś wycinki z gazet używane. Po prostu nie miały dzieci zdjęć, prawda?
1: Rysunki.
2: Dostępu. Były trudno. Były rysunki. A tutaj właśnie mamy również zdjęcia na przykład z Jeziora Piaseczno. O Roguźno. Pewnie z obozów, tak przypuszczamy. O, mamy datę. 59 rok właśnie. Aczkolwiek nie są to, nie ma na tych zdjęciach samych harcerzy, tylko to są takie zdjęcia, nie wiem, pejzaży bardziej. I mamy teraz pewnie z obozu w Garbatówce, 1959 rok. Pięknie namalowana.
1: Znowu ręczna robota.
2: W Garbatówce ołówkiem. Kulik, też miejscowość. I są właśnie przez harcerzy opisane historie poszczególnych miejscowości, co też jest nietypowe, że jest wiele strony poświęconych właśnie na tą historię. Świerszczów jeszcze. O, drużynowa kotowska, tak się podpisała.
0: My poza taką działalnością na miejscu prowadzimy też działalność nadzorczą. Czyli kontrolujemy jednostki państwowe, samorządowe raz na kilka lat. W tej chwili jest to raz na 4 lata. W jaki sposób przechowują materiały archiwalne, które wytwarzają, bo te jednostki wszystkie wytwarzają materiały archiwalne, są na to odpowiednie przepisy. I na przykład Włodawski Dom Kultury ma piękne kroniki prowadzone od ponad 40 lat.
1: I wciąż?
0: I wciąż je prowadzi. Jest tam pani, która zajmuje się i archiwum, i kancelarią, ale prowadzi kroniki. Wszystkie z fotografiami, z wycinkami prasowymi, z odręcznymi opisami. Także jest
1: czyli
0: to coś...
1: nikt tu nie idzie na łatwiznę. Wciąż jest ta ręczna praca.
0: Tak, tu jest wciąż ręczna praca, bo to trzeba wybrać, trzeba te zdjęcia wywołać, wydrukować, dobrać, opisać każde wydarzenie i ona to robi cały czas na bieżąco. Nie ma jakichś tam specjalnych nawet opóźnień w tym, tylko każda impreza, a tych imprez jest przecież w tej chwili przy Domach Kultury bardzo dużo, także tutaj naprawdę
1: prawdziwy
0: jest
1: kronikarz.
0: Prawdziwy kronikarz, ale też pierwsze liceum nasze, ogólnokształcące w Chełmie, również ma piękne kroniki i jak się okazuje są to kroniki sprzed ponad 100 lat i też są prowadzone do tej pory, tylko że teraz w tej chwili chyba prowadzą tylko te kroniki zjazdowe. Czyli jak jest zjazd Czarnieczyków, to jest też kronika. Tak, ale wszystkie od początku, jak tylko gdzieś się pojawiła ta fotografia, to są z fotografiami. Także też w pięknym stanie zachowane. Też ktoś się tym opiekuje. Tam akurat pani jest z biblioteki. No i to wszędzie, gdzie jest kronika, jest to kategoria A, czyli materiały archiwalne, które kiedyś trafią do archiwów państwowych. A materiał fotograficzny jest, tak jak sama pani redaktor powiedziała, w tej chwili taki najprostszy w odbiorze i najbardziej popularny i trafiający do...
1: Cieszy się największym zainteresowaniem.
0: Do odbiorcy. Ale jeżeli mamy kroniki, nawet na przestrzeni 40 lat, prawda, i mamy w tych kronikach zdjęcia, to widzimy, jak się zmieniały, nie wiem, wystroje sal, jak się zmieniały przygotowania tych imprez, jak się zmieniały w ogóle stroje osób, takie codzienne, fryzury, makijaże. No naprawdę, jest wiele różnych rzeczy, na podstawie których na przestrzeni 40 lat, na podstawie tych fotografii można
1: powiedzieć, jak zmieniał się świat.
0: Dokładnie, jak się zmieniał świat, jak zmieniała się moda, ludzie, prawda, i organizacja, osoby zaproszone, chociaż tutaj się chyba niewiele zmienia, im więcej, tym lepiej, prawda? Bo przecież po to robimy imprezy, żeby ludzie na nie przyszli, żeby je spopularyzować, prawda? Także kroniki to jest coś pięknego. Niestety w naszym zasobie mamy ich niewiele. Ubolewamy nad tym, że w szkołach podstawowych gdzieś te kroniki kiedyś były prowadzone, a niestety w jakichś dziwnych okolicznościach ślad po nich ginie. Często gdzieś tam, jeżeli jesteśmy w urzędach gmin na kontrolach, to pytamy o szkoły, które na przykład się zlikwidowały, których nie ma, albo które się likwidują, o te kroniki, gdzie są kroniki z tych szkół, bo to była kiedyś przez ten okres powojenny, lata 50-60, była taka moda też na to, żeby te kroniki prowadzić. No ale niestety tych kronik naprawdę jest niewiele. U nas właśnie poza HZO mamy jeszcze kronikę chełmskiego przedsiębiorstwa budowlanego, HZO i tą kronikę Chełma, ale ta kronika Chełma jest zeskanowana i tam dostępna online. Ale mamy tutaj w swoim zasobie, ona też już jest zdigitalizowana z cementowni. Tu jest po prostu, ta kronika jest w takim prawdziwym, profesjonalnym albumie fotograficznym, czyli nie jest to zwykła kronika taka na białym papierze oprawiona, tylko tu jest prawdziwy album fotograficzny, jednostronny z przekładkami. Za wiele tutaj wycinków, jeżeli chodzi o prasę, nie ma. Jest na samym początku informacja o realizacji budowy cementowni w Chełmie Lubelskim i po kolei są fotografie z cementowni z opisami drukowanymi. Są to dość duże fotografie, bardzo dobrej jakości, świetnie zachowane. Tu mamy budowę obiektu przemiału i
1: nadawy węgla do pieców obrotowych.
0: Także patrzymy, to jest 68 rok.
1: Przyjechał piec.
0: Tak, dokładnie. Tutaj też mamy takie zdjęcie, jak się cały ten kompleks budował, montaż konstrukcji stalowych. I w ogóle mamy poza samą kroniką, mamy też zespół tutaj u siebie kombinatu cementowego w Chełmie, który tak się pierwotnie nazywał. Część dokumentacji jest jeszcze oczywiście w cementowni, akta osobowe również są w tej, która w tej chwili funkcjonuje. Natomiast te wcześniejsze materiały są u nas przechowywane. Ta kronika już zdigitalizowana i mamy nadzieję, że też wkrótce znajdzie się na takim portalu, jakim jest szukajwarchiwach.gov.pl, gdzie między innymi nasz oddział, ale też inne archiwa państwowe, ale w tej chwili już nie tylko, różne instytuty, archiwa zakładowe przy właśnie instytucjach kultury udostępniają swoje zbiory w postaci skanów, ale archiwa państwowe przede wszystkim na stronie szukajwarchiwach.gov.pl mają dostępny spis zasobu, czyli tego, co każde archiwum u siebie posiada. W przypadku naszego oddziału jest to 95%, myślę, zasobu jest już zewidencjonowane i można przygotować się do poszukiwań u nas, zapoznając się z zasobem po kolei jednostki, daty, żeby można sobie było wybrać to, co nas faktycznie interesuje. To dla nas też jest takie, odciąża naszą pracę, bo po to my wprowadziliśmy, żeby ktoś mógł z tego na zewnątrz korzystać i żeby prościej było z tych materiałów dla osób z zewnątrz, łatwiej się zapoznać, prawda? Więc zawsze jak ktoś tam dzwoni do nas i pyta, a co jest z gminy Siedliszcze? Ja mówię, a cały spis tego, co jest z gminy Siedliszcze jest na stronie, więc łatwo się bez wychodzenia z domu, można przez przeglądarkę internetową, bez logowania się, bezpłatnie można zapoznać się z tym, co archiwa państwowe mają w swoich zasobach. W tej chwili jest to powszechna procedura, archiwa coraz bardziej się otwierają, popularyzują to, co mają w swoim zasobie, bo poza jedną z najważniejszych funkcji, jaką pełnimy, czyli gromadzenie, jest też udostępnianie. No bo po to my gromadzimy, żeby komuś to służyło, a nie tylko leżało na półce i się kurzyło.
3: Czego życzymy archiwistom z okazji tego zawodowego święta?
0: W naszym przypadku oddziału w Chełmie życzymy sobie nowej siedziby. Nowej, tej samej, większej, bo kończy nam się miejsce, a nie każde miasto w Polsce ma taki przywilej, że ma u siebie archiwum państwowe. W naszym regionie jest to tylko Chełm. W ogóle w województwie lubelskim są dwa archiwa, z czego nasze w Lublinie ma trzy oddziały, w Chełmie, w Kraśniku i w Radzyniu, więc my jak najbardziej życzymy sobie siedziby, rozwoju przestrzennego i jak najwięcej zadowolonych użytkowników. O tak!
4: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15.
5: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Znamy nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu: Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chelmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje dotyczące możliwości organizacji pogrzebów tradycyjnych i świeckich, kremacji, transportu zmarłych, ekshumacji, pomocy przy formalnościach czy dostępnych akcesoriach pogrzebowych oraz o jednej z nowych usług – bezpłatnych e-nekrologach. To zawiadomienia o pogrzebie zawierające najważniejsze informacje o osobie zmarłej oraz terminie i miejscu ceremonii. E-nekrolog można łatwo udostępnić rodzinie i znajomym poprzez wiadomość SMS lub media społecznościowe. Każdy e-nekrolog posiada moduł umożliwiający złożenie kondolencji. Rodzina może opublikować podziękowanie skierowane do osób, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu lub okazały wsparcie w czasie żałoby. www.chelmskidompogrzebowy.pl.
0: Reklama.

0: Tragedia na pasach, zatrzymany młody kierowca. Opozycja gotowa poprzeć ustawę o gotowości obronnej państwa. Wieczorem poznamy laureata literackiej nagrody Nike. Marcin Krzemiński uderzył Volkswagenem w pieszego z taką siłą, że 51-latka odrzuciło na wiele metrów, a nagranie z tego tragicznego zdarzenia obiegło internet. Policja zatrzymała 21-latka z Nowego Sącza, który wczoraj na przejściu dla pieszych potrącił mężczyznę, którego przepuszczało inne auto. 51-latek, który przechodził przez jezdnię z psem, poniósł śmierć na miejscu. Zwierzę uciekło, 21-letni kierowca został na miejscu i został zatrzymany przez policję. Był trzeźwy, pobrano od niego jednak krew. Do dalszych badań na obecność substancji psychoaktywnych. Na razie nie wiadomo, z jaką prędkością jechał młody kierowca. To i okoliczności zdarzenia ustalają biegli. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Przepisy mają uporządkować system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji na zagrożenia i umożliwić szybsze działania. Czy w tej sprawie rząd może liczyć na współpracę z opozycją? O tym Maciej Kluczka.
1: Z zapowiedzi polityków PiSu i Konfederacji Jarosława Sellina i Bartłomieja Pejo wynika, że tak.
2: Rosja coraz intensywniej prowokuje kraje wspierające Ukrainę i w związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym.
3: Każde usprawnienie wojska i kwestii związanych z bezpieczeństwem będziemy popierać. Trzeba oczywiście sprawdzić, jakie będą te propozycje.
1: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym już przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych.
0: W wieku 76 lat zmarła siostra Anastazja Pustelnik ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Krakowie. Była znana m.in. jako autorka popularnych książek kulinarnych. Siedem książek znalazło się w finale jubileuszowej 30. edycji Nagrody Literackiej Nike. Już dziś wieczorem poznamy autora zwycięskiego tytułu oraz laureata Nagrody Nike Czytelników. Laureat tegorocznej Nagrody Nike otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Stachniuk Super Optyk, autoryzowany dealer okularów z Kappa Eyewear.
0: W nocy w większości regionów od 6 do 11 stopni, nad samym morzem miejscami nawet 12, ale w Kotlinach Bieszczadzkich lokalnie tylko 0. W większości kraju gęste mgły, lokalnie widoczność może spaść poniżej 200 metrów.
4: Sponsorem prognozy pogody był Stachniuk Super Optyk, hełm popiełuszki 7, w trosce o Twoje oczy.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Recepta na udany dzień?
6: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
5: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
8: Bon ton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie HDK-u. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdkhelm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
4: Bonton.

0: Kreml grozi Ukrainie nasileniem ataków na Kijów i inne regiony. Wrócimy też do kradzieży danych znanego serwisu turystycznego. Będzie też o jutrzejszym meczu biało-czerwonych w Bośni. Marcin Krzemiński. Zakończył się rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. W związku z atakami alerty RCB trafiły do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, a wojsko podrywało myśliwce. W najnowszym alercie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśla, że nie ma zagrożenia dla terytorium Polski. Tymczasem cytowane przez agencję Reutera rosyjskie Ministerstwo Obrony zagroziło, że rosyjskie wojsko nasili ataki na Kijów i inne ukraińskie regiony. To po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jego kraj nasili naloty na rosyjskie rafinerie. Ma to być odpowiedź na zmianę rosyjskiej doktryny prowadzenia wojny, co skutkuje zwiększeniem ataków na cywilne cele, m.in. szkoły i szpitale. Co również ważne, dziś Wołodymyr Zełenski przekazał, że USA proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy do końca października. Prezydent Ukrainy mówił o tym na wspólnej konferencji prasowej w Kijowie z kanclerzem Niemiec. Skontaktowaliśmy się z klientami, których dotyczył wyciek danych, zapewnia serwis wakacje.pl i dodaje, że wykradzione dane nie pozwalają na zalogowanie się do usług na stronie klienta czy też w aplikacji.
1: Każda osoba, której dotyczy incydent, otrzymała od nas informacje z zaleceniami.
0: Mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl. Serwis zapewnia, że incydent nie dotyczył systemów płatności, niemniej jednak i tak warto zastrzec PESEL i uważać na wiadomości z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Cyberprzestępcy mogą próbować teraz podszywać się pod serwis. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
2: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą do reprezentacji i myślę, że na pewno będzie blokować.
0: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni są już w Bośni i Hercegowinie. O 17.30, czyli za niespełna pół godziny, rozpoczną trening na stadionie Bilinopolje w Zenicy, a mecz jutro o 20.45.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: O poranku w wielu regionach lokalnie gęste mgły. Widzialność może spaść poniżej 200 metrów. Potem i chmury, i słońce, ale raczej nie powinno padać. Na termometrach na ogół od 15 do 20 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
4: Bonton Radio na 104,9 FM.
5: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
6: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
5: O sobie.
6: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Bonton.
7: Gdyby ktoś o mnie zapytał, gdzie jestem, albo gdzie byłam, że biorę sobie prawo do roku 1969, w skoroszycie z wycinankami z kuriera lubelskiego, z 13 lutego w cenie 50 groszy, gdyby ktoś o mnie zapytał, to jestem w Krasnostawskim Muzeum, przeglądająca skoroszyt własności pani Żelisko, cioci pana Gołębiewskiego, właściciela licznych zdjęć, na których krasnostawskie i lubelskie miejsca są jakby kiedyś naprawdę istniały i brzmią prawie jak bajka, poza tymi o nich dowodami. Gdyby ktoś pytał o mnie, to mogę przekazać, że zwarny statkiem do Istambułu w roku poprzedzającym wydanie tej gazety Bułgarię odwiedziło około 1250 tysięcy Polaków z zapewnieniem, że będzie ich więcej. Gdyby ktoś zapytał, ilu w tym roku, musiałabym zajrzeć do aktualności internetu, bowiem o roku 2025 w Kurierze Lubelskim z 1969 takich informacji nie podano. Podano natomiast, że w Kalifornii zainstalowano pierwsze węzły ARPANET, przodka internetu, a w samym sercu sierpnia pierwsi chętni z planety Ziemia lądują na Księżycu, podczas gdy pasażerowie transatlantyku Stefan Batory suche stopy przenoszą z Gdyni do Kanady, a Leonid Teliga wybiera rejs samotnie dookoła świata. Natomiast lekarze w Łodzi z profesorem Mollem dokonują pierwszej w Polsce transplantacji serca, a inni na świecie oka. Niektórym się nie udało przeżyć tego roku. Gombrowicz, Kobiela, Piper, ilu bezimiennych, nieodnotowanych w prasie nie miało szczęścia. Jak i odnotowany 35-letni Chłasko od Następnego do raju. Gdy Seiko wprowadza pierwszy zegarek kwarcowy na rękę, na świecie nastaje grudzień i wtedy właśnie spadam na ziemię ja, pomiędzy sople lodu i ciepłą pierzynę śniegu, jak gwiazda, żeby nie pytać po co, żeby kochać. Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że jestem gościem audycji Sami o sobie. Nazywam się Marzena Mariola Podkościelna. Zaczęłam wierszem, który dużo o mnie mówi, dużo tych historycznych rzeczy, które uświadamiają, ile już historii się wydarzyło, a w którym punkcie, w którym miejscu my teraz jesteśmy. Najtrudniej chyba mówić samemu o sobie, samej o sobie. Rozpoczęłam wierszem. Wierszem dlatego, że o tym chcę powiedzieć. O sobie jako poetce. Przede wszystkim. Jestem też animatorem kultury, ale od poetki zacznę. Może większość z Państwa wie, może nie, może wiecie, może nie wiecie, że jestem laureatką wielu konkursów poetyckich. Przytoczę tylko kilka takich może, no nie chcę powiedzieć ważniejszych, ale z bardziej znanych, czy imienia Kazimierza Ratonia, czy o Złotą Wieżę Piastowską, czy o Ludzką Twarz Człowieka, a także Wacława Olszewskiego, o Złote Pióro Sopotu, no jest tego trochę, Traktat oczywiście, o Liść Dębu. Miałam też nominację do połowu biura literackiego, co jest bardzo istotne dla tej współczesnej poezji. Jestem jurorką konkursów poetyckich, literackich, muzycznych. Publikowałam w wielu pismach literackich, publikuję jak Odra, Elewator, Helikopter, wydawnictwo J. Jacka Bieruta, Kozi Rynek. Uśmiecham się do Koziego Rynku, do Egerii, Migotań, Latarni Morskiej, Przestrzeni Pogranicza, do Frazy i jeszcze wielu innych. Tak samo do antologii, w których są umieszczone moje wiersze. Jestem też animatorką i twórcą kultury. Za tę działalność zostałam nagrodzona w kategorii twórca kultury i animator kultury w powiecie krasnostawskim. Lubię to swoje miejsce, w którym jestem, to moje miejsce poetyckie i animatorskie, bo naprawdę można dużo zrobić później, gdy są odzewy tego, co się robi, że to jest pożyteczne i potrzebne innym ludziom, wtedy wiemy, że to, co robimy, ma naprawdę sens. Trochę tego jest. Tego, co wymieniłam. A kiedy to się zaczęło? Moje dziecko kiedyś zapytało: mamuś, a od dawna piszesz wiersze? Ja odpowiedziałam: nie pamiętam. A dziecko: o, to bardzo dawno. Czy to było bardzo dawno? Nie wiem, chyba wszyscy zaczynamy pisać w podstawówce, prawda? Są jakieś próby, omawianie wierszy, no i wtedy się zaczęło. Wtedy się zaczęło u mnie i ten zachwyt mój, taki nierozumiany przez nauczycieli później, zachwyt nad Mironem Białoszewskim. No, kręcił mnie niesamowicie, ja nie rozumiałam wtedy, co mnie kręci. Później już jako dojrzała osoba pisząca już rozumiałam zabawę. Zabawę z tekstem i niekoniecznie zabawę. Zabawę i pracę nad słowem. Bo to, co człowiek, co poeta robi, czym się para, to nie jest zabawa. Zabawa może na początku, te próby, ale wszystko... Prawie wszystko rodzi się z doświadczenia, a doświadczenie, no wiemy, z czego się rodzi, z przeżyć i z bólu. I to notujemy, Czasem pokazujemy, czasem nie pokazujemy. No ja byłam na tyle śmiała, że, chociaż podobno byłam nieśmiała, na tyle śmiała, że próbowałam szukać i szukałam konkursów, gdzie te moje teksty wysłać. Wysyłałam do Zamościa, wysyłałam już w liceum na konkurs poznański o Laur Wierzbaka. On był połączony z Międzynarodowym Listopadem Poetyckim i to już było ho-ho, tak to określę, bo na tym właśnie w drugiej klasie, druga, trzecia, czwarta klasa liceum, wtedy zwrócił na moje teksty jako na jedynej z tej grupy wierzbakowskiej Artur Sandauer. A to była postać. Tak mi się przypomniał ten Artur Sandauer na ostatnio, a jestem świeżo właśnie po konkursie w Tarnowie, konkursie Źródło, Małopolska Nagroda Źródło. I tam był wymieniany, wydaje mi się, może będę plątała, albo Adam Ziemianin, autor tekstu Starego Dobrego Małżeństwa, albo Józef Baran, że jego... Pierwsze teksty, może jedne z pierwszych, no gdzieś tam na początku, a może później, na któregoś z tych poetów teksty zwrócił Artur Sandauer. Ucieszyło mnie to. Śmiałam się do tego, cieszyłam się, bo to coś nie tyle znaczy, żeby znaczyło dla mnie, jakoś podnosiło jakąś poprzeczkę czy mojego pisania, czy tego, co robię w publikacji, ale to jest coś wartościowego już w tych wspomnieniach. Później, po tych ważnych konkursach nastąpiło życie i 20 lat niepisania. Zero pisania, zero tekstu, zero... Ja nie wiem, jak można tak żyć, bo niektórzy po prostu nie piszą, ale gdzieś tam przeglądają. To nie jest taka po prostu eliminacja bez tego. U mnie nie było, po prostu nie było nic. Fascynowały mnie inne sprawy, a nie literatura w takim sensie, w jaki wchodziłam na początku. No i później. Później przeprowadzka z rodziną pod Krasnystaw obudziła wszystko. Wszystko. Wszystko to, co gdzieś tam spało. No bo chyba spało, skoro się obudziło. I wybudziło się to z takim ogromem energii, i do pisania, i do organizowania różnych rzeczy, że się zaczęło ponownie. Albo zaczęło się po prostu nowe, może tak to ujmę. No i moje spotkanie z Mariuszem Kargulem, bo chciałam dołączyć do jakiejś grupy, do ludzi działających na terenie Krasnego Stawu. Tutaj gdzieś wyszukałam, już nie pamiętam gdzie, że działa grupa A4, którą założył Mariusz Kargul, i spotkałam się z tym gościem. Najpierw przez telefon, ale niesamowite było to spotkanie pod Domem Kultury. Nie widzieliśmy, jak wyglądamy, a raczej nie. Mariusz nie wiedział, jak ja wyglądam, ale ja wiedziałam, jak Mariusz wygląda, bo już był gdzieś tam na zdjęciach. Umówiliśmy się w miejscu na godzinę. Idę w kierunku Mariusza. Widzę, że nie reaguje w ogóle na mnie, na kobietę. W ogóle, niczym w ogóle nie reaguje. Więc go ominęłam i poszłam dalej. Zawróciłam, odwracam się, patrzę. Mariusz dalej nie reaguje. No ale tym razem już podeszłam, przedstawiłam się. I ten wielki taki i śmiech, i taki wybuch tego onieśmielenia Mariusza, gdy tłumaczy mi, że spodziewał się starszej pani, która pisze wiersze po cichutku, no i chce się spotkać i zaznajomić z grupą. Nigdy się nie spodziewał, by to była osoba w moim wieku, że ktoś jeszcze po prostu z poezją coś robi na tym terenie. To było nasze pierwsze spotkanie z Mariuszem, które przerodziło się w przyjaźń i dużo takiego mojego, dużo mojej wdzięczności za to, kim tutaj był, ilu ludziom pomógł, zachęcił, otworzył w jakiś sposób możliwość bycia tutaj w Krasnym Stawie. Bolesne to jest dla mnie, bo Mariusza nie ma. Mariusz zmarł. I takim sposobem zaczął się dla mnie Krasny Staw. Coraz bliższy, przyjaźniejszy, otwarty. I zaczęła się moja rola po mojemu i też z innymi.

takie ciche, zwłaszcza te w Bieszczadach, gdy spotkasz takiego w górach. Wiele z nim nie pogadasz, najwyżej na ucho ci powie, gdy będzie w dobrym humorze.

zwłaszcza te w Bieszczadach, łatwo w trawie się kryją i w opuszczonych sadach. W zielone grają ukradkiem, nawet karty mają zielone.

gdy skrzydłem cię dotkną, już jesteś ich bratem. Anioły są całkiem samotne, zwłaszcza te w Bieszczadach, w kapliczkach zimą drzemią, choć może im nie wypadnie.

co się stało w moim życiu, że po tak długiej przerwie niepisania obudziło się tamto, które było, które sobie drzemało, spało, wypoczywało. No niektórzy poeci mają przerwę. Co u mnie się stało? Chyba ta przeprowadzka, ta ziemia obiecana. Tak to określam i to w tym wszystkim gdzieś tam mam nawet ten wiersz że w tym wszystkim maczał palce święty Antoni. Ten z Radecznicy święty Antoni. Pisać zaczęło się samo. Po prostu zaczęło się pisać. Wszystko chyba zaczęło być po prostu powodem, impulsem do przelewania, do zapisywania notatek. Notatek, ale no nie notatek, bo ja mam taką zasadę, każdy ma jakąś tam zasadę zapisywania. Wcześniej pisałam, tak jak większość, długopisem, ołówkiem, czymś tam, prawda? Teraz już tego nie robię, teraz już robię prosto do notatkę do telefonu, czyli zapisuję wiersz elektronicznie. Nie będzie po mnie notatek pisanych i skreślę tylko to, co już opublikowane, prawda? Mariusz Kargul był osobą, która pokazała i wciągnęła w te otwarte drzwi. To było wspaniałe, że stworzyli grupę A4 w Krasnym Stawie i ta grupa działała. Ale działała, naprawdę żywo działała. Mieliśmy spotkania. Ja się po prostu cieszyłam, że spotykam się z ludźmi, którzy nadają na tej samej fali. No to takie potoczne sformułowanie. Ale wiemy, że to jest bardzo istotne dla naszego funkcjonowania, dla naszego życia. No tak samo jak spotkania teraz dla mnie w kręgu filozoficznym. No to mnie rajcuje. Okazuje się, że ludzie zajmujący się przeróżnymi tematami i parający się matematyką, no w różnych, nie filozofowie, chcą się spotykać na tematach z filozofii. I sobie gadamy. I sobie przypominamy, co jest najważniejsze w tym życiu. I co było ważne w ogóle dla kiedyś, dla filozofów? I czy cokolwiek się zmieniło teraz? Jakaś ważność, nie? Że tutaj się nic nie zmienia, że człowiek jest taki sam, a zapomina, jak powinien funkcjonować i co jest najważniejsze dla niego. Mariusz Kargul pokazał taką rzecz, może nie pokazał, to jest nieadekwatne określenie do tej sytuacji. Umożliwił działanie. Gdy zaczynał konkurs Ja Cię Kocham, a Ty Pisz, my poznaliśmy się, gdy była pierwsza czy druga edycja, nie pamiętam w tym momencie, namawiał mnie, chyba była pierwsza, do uczestniczenia. Wzięłam udział, Andrzej Stasiuk wręczał nagrody, między innymi Andrzej Stasiuk. No Mariusz robił, po prostu ściągał ludzi z taką wielką pompą wydarzeniową. No nazwiska takie w Krasnym Stawie, no to naprawdę trzeba mieć, nie wiem, i energetykę, i... No nie wiem, co pieniądze? No pieniądze to chyba nie, bo Mariusza nie można by było posądzać wtedy, że ma jakąś wielką kasę na organizowanie wydarzeń kulturalnych. No a bez pieniędzy kulturalnych się nie da. Mariusz udowadniał, że dużo można, naprawdę dużo można, jeżeli się chce i do ludzi się trafi. Andrzej Stasiuk był, przyjaźnił się z Mariuszem. Tak się wydawało, że się przyjaźnią, bo Stasiuk dla Mariusza był niesamowicie ważną istotą na tej ziemi. Był jego
Śmiałam się z nim, że każdy ma swojego mistrza. I od drugiej edycji Mariusz zaproponował taki schemat w konkursie Ja Cię Kocham, a Ty Pisz, że drugą edycję ja się będę zajmowała prowadzeniem i będzie to część poetycka, a następnego roku znów część gość będzie prozatorski, prawda? Bo no, Mariusz był przede wszystkim prozaikiem, poetą też, ale proza była dla niego. On miał oryginalny język, język, który taki który dużo wnosił. Te jego krótkie formy naprawdę były potrzebne nam tutaj i nie tylko tutaj. I tak by się to po prostu umożliwił mi miejsce na działanie przy konkursie Ja Cię Kocham, a Ty Pisz. On to stworzył, a nie powiedział, że słuchaj, to jest moje, może mi pomożesz. Tylko masz i rób. No ale tak się wydarzyło w moim życiu, że pojawiła się moja córka. I automatycznie wypadłam z tych torów poetyckich. Później to była Sara, później urodziła się Wandzia. No ja już nie działałam, nie robiłam tutaj nic. Przyjaźniliśmy się z Mariuszem. Czasem tam gdzieś wpadałam na jakieś spotkania, ale to tutaj było tyle mojego. Ale pisałam, swoje robiłam dla siebie. I tym szokiem, który był dla nas wszystkich tutaj, dla większości tutaj osób w Krasnym Stawie i nie tylko, była jego nagła śmierć. Pogrzeb, chociaż on prześmiewczo o sobie i mówił, i nigdy nie chciałby, żebyśmy nigdy nie chciał, by coś było smutnego z nim związanego. Nawet ten jego jedyny i pierwszy tomik pod tytułem Niewczesny pogrzeb wierszoroba. Jakaż zapowiedź, czy on cokolwiek wiedział, co nastanie, co się stanie. Niewczesny pogrzeb wierszoroba. Taki był Mariusz. I gdy przygotowywał Krasnostawską Noc Poetów, o której mi mówił, że będzie się działa i czy będę, oczywiście będę, wyjdzie ze szpitala i poprowadzi. No i stało się tak, jak się stało. Później była cisza. Oczywiście jeszcze było spotkanie, to był październik 2013 roku. Nie odbyła się Krasnostawska Noc Poetów. Nikt nie był w stanie, żeby to po prostu wziąć się za to, bo to był potężny smutek i niepogodzenie się z tym, co

zwróciłam się do Gminnego Centrum Kultury, czy oni to będą robić dalej, ale może jeżeli nie będą robić, no to ja bym chciała to kontynuować, bo coś, no nie można tego tak zostawić, po prostu, żeby nie było nic po tym. Padło takie pytanie, czy ja się tym zajmę, czy im pomogę. No oczywiście, no to jest prosta sprawa i od razu poświęciłam, wzięłam się za to, z radością. No i ściągałam ludzi, tych, którzy znam, zapraszałam, przyjęłam taką formułę, że my wszyscy tutaj, poeci, którzy przyjeżdżamy na Krasnostawską Noc Poetów, jesteśmy na równi. Nawet gdy zapraszałam profesora Pawła Śpiewaka czy profesora Pawła Sorokę, no ale zwłaszcza profesora Śpiewaka, syna Anny Kamińskiej, też którą tutaj się zajmuję, o której będę jeszcze powiem, mówiłam, że czy masz świadomość, że nie będziesz tutaj jako główny gość, tylko będziesz z nami na równi i będziesz czytał wiersze i Anny Kamińskiej, i swojego ojca Jana Śpiewaka, jako po prostu ludzi, autorów uczestniczących w tym wydarzeniu. Ale głównym gościem Krasnostawskiej Nocy Poetów była Gwiazda Muzyczna. Zawsze był jakiś po prostu ciekawy koncert, ciekawe osoby. To było dobre. To było dobre. Teraz trwa cisza. Zobaczymy, może jakoś wrócimy do tego. No wiadomo, potrzebne są pieniądze. Na cokolwiek zorganizowanie takiej rzeczy są potrzebne pieniądze. No i siły.

0: Reklama.
1: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm ulica Lubelska 31.
0: Reklama. Reklama.
1: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
0: Reklama.
8: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
9: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
8: O sobie.
9: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Bon Ton.
10: Otwieram książkę Krasnostawska Noc Poetów, antologię z 2018 roku. Dlaczego chcę powiedzieć o tej książce, o tych antologiach, kilku antologiach? Robiłam te książki wraz z wydawnictwem Tawa, chełmskim wydawnictwem Tawa, z wielkim człowiekiem, którego już nie ma wśród nas, Waldemarem Taurogińskim, człowiek, który dużo mnie nauczył i bardzo dużo pomógł. Przy moich pracach nad Krasnostawską Nocą Poetów, wydarzeniem, które było poświęcone pamięci Mariusza Kargula, wspomnianego przeze mnie Mariusza Kargula. I tutaj w tej książce, w tej antologii jest mój wiersz dedykowany Mariuszowi. List, wiersz Marzeny Marioli Podkościelnej do Mariusza Kargula, patrona Krasnostawskiej Nocy Poetów. Jest poniedziałek, 16 października, a wtedy wypadło na środę, gdy napisałeś, że masz zamiar stanąć na nogi dosłownie i w przenośni i że się cieszysz, że się odzywam, bo szpital nie daje zbyt wielu powodów, żeby być spokojnym. Przeraził mnie ten SMS i że się boisz. I noc, kiedy przyszła wiadomość, że nie żyjesz. I nie wiadomo było, do kogo to powiedzieć. Miało nie być smutno. Jest poniedziałek. 4 długie lata po tamtej środzie. Pośród lasów i łąk. Słońce bawi się, że aż pieką oczy od tych barw. Pomarańcz rozdarty na strzępy. W dziesiątkach odcieni trudno to wszystko opisać. Trudno pogodzić. Tylko raz przyśnił mi się Mariusz, mój brat. Miał wtedy 26 lat. Jedyny raz ty miałeś 36. Siedziałeś pod pasażem na zwalonych kłodach drewna. Było tak dużo słońca. Kartka listu leżała obok ciebie, a ja nie mogłam tego, co mi napisałeś, przeczytać. Wtedy miała przyjechać Mirka Szychowiak. Zaprosiłam ją do tego twojego krasnego stawu. Kurczyłam w sobie tyle obaw, a ty zaśmiałeś się tak ciepło, jak zawsze, cały ty. Rób swoje i nie martw się, rób swoje. Nie wiem, komu mieć za złe mój smutek. Nie wiem, komu mieć za złe ten żal. Noc poetów w tym roku wypada na sobotę. Będziemy czytać listy i pisać do ciebie. Nie zapomnij się odezwać. Tak, wymyśliłam turniej jednego listu. Dla patrona tej nocy poetów, który zapoczątkował noc, wszystko ustawił, wszystko zorganizował, miał wyjść ze szpitala z Warszawy i poprowadzić. Nie wyszedł, zmarł, nie poprowadził. Także krasnostawska noc poetów to przede wszystkim pamięć dla Mariusza, że nadal się dzieje poetycko i się dzieje w Krasnostawie, bo zawsze mu na tym zależało. Każdego roku w dniu śmierci Mariusza Kargule, czyli 16 października, organizuje, no nie można powiedzieć, że spacer, ale spotkanie nad grobem Mariusza. Czytamy mu wiersze z jego jedynej książki, Niewczesny pogrzeb wierszoroba. W tym roku myślę, że będzie tak samo, że to się uda. Zawsze wieczorową porą, szczególnie w wieczór, no bo wiadomo, że każdy jest zajęty swoim życiem, swoimi sprawami najbardziej pierwszymi i ciężko się tak po prostu zorganizować, wyrwać i no poświęcić te chwile takiej pamięci. Ale naprawdę warto to zrobić i uczestniczyć w tym. Może przypomnę spacer i to czytanie wierszy, jakie miało miejsce w ubiegłym roku. Przypomnę wierszem. Krasnystaw, 16 października 2025 roku. Jak uwierzyć w Oświęcim? Przy Gołąbku wychodzimy ponownie na aleję, z pomiędzy grobów poukładanych jak kosteczki. W torebce mam wiersze, które czytaliśmy Mariuszowi Kargulowi w rocznicę dnia, kiedy wcale nie chciał od żywych odchodzić. Dobrze pamiętam, co w przeddzień mówił, ale nie miał chyba jednego nawet innego wyboru. Teraz mówi do nas wierszami ze swojej jedynej książki, a my za każdym razem mu wierzymy. W każdy wiersz, w każde jego słowo. Wracając do Gołąbka, niejakiego pana Roberta, sąsiada pani Ani, wychodzimy na szeroką cmentarną aleję. Idziemy przez noc. A pani Ania ubolewa, że wojna zabrała tylu młodych w jakiś wór czasu, czarną woru otchłań. Co raz na grobowych tablicach zauważa wojenny rok. Jeden z tych, które podsłuchała z cichych słów ojca do sąsiada. Po tym, jak w jedynym telewizorze w miasteczku pokazano zdjęcia z Oświęcimia, gdy jego małe dzieci patrzyły w to, jak sroka patrzy w kość, a on zaciskał ręce do siności pod brodą wdławiący ją pięści, a potem uciekł sprzed tego telewizora, żeby dzieci nie zobaczyły, że strach siedzi w nim bez odpustu, jak świadomość, że gdyby nie miał na imię Adolf, nie przeżyłby z żoną tego Oświęcimia. Przeżył dzięki Adolfowi. A sąsiadowi, jak na spowiedzi, mówił i to, i inne makabryczne rzeczy, które pani Ania do dziś pamięta i milczy do nas, żebyśmy na jej słowo nie musieli uwierzyć. Chciałabym wszystkich zaprosić na to przypomnienie i wspomnienie Mariusza tego dnia, 16 października. Niech to będzie, no nie wiem, nie powinno się przepraszać za wiersze, Ale wiersze te nie są jakieś lekkie i nie takie Mariusz by sobie życzył. Może kiedyś będę pisała dla niego z dedykacją jakieś takie jajcarskie, jak to on określał i lubił. Może takie nawet znajdziemy właśnie w jego książce nad jego grobem. Serdecznie wszystkich zapraszam. Kto by chciał, kto by mógł. Spotykamy się przy bramie cmentarnej od ulicy Okrzei. Jeszcze nie wiem, o jakiej godzinie. Myślę, że to będzie godzina 19, jak zwykle. Ale już zapowiedź spotkania polecam uwadze. Z tą poezją w moim życiu jest dużo tego, dużo tej roboty, dużo nazwisk, dużo ludzi. Chciałabym też skupić się bardzo, nie tylko na Mariuszu, ale opowiedzieć o Annie Kamieńskiej, wybitnej poetce polskiej, tłumaczce, wyjątkowej osobie. Warto o niej teraz mówić nawet szerzej, bo jej nazwisko, jej twórczość powraca do egzaminów. A urodziła się w Krasnym Stawie w roku 1920. Stulecie obchodziliśmy niedawno. Warto o niej mówić, przypomnieć. Może przynajmniej jakaś część osób się zainteresuje tą naszą wybitną rodaczką i tym, co bym chciała opowiedzieć, przybliżyć w następnej audycji. Powiedzieć o spotkaniach, które organizuję w Bibliotece Powiatowej u pani dyrektor Eli Patyk. Spotkania poświęcone Annie Kamieńskiej pod tytułem Anna Kamieńska w moim życiu. Dziękuję bardzo, że przyjęliście zaproszenie do mego świata, do pokazania, uchylenia w zasadzie ważnych rzeczy z mojego życia. A mówiła do Państwa Marzena Mariola Podkościelna.

Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. Nawet kiedy źle ci jest, to nie jest źle. Odgrasz. Ja cały zbudowany jestem z ran. Duszę na ramieniu wiecznie mam. Lecz kaleką nie ja jestem, tylko ty, bo ty grasz. Dzisiaj bankiet u artystów, ty się tam wybierasz. Gości będzie dużo, nieodstępna tyraliera. Flirt i alkohole, może tańce będą też. Drzwi otwarte zamkną, potem się, no i cześć. Wpadnę tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera. Wódki dwie wypiję, potem cicho się pozbieram. Wyjdę na ulicę, przy fontannie smoczę łeb. Wyjdę na przestworza, przecudowny stworzę wiersz. Ty i ja, teatr

0: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
1: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
0: O sobie.
1: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze radia Bonton.

0: Uwaga na gęste mgły, alert dotyczy większości kraju. Znów jest taniej na stacjach, ale uważajcie na oszustów. Iga Świątek, od drugiej rundy zacznie turniej w Wuhan. Marcin Krzemiński. Kolejne w ostatnich dniach ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed gęstymi mgłami. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw. Łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma, to Pomorze oraz Warmia i Mazury. Taniej na stacjach, ale uważajcie na oszustów, ostrzegają eksperci. Wczoraj wrócił program ceny paliw niżej, który powoduje mniejsze stawki na pylonach dla benzyny i oleju napędowego. To też otwiera nowe pole dla internetowych oszustów. Marcin Starzec.
1: Ceny paliw faktycznie w dół, bo na stacji w podkarpackim Skołyszynie mimo niedzieli całkiem duża kolejka, jak na tę porę dnia.
2: To już powinno być przynajmniej ponad miesiąc temu.
3: Można było to szybciej zrobić, tak.
1: Ale na tej obniżce skorzysta chcą niestety również oszuści. Mówiła o tym ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
4: Teraz rzeczywiście te ceny paliw to jest kampania, którą przestępcy sobie wymyślili. Wykorzystali właśnie logo identyfikacji takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
1: Ekspertka radzi, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych.
0: To ja jeszcze tylko przypomnę, że od weekendu do końca roku maksymalne ceny paliw na stacjach znów ustala Ministerstwo Energii. Dziś i jutro górna granica opłaty za litr benzyny 95 to 6,73 zł, 98 7,59 zł, a diesla 7,88 zł. Liderka rankingu tenisistek Jelena Rybakina nie zagra w Wuhan, poinformowali organizatorzy. Kazaszka zmaga się z kontuzją stopy. To oznacza, że Iga Świątek znajdzie się wśród 8 najwyżej rozstawionych i w pierwszej rundzie będzie miała wolny los, czyli zacznie grę od drugiej rundy. Turniej rozpocznie się 12 października. Pewna udziału w nim jest też Maja Chwalińska. Na Magdalena French i Magdalinet będą musiały przebijać się przez kwalifikacje. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo miejscami dość gęste mgły. Na termometrach od 15 do 20 stopni, cieplej na krańcach zachodnich oraz lokalnie na południowym wschodzie, tam nawet 22.

0: Podcast od graczy dla graczy. Graudycja w Radiu Bonton.
1: Ten podcast oczywiście tak jak zwykle prowadzę dla Was ja, Janek Zieliński. Kłaniam Wam się i zapraszam do godziny 18 mniej więcej. Jestem dzisiaj z Wami na antenie Radia Bonton i dzisiaj w końcu długo wyczekiwana gra, recenzja najnowszej polskiej gry. Jest to oczywiście The Blood of Dawnwalker. Musieliście miesiąc czekać, trochę mi zeszło. No też trochę wyszedłem z wprawy, jeżeli chodzi o takie szybkie ogrywanie gier na recenzję, ale liczę, że od tego momentu się tylko rozkręcę. Tym bardziej, że czekają nas jeszcze no niemałe premiery w tym roku, ale na razie skupmy się na polskiej grze, jaką oczywiście jest The Blood of Dawnwalker. Jest to RPG akcji wydany przez Bandai Namco, zrobiony przez polskie studio Rebel Wolves. Jest to studio, które zostało założone przez Konrada Tomaszkiewicza, byłego reżysera w CD Projekt Red, który jest przede wszystkim znany z tego, że kierował pracami nad Wiedźminem 3. Gdzieś ta firma się rozrosła, z tego co wiem, na tyle, że Tomaszkiewicz chciał założyć coś swojego, coś mniejszego, bo też nad tą grą pracowało, z tego co wiem, około 200 osób. I on chciał coś takiego bardziej bezpośredniego. Grę zapowiedziano na początku zeszłego roku. W tym roku ją dostaliśmy do rąk. Studio zostało założone w 2022, więc ten development trwał około 4 lat, tak plus minus pewnie. Gdzieś to wszystko się rozgrywało. I dzisiaj pomówimy sobie troszeczkę właśnie o tym, jak to wyszło, jak to wszystko przebiegło, z racji, że jest to też pierwsza recenzja, którą robię tutaj na potrzeby tego podcastu, to tak słowem wstępu pozwolę sobie powiedzieć, jak te recenzje generalnie będą tutaj wyglądać. Ja się będę starać jak najbardziej rzetelnie oceniać te gry. Niekoniecznie chcę jak najszybciej te gry ogrywać, tylko chcę je ogrywać porządnie, żebym był w stanie zapoznać się z nimi na tyle, żebym mógł je rzetelnie ocenić. Rzetelnie, nie obiektywnie, to jest różnica. Generalnie wiem, że jest taki nurt, zwłaszcza w tym polskim giereczkowi, jest taki nacisk, żeby te recenzje były obiektywne. Tylko że w mojej opinii obiektywizm, a rzetelność to są dwie różne rzeczy i moim zdaniem tutaj obiektywizm jest mylony z rzetelnością, gdzie no mówimy mimo wszystko o jakiejś formie sztuki. Okej, są pewne rzeczy, które są mierzalne, bo mimo wszystko jest to w jakimś stopniu też program, ale uważam, że to nie jest tak, że to się da w całości obiektywnie ocenić. Ja mam jakieś swoje doświadczenia, jakieś swoje oczekiwania gusta i na podstawie tego też oceniam dane gry. I tyle. I będę się starał to robić przede wszystkim rzetelnie, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości. Tutaj wszystko transparentnie będę przedstawiał. Obiektywizm jest filozofią moim zdaniem w tym konkretnym przypadku i w każdym innym filozofią pomyloną, ale to jest rozmowa na inny program, na inny temat, na inny czas. Jeszcze słowem wstępu podzielimy sobie tą recenzję na taką część powiedzmy trochę bardziej opisową. Będę się starał w międzyczasie prezentować zalety, wady, no i na koniec dam jakąś konkretną ocenę. Będzie to oczywiście ocena liczbowa, chociaż nie jest ona jakimś turbowyznacznikiem. W sensie o wiele bardziej przywiązujcie uwagę do moich słów niż do tej cyferki, którą wystawię na koniec. Ona będzie pewnym podsumowaniem tego, co tutaj powiem. Natomiast nie zawrze ona też wszystkiego. No mimo wszystko ciężko zawrzeć 20 ileś minut podcastu w jednej cyferce. i też będę się kierować tym, czym się kieruje chociażby taki krytyk muzyczny Antony Fantano. On wychodzi z założenia, że 5 na 10 to jest taka domyślna ocena. Jeżeli jest coś wyżej, to bawił się dobrze, albo przynajmniej lepiej powyżej średniej. A jeżeli coś jest niżej, to gorzej się bawił, poniżej tej średniej. Więc z takiego założenia też wychodzimy i tak to sobie będę oceniał. Grę ograłem na Xboxie Series X. Grę kupiłem za własne pieniądze, nie dostałem jej za darmo w tym przypadku. I mniej więcej tak to się na początek klaruje.
0: Podcast od graczy dla graczy. Graudycja w Radiu Bonton.
2: Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Reklama. Bonton Radio.

0: Podcast od graczy dla graczy. Graudycja w Radiu Bonton.
1: Tak więc pora w graudycji na część opisową. Ja jestem Janek Zieliński, oczywiście, to jest Radio Bonton. I słowem wstępu przedstawię wam mniej więcej, czym The Blood of Dunwalker jest. A jest to RPG akcji w otwartym świecie, osadzony w XIV-wiecznej Kotlinie Sangorskiej. Jest to fikcyjna kraina, osadzona gdzieś mniej więcej w Górach Karpackich. Także mamy tutaj taką mieszankę, powiedzmy, rzeczywistości z fantastyką. To jest taka historia napisana na nowo. To, co się tam kiedyś wydarzyło, w to wszystko mamy wplecione elementy fantastyczne i w grze kierujemy Coenem, młodym wampirem. W tej grze wampiry są zwane wrakirami, ale ja sobie dla uproszczenia tematu będę sobie używać terminu wampir. I Coen wiedzie takie, powiedziałbym, normalne życie jak na tamtejsze warunki w wiosce Lasleya. Mieszka tam ze swoją rodziną, ale żyje w kotlinie odciętej od świata, gdyż około 2 lata wcześniej władzę przejęły wrakiry właśnie z Brensisem na czele. On jest otoczony taką swoją świtą, swoimi bojarami i przez te 2 lata prowadzi bezwzględne, krwawe rządy, a gra nam daje parę skrawków odnośnie tego, jak te rządy wyglądały mniej więcej wcześniej, jak się one różnią. Teraz można to podsumować takim krótkim hasłem, że jedno zło zostało zastąpione przez kolejne w tym przypadku. O fabule nie będę się za dużo tutaj wypowiadać. Przynajmniej na antenie postaram się wam dograć taką, powiedzmy, taki suplement na stronę radiobonton.pl o fabule. Spoilerowo, tam trochę więcej o tym wszystkim poopowiadam, ale mamy tak, wróćmy do gry. Oczywiście mówimy o grze dla dorosłych od 18 lat. Jak mówiłem, jest to gra osadzona w takim fantastycznej takiej wariacji średniowiecza. I jesteśmy rzuceni w akcję, gdzie taką głównym celem bohatera jest to, żeby odzyskać swoją rodzinę. Brensis ją w pewnym momencie porywa, no i bohater nasz zostaje tak jakby zarażony tym wampiryzmem, zostaje właśnie tytułowym Dunwalkerem, czyli takim trochę innym wampirem. Kluczową kwestią w tej grze jest to, że mamy ograniczony czas. Mamy 30 dni, które składają się na kilka segmentów w dni i w nocy. Te segmenty są pobierane przez aktywności, które wykonujemy, przez różne questy, przez różne poboczne aktywności, przez rozwój postaci. I tak to się wszystko odbywa. To jest taki, powiedzmy, jeden z tych takich głównych, korowych elementów tej gry, że mamy do czynienia z ograniczonym czasem na odbycie tego wszystkiego. No i w tym czasie musimy jakoś się zmieścić, żeby jakoś tą kwestię rozwiązać, bo nie powiem, że obalić tych rozwiązań. Gra daje nam kilka pod tym kątem, jeżeli chodzi o prowadzenie tej historii, jeżeli chodzi o takie jakby rozwiązanie właśnie tego głównego questa, no to tutaj mamy nawet taką niemałą swobodę w tym wszystkim. Jeżeli chodzi o inne mechaniki, tutaj twórcy trochę, że tak powiem, w tej formule od siebie dodają, bo za dnia jesteśmy człowiekiem, w nocy zaś wampirem. I ta rozgrywka się nieco różni od pory dnia. Mamy pewne ograniczenia, ale też i pewne możliwości w zależności od pory dnia. Oczywiście w nocy możemy się posługiwać mocami wampirycznymi. Możemy wyciągnąć nasze kły, możemy się na przykład teleportować. Wtedy wchodzi w grę jakaś taka forma, powiedzmy, wspinaczki po budynkach na przykład, z takich unikalnych rzeczy dla nocnego gameplayu. Mamy też walkę oczywiście mieczem. Tutaj jest to mocno inspirowane grami pokroju For Honor pokroju Kingdom Come. Tutaj widać wyraźne inspiracje pod tym kątem. Nie jest to typowe psiekanie, maszowanie przycisków, tylko tutaj faktycznie wymaga to jakiegoś parowania, bronienia się przed tymi ciosami, unikania. Tutaj ta gra pod tym kątem tak to rozwiązuje. I jak to wszystko tak naprawdę wypada? O tym sobie powiemy w następnej części.
0: Podcast od graczy dla graczy. Graudycja w radiu Bonton. 104,9.

0: Podcast od graczy dla graczy. Graudycja w Radiu Bonton.
1: Tak więc przejdźmy sobie już bardziej do oceny niż omówienia stricte tego, czym gra jest, czego się składa. Oczywiście Graudycja, Radio Bonton, Janek Zieliński, to ja, kłaniam się. I tak, zacznijmy sobie od zalet. I muszę na początek powiedzieć, że nie była to gra, którą na początku się jakoś szczególnie interesowałem. Tak patrzyłem sobie na te zajawki, wyszedł ten taki pierwszy zwiastun, ten taki ładny cinematic, sobie myślę, no ciekawe, wampiry, taki temat powiedzmy trochę niewyeksploatowany, jeżeli chodzi o to giereczkowo. Gdzieś potem sobie patrzyłem jakieś zajawki od czasu do czasu i tak sobie patrzę na to i myślę, no mod do Wiedźmina. A tu jednak nie. Nie do końca. Jest tutaj wiele inspiracji, o kilku wam oczywiście powiem, ale też no oczywiście nie ma co kłamać. Naleciałości z Wiedźmina widać, zwłaszcza jeżeli chodzi o reżyserię cutscenek, jeżeli chodzi o formę prowadzenia dialogów, jeżeli chodzi także trochę też o questy, nawet bym powiedział, że tam widać jednak, że to robią ludzie, którzy wcześniej pracowali przy Wiedźminie, ale no jednak powiedziałbym, że najbardziej z tego wszystkiego i to, co mnie najbardziej zaskoczyło pozytywnie, to był setting, bo ja nie wiedziałem, że to będzie mieszanka fantazy ze średniowieczem i dla mnie to wyszło na plus, bo z jednej strony mamy naprawdę takie realistyczne średniowiecze. Ja bym powiedział, że tutaj, jeżeli chodzi o to, jak ten świat został zaprojektowany wizualnie chociażby, jeżeli chodzi o ten szeroko pojęty klimat, to tak tutaj widać naleciałości z Kingdom Come'a. Jest to bardzo przyziemne. Walka też zresztą przywodzi na myśl Kingdom Come'a, jeżeli chodzi o ten system wychylania się, bronienia i walki z kilkoma przeciwnikami naraz. Tutaj to wszystko gdzieś wychodzi po drodze. Też gra naprawdę, jeżeli chodzi o ten właśnie klimat, jest mocno przytłaczająca. W sensie, no jeżeli nie jesteście gotowi na grę, gdzie naprawdę krwi nie brakuje, ale przede wszystkim jest szaro, jest przytłaczająco, smutno, to z góry wam mówię, że to jest właśnie taka gra i musicie być na to gotowi, bo ta gra ma 18+, faktycznie nie od parady. Są takie gry, gdzie można by się nad tym zastanowić, ale tutaj ta nalepka 18+ jak najbardziej pasuje. Więc setting, powiedziałbym, mimo wszystko też rozwój postaci stanowi jakąś formę taką wyzwania, takiego wydłużnika bym powiedział, bo możemy pójść albo w full fechtunek, albo w te moce magiczne, zarówno w nocy, jak i w dzień, bo tutaj gra też nam daje pewne możliwości pod tym kątem, plus też gra trochę od nas wymaga, jeżeli chodzi o rozwój postaci, że naprawdę jeżeli chcemy tą postać wymaksować, to trzeba poznajdować podręczniki, z których się możemy dowiedzieć pewnych rzeczy, czyli odblokować kolejne umiejętności. Tutaj rozwiązano to w ciekawy sposób, chociaż osobiście myślałem, że to będzie bardziej gotikowe, że może będą konkretne questy jakoś bardziej z tymi umiejętnościami związane. Tutaj nie do końca, po prostu często jest tak, że znajdujemy w pokonanych przeciwnikach te podręczniki, z których właśnie to te umiejki odblokowujemy. Na plus, duży plus jest fabuła. Ja bym tak chciał tutaj na antenie więcej powiedzieć o fabule. Jak mówiłem, będzie oddzielny segment na stronie, zapraszam was później. Ale fabuła jest super. Jest nieoczywista. Gra nam daje dużo tajemnic. Nie na wszystkie też odpowiada. Podejrzewam, że w potencjalnym sequelu trochę odpowiedzi i trochę tego uniwersum też zaczerpniemy, bo ta mieszanka tego settingu z pewnymi elementami fantastyki tworzy naprawdę coś ciekawego, ciekawą wizję, która sprawia, że człowiek chce się dowiadywać więcej. Plus też postaci poboczne są kompleksowe. To nie jest tak, że one się nam otwierają od razu niczym otwarta książka, tylko trzeba się trochę postarać, trzeba też tym wszystkim jakoś zarządzić. Ogólnie właśnie też zarządzanie postacią między dniem a nocą. Tutaj tutaj balans tych questów, jak to sobie wykonywać, no bo też gra nam daje utrudnienie w postaci tego, że w nocy jako wampir jesteśmy głodni krwi. No i też tutaj, jakie questy wybrać? Gdzie pójść, gdzie na przykład spotkamy ludzi, których możemy sobie wypić i nie będzie nam szkoda. Bo może się zdarzyć, że wypijemy i zabijemy ważną dla historii postać. To jest na pewno duży plus. Uważam, że kompleksowość i nieśpieszne tempo odkrywania kolejnych tajemnic jest dużą zaletą. Na początku też walka jest całkiem ciekawym wyzwaniem. To parowanie, to wszystko, jakoś ułożenie się w tym całym galimatiasie jest na pewno dobrym wyzwaniem na początku. Potem już jest trochę inaczej i ta walka też ma swoje mankamenty, ale o wadach powiem wam po krótkiej przerwie w Radiu Bonton, tak więc zostańcie z nami.
0: Podcast od graczy dla graczy. Gra audycja w Radiu Bonton. Bonton Radio na 104,9 FM.

0: podcast od graczy dla graczy. Graudycja w Radiu Bonton.
1: A więc teraz w graudycji przechodzimy do tego, co w The Blood of Dan Walker mi się mniej podobało. Zacznijmy od tej mechaniki czasu, bo to też nie jest tak, że jest to rzecz, która mi się nie podobała, natomiast myślałem, że wygeneruje ona większe wyzwanie, że faktycznie tego czasu będzie mało i będziemy musieli to jakoś wszystko ważyć. Ciężko powiedzieć, czy twórcy się przestraszyli, czy taką mieli wizję, natomiast ja też jestem typem gracza, który nie maksuje wszystkich aktywności. Ja nie muszę mieć gry skończonej na 100%, ja nie muszę tych wszystkich pobocznych rzeczy, które są mniej bądź bardziej interesujące. Ja nie muszę tego robić, nie? Jeżeli chodzi o te poboczne aktywności, z nimi jest różnie. Na początku, po tym prologu jest tak, że wychodzimy na bagna i ja szukałem questów, ja szukałem fabuły. Podczas gdy gra mnie zalewała właśnie tymi pobocznymi, odtwórczymi aktywnościami, że tutaj idź, masz obóz, idź tam, wybij ludzi i tam coś zniszcz. Tam faktycznie czasami była poukrywana jakaś ciekawa historia, przynajmniej jej strzępki, takie mniejsze, naprawdę malutkie wątki, ale zdarzało się, że coś tam interesującego się znalazło. Natomiast tutaj bym powiedział, że no to ten początek, jakby już wyjście z naszej wioski, no to jest taki mocno średni. Co jeszcze? Właśnie, wracając do czasu. Myślałem, że będzie to większym wyzwaniem, a tak naprawdę powiedzmy, że w połowie tego miałem 12 dni do końca i miałem już odblokowane chyba 4 ścieżki tego, jak tą grę zakończyć. I nawet mam wrażenie, że w pewnym momencie jest taki moment, że jeżeli robimy więcej, to gra trochę wręcz nas popycha w kierunku tym, że dobra, stary, okej, rozumiem, chcesz robić dalej te aktywności, spoko, ale jeżeli będziesz chciał je robić, to przyszykuj się na to, że będzie ciężko. I mam wrażenie, że to było to trochę popchanie w gracza w stronę, dobra, jak nie chcesz tego, to po prostu kończ to, stary. To mi się tak średnio podobało, że tak gra w pewnym momencie pod koniec trochę na mnie wymusiła, gdzie ja jeszcze chciałem sprawdzić parę rzeczy. I miałem wrażenie, że gra bardzo mocno mnie zniechęca. To bym powiedział, że jest wadą. Największą wadą chyba z tego wszystkiego jest stan techniczny. To jest rzecz dla mnie taka, no, najcięższa z tego wszystkiego, bo uważam, że gra jak wygląda jest okej, ale nie wygląda na tyle, żeby nie była w stanie w tym trybie, powiedzmy, jakości 30 klatek pójść na tych 60. Moim zdaniem to było do zrobienia. Nie zostało to zrobione. W zamian jakby dostajemy tryb wydajności. Tryb też taki pośredni, gdzie tam jest nieco gorsza grafika 40 klatek. No i też full 60 klatek. No i tam poświęcamy tej grafiki jednak trochę. Ta grafika jest taka mniej wygładzona, mam wrażenie, ale ja osobiście wybrałem granie na 60 klatkach. Mnie bardziej trochę obchodziła akcja niż cutscenki. No, na cutscenkach najbardziej wygląda to najgorzej, jakby te postaci wyraźnie tracą na jakości, jeżeli wybieramy tryb wydajności, ale idzie się do tego przyzwyczaić w mojej opinii. Jeżeli chodzi o walkę, no pod koniec to już się robi takie małe wyzwanie. No i problemem jest też kamera w trakcie walki, gdzie nagle nam jakaś postać za kamerę wyskakuje, atakuje nas. Albo używamy takiej umiejętności, że nagle tracimy fokus na danym przeciwniku i żeby wrócić na niego, to jest praktycznie niemożliwe i musimy się skupić na kolejnym przeciwniku, co nam deorganizuje walkę. I to jest też z kolei ta rzecz, która mi się nie podobała w tym wszystkim. Nie uważam, że to zostało przemyślane dobrze w tym przypadku. Nie zostało to zaprojektowane dobrze. Jeżeli chodzi o na przykład wspinaczkę jako wampir, o to chodzenie po ścianach, to moim zdaniem też jest takie trochę koślawe. W sensie widać, że to nie jest asasyn, chociaż mam wrażenie, że jakieś

0: takie mechaniki próbowały być zaimplementowane, ale to nie do końca wyszło. Momentami jest koślawie. Nie uświadczyłem jakichś bardzo mocnych bugów. Pod koniec dosłownie, chwilę przed finałem, po jednej cutscence gra mi się wywaliła i na samym finale mocno, na trybie wydajności, mocno chrupały klatki. To było niefajne. Była też taka jedna misja, która nam cofa jakby pod koniec gry, ja na nią trafiłem i ona cofa nam cały progres, jednocześnie rzucając nas na przeciwników o wiele mocniejszych od nas i to jest strasznie frustrujące, bo wracamy do tych początków, gdzie mamy jakby progres, czujemy ten progres, a w pewnym momencie nagle jest nam to zabierane. To był taki jeden moment, który mi się nie podobał też. Też byłem zawiedziony trochę tym, że ta różnorodność przeciwników była mała. Bossowie byli super. Bossowie byli zaprojektowani, bojarzy byli świetnie zaprojektowani. Mimo wszystko powiedziałbym, że to odbijanie tych questów do nich, do bojarów, było nawet satysfakcjonujące i docieranie do nich, to było fajne, te questy też były super, ale reszta przeciwników była taka mocno powtarzalna. I tak chyba, jak sobie myślę, poza momentami takim nieczytelnym interfejsem, zwłaszcza jeżeli chodzi o przypinanie sobie jakichś umiejętności, na początku trochę było mi to ciężko ogarnąć, ale poza tym powiedziałbym, że nie ma chyba jakichś większych wad i to będzie póki co na tyle. Za chwilę sobie przejdziemy do takiego małego podsumowania.
1: Podcast od graczy dla graczy. Graudycja w radiu Bonton. Bonton Radio. We can't write picture that with a Kodak. A better yet, go to Times.

0: podcast od graczy dla graczy. Graudycja w Radiu Bonton.
1: Tak więc podsumujmy sobie Blood of Dawnwalker w graudycji w Radiu Bonton oczywiście. Gra się wyróżnia na pewno na tle reszty rynku, jeżeli chodzi o klimat szeroko pojęty, szary, brudny, brutalny, średniowieczny, setting mieszany z fantastyką, z realizmem. Jest to coś, co ja osobiście odczytuję na plus. Na plus na pewno historia. Coen jest świetną postacią, poboczne postaci są świetne. Daje to duże nadzieje na przyszłość, bo też końcówka gry nam sugeruje, że jakaś przyszłość będzie. I osobiście się nie mogę tego doczekać, tak szczerze, nawet bardziej niż tego, co grałem tutaj. Na pewno muszę powiedzieć, że dostajemy grę kompetentną. Grę, w której nie brakuje pomyślunku, detali, może trochę otrzaskania się studia. W pewne rzeczy nie grały do końca. Nie grała strona techniczna, jak już wspomniałem, te klatki, ta grafika. Mimo tego, że grafika była w ramach tych standardów branżowych, to moim zdaniem można było z tego wycisnąć więcej. Walka, która na początku jest ciekawa, potem wychodzi trochę powtarzalna i koślawa niestety. Ma ona swoje problemy. Mimo wszystko uważam, że te wady albo rzeczy, które wyszły gorzej, tak jak już mówiłem, ten czas, chociażby to, że ta mechanika czasu okazała się, powiedziałbym, inna i nie aż tak ciekawa, fajna, jak myślałem, że będzie i wymagająca. Mimo to wyróżnia to grę na tle innych produkcji. Jest to próba zrobienia czegoś innego. Ja tą próbę doceniam. Uważam, że jest to dobry przyczynek na przyszłość. Na ten moment muszę powiedzieć, że bawiłem się z grą dobrze. Przeszedłem grę nie z takim poczuciem, że muszę ją skończyć. Pomimo tego, że gra w pewnym momencie, jak już mówiłem, mam wrażenie, że mi wręcz kazała to zrobić. Doceniam swobodę właśnie, jeżeli chodzi o zakończenie, rozwiązanie pewnych kwestii. Doceniam też projekt świata. Jest to naprawdę fajna rzecz. I ostatecznie spędziłem te kilkadziesiąt godzin na Xboxie naprawdę w takiej udanej formie. I ciekaw jestem, co pokażę dalej. Na ten moment, na dzisiaj, zgodnie powiedzmy z moim sumieniem, biorąc pod uwagę wszelkie rzeczy, które tutaj wymieniłem, wystawiam tej grze ocenę 7 na 10, takie 7 z plusikiem, bym powiedział 7,5 na 10. To jest taka moja ostateczna ocena tego wszystkiego. Jeżeli graliście wy, napiszcie w komentarzach, jakie macie wrażenia z tej gry, jakie macie wrażenia z recenzji. Podzielcie się swoimi przemyśleniami na temat tego wszystkiego. Zachęcam was bardzo serdecznie. Zachęcam też was oczywiście do sprawdzania tego, co już było w graudycji radiobonton.pl i co oczywiście jeszcze będzie. Jak już mówiłem, dogram myślę jakiś segmencik oddzielnie na stronie odnośnie fabuły. I mam nadzieję przede wszystkim, że wam się podobało te kilka minut dzisiaj u nas w tym podcaście. Jeżeli chodzi o najbliższe dni, no myślę, że zabierzemy się za to GTA. Będzie tak mocno historycznie, bym powiedział. Po drodze myślę, że coś się też znajdzie, jakieś recenzje, może nie tylko gier, no bo w końcu do kin wszedł Resident Evil i myślę, że nad tym będę też chciał spróbować przysiąść. I tematem ogólnie filmów, a gier. Też jeżeli chodzi o same gry, no wychodzi chociażby Gears of War, wychodzi Valor Mortis. Też widziałem, że Minecraft Dungeons 2 wyszło i szczerze mówiąc mnie kusi jako taką odtrutkę do tego ciężkiego klimatu Dawnwalkera. No i przede wszystkim czekam na to, co będzie dalej. Ja za dzisiaj wam dziękuję. Janek Zieliński, Graudycja, Radio Bonton.
0: Podcast od graczy dla graczy. Graudycja w Radiu Bonton. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę.
4: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama.
5: Bonton Radio.

0: Demonstracja aktywistów pod resortem rolnictwa w sprawie rozmiaru kojców, a we Francji śledztwo po protestach licealistów. Zajrzymy też na Bałkany. Jutro biało-czerwoni zmierzą się z bośniakami. Marcin Krzemiński. To sprawa, w której rozmiar ma kolosalne znaczenie. Przed Ministerstwem Rolnictwa protestowały dziś organizacje prozwierzęce. Resort szykuje rozporządzenie, które ma wyznaczyć obowiązujące limity wielkości kojców w zależności od wielkości psów. Ma on przewidywać 10 metrów kwadratowych dla bernardyna czy owczarka niemieckiego.
1: Czy w takich kojcach psiaki mogą być szczęśliwe?
0: Pytali urzędników aktywiści. Projekt rozporządzenia, który ich wzburzył, ma uzupełnić podpisaną przez prezydenta ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchach. Decyzja jeszcze nie zapadła, trwają konsultacje społeczne tej propozycji. Odblokowana po kilku godzinach autostrada A2 w rejonie miejscowości Łukowisko na Lubelszczyźnie. Doszło tam wcześniej do śmiertelnego wypadku. Motocyklista uderzył w tył ciężarówki, zginął na miejscu. We Francji rusza śledztwo w sprawie ataków na policjantów i nauczycieli, a także przypadkowych przechodniów podczas zamieszek wywołanych przez strajkujących licealistów. Marcin Starzec.
2: Demonstracje, które rozpoczęły się tydzień temu, objęły już setki szkół. Między innymi w Paryżu doszło do poważnych starć z policją. Podczas jednej z takich demonstracji grupa zamaskowanych osób zaatakowała funkcjonariuszkę. Kobietę przewrócono, kopano ją po głowie i zabrano jej broń. Ranny został także inny policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawą zajmuje się już paryska prokuratura.
0: Uczniowie domagają się m.in. zmian w organizacji zajęć, mniejszych klas i rozwiązania problemu brakujących nauczycieli. Nasi piłkarze już w Bośni i Hercegowinie jutro zagrają z tamtejszą reprezentacją w trzeciej kolejce Ligi Narodów. O zwycięstwo będzie ciężko, mówi bramkarz polskiej reprezentacji Marcin Bułka. Przypomina o ostatnim spotkaniu z Bośnią w Warszawie, gdzie padł remis.
3: Graliśmy z nimi pierwszy mecz tydzień temu. Nie udało się wygrać. Po całkiem dobrym spotkaniu z naszej strony o niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
0: Na półmetku Polska z 4 punktami zajmuje trzecie miejsce w grupie B4 Ligi Narodów. Prowadzi Szwecja, drudzy są Bośniacy, Rumuni mają 0 punktów. Noc w większości regionów z mgłami. Widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Na przeważającym obszarze od 6 do 11 stopni. Nad samym morzem nawet 12, ale w Kotlinach Bieszczadzkich lokalnie tylko 0. Bonton.

0: Reklama.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Reklama. Bon Ton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
0: Reklama.

0: cyberkaretka na pomoc szpitalom, od tego zaczniemy. Potem mosty w Kijowie na celowniku Rosjan. Będzie też o poszukiwaniu pewnego dużego kota. Marcin Krzemiński. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum Zdrowia zakupiło cyberkaretkę. Ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów i nie zawaha się pomóc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Bezpłatnie, zaznacza Jeremi Olechnowicz z Centrum Zdrowia.
1: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
0: Koszt cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Rosja po raz kolejny w ciągu kilku dni uderzyła w mosty na Dnieprze w Kijowie. Dron zniszczył jezdnię mostu północnego. Dzisiejszy atak zbiegł się z wizytą kanclerza Niemiec i z apelami Moskwy do dyplomatów o opuszczenie stolicy Ukrainy. Marcin Starzec.
2: Komentatorzy mówią o nowej strategii Rosji w atakach na Kijów, bo co prawda odrzutowe drony nie zburzą całej przeprawy, ale skutecznie uszkadzają podpory i tym samym blokują ruch. Mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko poinformował też o zniszczonych w atakach magistralach ciepłowniczych. Wszystko zbiega się w momencie z rosyjskimi apelami do dyplomatów o opuszczenie Kijowa. Polskie MSZ w komunikacie na platformie X odpowiada, że to próba zastraszenia Europy i zapewnia, że ambasada RP w Kijowie pracuje bez zmian.
0: Serwal sawannowy poszukiwany. Duży kot uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. Gustaw jest łagodny. Niemniej, jeśli go zobaczymy, lepiej od razu zadzwonić pod numer alarmowy 112. Od jutra do piątku kierowcy podróżujący przez województwo łódzkie autostradą A1 w kierunku Łodzi i Katowic muszą przygotować się na spore utrudnienia. W związku z remontem z ruchu między węzłami Kutno-Wschód a Piątek będą wyłączone pas prawy oraz awaryjny, a jazda będzie możliwa wyłącznie pasem lewym przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. O poranku jeszcze lokalnie dość gęste mgły. Potem na zmianę chmury i słońce, choć przewaga tego drugiego. Na termometrach na ogół od 15 do 20 stopni.
3: Bonton Radio i wszystko gra.

No i proszę, coś wyskoczyło za wcześnie, ale to nic, bo ten utwór, który wyskoczył, on się za chwilę pojawi. Muzyczne fantazje, niedziela, minęła godzina 20. Tomasz Skibiński zaprasza na dwugodzinne spotkanie, zawsze w Radiu Bonton, zawsze o tej samej porze. No i zawsze słuchamy, mam nadzieję, dobrej, inspirującej muzyki. Audycja w zasadzie służy temu, aby wspólnie cieszyć się tą muzyką i również bardzo ważne jest to, aby zainspirować słuchaczy do odkrywania muzyki, którą prezentuje. No bo to jest wielka muzyka, taką mam nadzieję i tak zawsze całe życie ją odbieram. Dzisiaj od początku do końca nowości, a zaczynamy od nowości numer 1.

Charakterystyczny i bardzo dobrze nam znany głos, a jak również i gitara. To Lonely Robot. Może aż sam nazwa zespołu nie powie tak dużo, chociaż no, śledziliśmy w zasadzie każdą płytę, ale to Joe Mitchell, znany z takich zespołów jak Arena, It Bites, Frost, czy ostatnio dołączył do zespołu Asia. To jego projekt solowy, nowa płyta zatytułowana An Ending właśnie się ukazała i to jest też, jak co ciekawe, album szósty i jednocześnie ostatni w historii tego projektu, zamykający wieloletni koncept. Projekt cały powstał w roku 2015 i coś mi dzisiaj jakoś się język plącze, no ale za chwilę może się wyprostuję. Joe Mitchell śledził i tworzył losy samotnego astronauty uwięzionego w przestrzeni kosmicznej i ten astronauta desperacko próbował powrócić na Ziemię. To była taka metafora, która służyła dla głębszych filozoficznych pytań. No i ta płyta ma być płytą ostatnią, pewnie ze względu na to, że Joe Mitchell jest tak zaangażowany w różne inne projekty. No i ten album stanowi ostateczne domknięcie tej całej opowieści. Astronauta akceptuje swój los i fakt, że nigdy nie powróci do domu. Płytę otwierają słowa: jestem samotnym robotem i przybyłem, by się pożegnać. Lonely Robot, An Ending, Show the Way, a teraz jeszcze trzy utwory: Back to the Middle, In Ocean Light i Bending Light. To płyta, która nie przynosi jakiejś wielkiej rewolucji. Każda w zasadzie z płyt Lonely Robot była do siebie bardzo podobna. Jeżeli by wziąć z którejkolwiek utwór, no to można by go powiedzieć, że on pochodzi z obojętnie której płyty, bo one są wszystkie w bardzo podobnym stylu i bardzo do siebie również podobne, no ale fajnie się tego słucha, nie jest to coś wybitnego, ale na pewno warto taki projekt odnotować. Lonely Robot raz jeszcze, trzy razy jeszcze.

0: Joe Mitchell i Lonely Robot. Ta gitara Johnny'ego Mitchella zawsze mi odpowiadała i zawsze mogłem ją postawić gdzieś tam na jednej półce, może nie tak doskonale, ale na jednej półce z tymi wielkimi gitarzystami, takimi jak David Gilmour, Andy Latimer, Steve Hackett, Steve Rothery. Brzmienie, samo brzmienie i sposób grania na gitarze, takie miękkie i zawsze mające coś do ciekawego do opowiedzenia. Bardziej on tą gitarę rozwija w zespole Arena, no ale na projekcie Lonely Robot też jak najbardziej. Płyta zatytułowana The Ending, Show the Way Back to the Middle in Ocean Light i Bending Light. Cztery razy Lonely Robot. Jeżeli dzisiaj wystarczy jeszcze czasu, to powrócimy. No a teraz... Teraz to będzie płyta, którą na pewno nigdzie nie usłyszycie jeszcze przez dosyć długi czas, bo pod koniec listopada. No ale w muzycznych fantazjach wszystko jest możliwe. Pewnie da się łatwo rozpoznać, chociaż to będzie utwór w większości instrumentalny, ale na początku będzie wokal. A zresztą to jest bardzo, bardzo charakterystyczne.
1: I don't know where I'm going, but I feel that I must go. The day's begun.

Tym razem zamiast uwertury overture jest opening. To pierwszy utwór na tym płycie w nawiasie jest

Nie mogąc nagrać płyty z Neil Morse Band, postanowił tym razem nie tworzyć nowej supergrupy, a za namową swojej żony skrzyknąć młodych, lokalnych muzyków z okolic Tennessee, gdzie mieszka. To fenomenalni muzycy, to trzeba przyznać. Oni grają, no nie wiem, być może jeszcze dynamiczniej i lepiej niż Neil Morse Band. Johnny Bisacha, główny wokal. Tak, tu jest wokal drugi. Nieraz trudno rozróżnić od Neila Morse'a, ale da się jak najbardziej. Andre Mandatian, gitara. Chris Riley, bas, gitary, klawisze, również wokal. Philip Martin oraz Joe Ganzelli, perkusja. Drugi album i nie byłby chyba Neil Morse sobą, gdyby nie nagrał albumu koncepcyjnego. Nazywać się on będzie River of Light. I skupia się wokół tematu duchowej podróży, a jakże. Główną inspiracją stała się, a jakże, biblijna postać Tarego. Jak tłumaczy Neil Morse, Tera oznacza kogoś, kto zaczyna wędrówkę z Bogiem, ale po drodze dopada go zmęczenie, smutek i rezygnacja, przez co nie dochodzi do samego końca, jednak jego syn tę podróż kończy. Album pojedynczy, nie dwupłytowy. No i cóż mogę powiedzieć? No nie jest to szczyt możliwości, nie będę padał na kolana, nie będę piał peanów na cześć Neila Morse'a i to nie pierwszy raz już, bo wydaje się, że te ostatnie płyty, jakie ukazują się, no to są troszeczkę jakościowo odstające. Może nie jakościowo, bo jakość jest jak zwykle znakomita, ale nieco się wszystko powtarza. Może za mało też jest partii instrumentalnych, za dużo śpiewanych. Wszystko jest zgodnie ze schematem. Nie ma co krytykować, bo gdyby to była płyta, gdybyśmy nie znali wcześniej Neila Morse'a i gdyby się ukazała płyta ta właśnie, River of Light, to byśmy się zachwycali. Ale też popatrzmy na to. Od roku 2020 wydał raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. W ciągu pięciu lat dziesięć albumów z premierowym materiałem, wypełnione płyty po brzegi, no więc też i zmęczenie kompozytorskie może wychodzić. Tym niemniej gigant, gigant jak zawsze kompozycji, gigant melodii, gigant wirtuozerstwa muzycznego. No i posłuchajmy. Nie będę po co tyle opowiadać o muzyce, lepiej ją słuchać. Kolejne trzy utwory tym razem, a w drugiej części następne. The Sorrow, The Ashes, to krótsze, a później 10-minutowe The Calling z doskonałą solówką na gitarze, ale końcówka tego utworu, mimo że trwa 10 minut, staje się troszeczkę nużąca. Neil Morse and The Resonance. Absolutna prapremiera albumu ukaże się pod koniec listopada.

0: out.
1: Neil Morse and the Resonance, Opening, The Sorrow, The Ashes i The Calling. Powrócimy do tej płyty i jeszcze na bardzo, bardzo mocne fragmenty z niej dzisiaj zabrzmią. A teraz nie odchodzimy daleko, chociaż muzycznie to się będzie różniło.

Mówiłem, że nie odejdziemy daleko, ale to z powodu tego, że w tym zespole gra i jest jego założycielem, no tak, Eric Gillette. Tydzień temu słuchaliśmy solowego albumu i dzisiaj jeszcze powróci Erica Gillette, wydanego niedawno, a teraz właśnie ukazuje się płyta druga jego zespołu. Ten zespół został założony przez właśnie Erica Gillette, ale razem z Diego Tejada, to klawiszowiec zespołu.

Paul Heyken, były klawiszowiec w zasadzie z Paul Heyken. No, do współpracy doprosili jeszcze kilku może mniej znanych muzyków, no i postanowili grać właśnie taki progresywny metal. Druga płyta, pierwsza ukazała się 3 lata temu, to też album koncepcyjny, skupia się na motywie straty w jej różnych formach, o tyle tylko powiem. No i posłuchajmy muzyki, to metal progresywny, ale ten utwór to akurat był taki najbardziej przebojowy na tej płycie, Ashes, a teraz kilka i innych, i bardzo momentami zaskakujących. Cease to be alone i As long as we last, kończący płytę, trwający 10 minut. Zespół Temik, Eric Gillette i Diego Tejeda.

formacja Temik, Eric Gillette na gitarze. Cztery utwory. Ashes is to be alone as long as we last. No i w takim razie, jeżeli Eric Gillette, no to niech zagra Eric Gillette jeszcze ze swojego solowego albumu. On, słuchaliśmy przed tygodniem w większości dużo fragmentów, a teraz jeszcze jeden utwór. Płyta nazywa się The Watcher, a Eric Gillette gra tutaj na wszystkich instrumentach, a głównie koncentruje się, co ciekawe, na klawiszach. Overture i The Stillness to dwa podtytuły tego utworu. Od tego zaczyna się w zasadzie płyta.

No i w ten sposób doszliśmy prawie do końca naszej audycji. Muzyczne fantazje, spotykamy się za tydzień, w niedzielę po godzinie 20. A na koniec jeszcze raz Neil Morse and the Resonance z nowej płyty River of Light, która ukaże się pod koniec listopada. Trzy ostatnie utwory: Haran, Cascading Skies i River of Light. No i tu będzie bardzo intensywnie, jak było zresztą do tej pory w utworach Erika Gille. Dobranoc!

0: 104,9. Bordo na radio.
1: Taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.